0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: to jest Melo Radio.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany z lipy. Posiedzimy, pokważymy takie plany z lipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimno masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

palmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

0: słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
5: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
6: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
5: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
11: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
14: 17, 41.
15: Co tak liczysz?
14: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
15: O, ja też umiem liczyć.
16: 8, 11, 15.
17: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: MR Diagnostik w Iławie, teraz w nowej lokalizacji. Nowo otwarta pracownia rezonansu magnetycznego działa przy Alei Jana Pawła II 12. Nowe miejsce, ten sam dobrze znany zespół. To nie koniec zmian. W najbliższym czasie planujemy rozszerzenie zakresu działalności naszej pracowni, o których będziemy informować na bieżąco. Więcej informacji w pracowniach MR Diagnostik oraz na stronie mrdiagnostik.pl.
0: Po reklamie.

0: Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
1: Dominik Jaskulski.
2: To warto wiedzieć.
1: Do końca roku w Iławie powstanie specjalny magazyn obrony cywilnej. Miasto kupi kolejny sprzęt, który wykorzysta w sytuacjach kryzysowych. W tej odsłonie programu zaczynamy jednak od promocji miejskiej.
3: Moim i waszym gościem jest Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej. Chciałbym, żebyś podsumowała sezon, bo był bardzo intensywny i przede wszystkim oczywiście bardzo wymagający, pewnie też kondycyjnie, bo widziałem, że byłaś w 10 miejscach jednocześnie. Może zacznijmy od tego początku, od telewizji, która tutaj przyjechała i zrobiła naprawdę świetną robotę, ale żeby tak się stało, oni musieli mieć wyznaczone fragmenty miasta, specyfikę miejsc, ludzi i przede wszystkim tematów, które można poruszyć w kontekście zapraszania tutaj ludzi z południa Polski na turystyczną przygodę.
4: Tak, to były 4 dni wyjęte z życia, mojego życia. Oczywiście to wszystko było poprzedzone długimi rozmyślaniami na temat, co najpiękniejszego z Iławy możemy pokazać innym, żeby przyciągnąć ich do Iławy. No i powstał scenariusz, to było 10 wejść po 10 minut na żywo, oprócz tego równolegle były nagrywane filmiki na social media i jakby wszystkie te programy, które były zrealizowane, są również do obejrzenia na YouTubie, więc one cały czas pracują. No, ale to było wyzwanie, dlatego że trzeba było dopasować się też godzinę do wejść na żywo. Nie wszystkim wszystko pasowało, ale oczywiście musieliśmy to jakoś skoordynować tak, żeby to miało ręce i nogi. Pokazaliśmy Iławę z każdej, myślę, że ciekawej strony, i sportowej, i kulturalnej, i tej przyrodniczej. Cały dzień poświęciliśmy tak zwanym nagrywkom, czyli pokazaniu ludziom miejsc w Iławie najpiękniejszych. Nagrywki były realizowane w przeciągu kilku godzin w ciągu dnia. Na szczęście dopisała nam pogoda, która sprzyjała, że tak powiem, tym działaniom. Jeśli chodzi o wejścia, to byli to ludzie zarówno z branży turystycznej, ludzie, którzy są świetnymi ambasadorami naszego miasta. Między innymi byli to przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Smoczych Łodzi, Wiru Iławskiego. Byli też przedstawiciele Iławskiego Centrum Kultury, Centrum Sportu, a także pasjonaci. Pasjonaci tacy jak na przykład pani Ewa Michałowska ze swoją fundacją, która zebrała ogrom chętnych ludzi, którzy tak naprawdę bezinteresownie przyszli, żeby się zaprezentować i pokazać Iławę światu. Była też Agata Tecław, która przepięknie oprawiła swoją grą na handpenie wejście na żywo. No i Agata Topolewska, która oczywiście namalowała piękny obraz w międzyczasie. Była pani Mirka Sękowska ze swoimi kajakami, która zachęcała do wypływania z Iławskiej Wenecji na jeziorek. Byli też historycy, tacy jak na przykład Tomek Skrzypkiec, który świetnie opowiedział o Iławskiej kolei, o historii dworca, który jednak jest jednym z piękniejszych zabytków w mieście. Także każdy dał z siebie to, co mógł dać najlepszego.
3: No właśnie, Tomasz Skrzypiec pięknie mówił o historii i też polecamy programy, które z nim nagraliśmy. Te niezwykłe osoby, które wymieniałaś, stanowiły taki klucz, po którym można było pospacerować i zahaczając właśnie o piękne miejsce w Iławie. Takim uwieńczeniem tych działań i nie tylko oczywiście tych, ale właściwie była też okazja do tego, żeby pokazać się z innej strony. Była też Wyspa Młyńska, mieliście tam zaplanowane różne działania. Jak to wyglądało? Właśnie jakbyś mogła cofnąć się w czasie?
4: Równolegle do wejścia telewizji na żywo z Iławy mieliśmy również iławski rajd pomarańczowy, który zawsze kończy się na Wyspie Młyńskiej i podczas tego wejścia chcieliśmy pokazać tą integrację mieszkańców, tą fantastyczną atmosferę, tą radość, która tam panowała, ale chcieliśmy też zaprosić ich do obejrzenia pana Łukasza Schaba, który mówił o dostępności Iławy dla osób z niepełnosprawnością i oczywiście naszą nieocenioną Magdę Rudnicką, która opowiadała o fantastycznej faunie i florze naszego miasta. Myślę, że to było jedno z lepszych wejść na żywo, jeśli chodzi o te wszystkie nagrywki, dlatego że pokazała tą radość bycia razem i to piękno otaczającej nas dzikiej przyrody, którą chcieliśmy, że tak powiem, zaprezentować innym.
3: Oczywiście były wyciągane organizmy i też jakieś rośliny z rzeki Iławka. Można było to zobaczyć na własne oczy. Oprócz tego były harcerskie akcenty, była pieczona kiełbasa, była woda w końcu nasza iławska z butelkami. No i przede wszystkim radość, o której wspominasz i naprawdę było mnóstwo ciekawych rzeczy. W ogóle samo miejsce jest fantastyczne do tego, żeby organizować takie imprezy. Chciałem jeszcze dopytać oczywiście o tą Wyspę Młyńską, bo te działania były naprawdę ciekawe i zresztą to nie jedyne, które organizujecie w tym miejscu. Może warto wrócić do tej historii.
4: Co roku na zakończenie rajdu pomarańczowego stało się już tradycją, że organizujemy piknik ekologiczny na Wyspie Młyńskiej i zapraszamy do tego pikniku różnych ciekawych gości i wystawców. Między innymi co roku zawsze są z nami iławski sanepid, nadleśnictwo Iława, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, ale są też na przykład jest Fundacja Dzika Iława, w tym roku również była pasieka truszczyńscy, którzy sami zgłosili się do tego, żeby wziąć udział w tym już myślę, że dosyć rozpoznawalnym przedsięwzięciu. Oprócz tego, jak w zeszłym roku, w tym roku również Koma przyjechała ze swoją nowiutką śmieciarką, do której można było wejść. Był też Związek Gmin Czyste Środowisko, którzy jakby co roku reprezentują tutaj region i uczą, jak segregować śmieci. Również nasi iławscy urzędnicy byli z programem Czyste Powietrze, ale jak zwykle co roku iławska kranówka bije rekordy popularności, szczególnie jeśli chodzi o ekologiczne butelki, które są rozdawane podczas tego pikniku. No i oczywiście niezastąpieni harcerze, którzy zawsze, co roku dbają o to, żeby była świetna organizacja, o ognisko, o dobrą atmosferę. Pan Maciej, który gra co roku na gitarze i naprawdę nadaje temu wydarzeniu taki rodzinny charakter, takiego spotkania przy ognisku. Myślę, że coraz więcej odbiorców na szczęście z roku na rok ich przybywa i będziemy kontynuować tą tradycję, tym bardziej, że mamy takie plany na przyszły rok. Na razie nie zdradzimy daty. Powiemy tylko, że to będzie oczywiście majowy termin, sobota. No i jeszcze najważniejsi dla nas, którzy zawsze dbają o to, żebyśmy mieli na czym zjeść i czym wytrzeć twarz, to jest poznańska firma, która ma oddział w Iławie, Polmak, którzy co roku, oprócz tego, że nas czymś zaskakują, bo był dinozaur, który spacerował po Wyspie Mońskiej, były też warsztaty czerpania papieru, to jeszcze wspierają nas pod względem właśnie materiałów takich papierowych, które produkują.
3: Ta praca na pewno nie poszła na darmo, dlatego że bardzo dużo turystów zahaczało właśnie o te miejsca i przede wszystkim to była dobra okazja, żeby się zintegrować też społecznie. Zresztą po raz któryś wybrzmiewa bardzo mocno to hasło z waszej strony.
4: To była integracja, ale też pod względem artystycznym. Mieliśmy też różnego rodzaju właśnie warsztaty, jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty ekologiczne, więc są też stanowiska SART-u, które zawsze co roku ma coś ciekawego do zaproponowania, takiego na przykład jak malowanie toreb, które ekologicznych skądinąd, które zabieramy ze sobą do domu, albo już hitowe, że tak powiem, warsztaty malowania kamieni, które organizują warsztaty terapii zajęciowej. Także myślę, że co roku tych ciekawych stanowisk będzie jeszcze więcej. W tym roku również Matt Readers zaskoczył, dlatego że przynieśli ze sobą swoją drukarkę 3D i można było sobie wydrukować coś ekologicznego, związanego z przyrodą na miejscu. Także to było coś zupełnie innego niż zwykle.
3: Niesamowite wydarzenie. Natomiast oczywiście ciężka praca to jest kolejny etap, myślę, w te wakacje bardzo mocno zrealizowany na plus. To wizyta oczywiście w Pradze.
4: W tym roku na zaproszenie ambasady polskiej w Pradze byliśmy reprezentować miasto Iławę wraz z zachodniomazurską lokalną organizacją turystyczną i warmińsko-mazurską regionalną organizacją turystyczną. Byliśmy również z przedstawicielem Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Markiem Pawłowskim, bo żeby dostać się w ogóle jako wystawca na ten Dzień Polski w Pradze, to najpierw trzeba było wymyśleć coś ciekawego, dzięki czemu oni chcieli nas na tym wydarzeniu. Więc wymyśliliśmy, że popłyniemy tam łódką naszą iławską optymistką. Tak niedosłownie, ale ta łódka była z nami obecna na tym wydarzeniu. No i właśnie przedstawiciel Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Marek, pokazywał zarówno młodym, jak i starszym odwiedzającym, jak operować żaglami, jak wiązać węzły. Każdy, kto odwiedził nasze stanowisko, dostał od nas oprócz tego pakietu ulotek i informacji, również bransoletkę, którą, ze sznurka, którą mógł, że tak powiem, sobie albo sam zawiązać, albo robił to właśnie dla niego przedstawiciel, pan Marek. Nasze stanowisko cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że byliśmy pomiędzy żywym Muzeum Piernika w Toruniu, a fisekami z Naddunajca, więc byliśmy czymś bardzo egzotycznym, jeśli chodzi o wystawców.
3: I to chyba jest wspaniałe, że mogliśmy pokazać swoje niezwykle oryginalne walory turystyczne. No właśnie, bo jeśli chodzi o podróż w drugą stronę, jeśli iławianie by się zdecydowali na taki wyjazd właśnie do Pragi. Okazuje się, że teraz można to zrobić trochę łatwiej, bo zdaje się, że kolej to umożliwia.
4: Tak, mamy dokładnie bezpośrednie połączenia z Iławy do Pragi i to właśnie postanowiliśmy przekuć na zwiększoną promocję w Czechach. No i planujemy, zobaczymy jak wyjdzie, pojawić się tam też w przyszłym roku, ponieważ po ostatnim wydarzeniu dostaliśmy od razu zaproszenie na kolejne takie wydarzenie. Także bardzo nam miło z tego powodu.
3: Ciężka praca za wami, ale tak naprawdę jeszcze trochę tego czasu sezonowego zostało. Jakbyś mogła powiedzieć nam, jak wygląda teraz praca i kiedy przeskakujecie na ten tryb, powiedzmy, jesienno-zimowy.
4: Tryb jesienno-zimowy rozpoczyna się dla nas od 1 października. Do końca września pracujemy w trybie sezonowym, letnim. Co prawda z końcem sierpnia skończyły się codzienne wejścia na wieże oraz wycieczki z przewodnikiem, no ale sezon nadal trwa. Co widać po ilości odwiedzi naszego biura? Przyjeżdżają do nas teraz rowerzyści, bardzo mocno zachwyceni iławskimi ścieżkami rowerowymi, ale również szlakami, które są wokół jeziora i nie tylko. Przyjeżdżają grzybiarze, przyjeżdżają również studenci i emeryci, którzy przede wszystkim szukają tutaj spokoju, bo to jest taki termin, kiedy rzeczywiście już pomimo tego, że Iława nie jest zatłoczona w ciągu sezonu, przynajmniej tych turystów aż tak bardzo nie widać wszędzie, to teraz liczą na jeszcze większy spokój, którego szukają. Dziwić się, nie dziwić, rozumiem, że wszyscy, którzy żyją w wielkim pędzie, szukają oddechu i wytchnienia właśnie tutaj.
3: I zdaje się, że jeszcze wszystkie te miejsca turystyczne będą nadal czynne. Mowa tu oczywiście o ekomarinie, mowa też o ośrodkach wypoczynkowych. To wszystko jest jakby dalej dostępne dla tych ludzi?
4: Jeśli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, to z tego co wiem, większość jakby działa normalnie. Niektóre kończą swoją pracę z końcem września, dlatego że są to nieogrzewane, na przykład pomieszczenia czy domki, ale część restauratorów również troszeczkę zmieniła tryb swojej pracy, bo wiadomo, że czas też odpocząć po tak intensywnym sezonie i niektórzy pracują po prostu tylko już weekendowo. Również na statek Ilawia do końca września pływa dla turystów, z wyjątkiem poniedziałku, akurat we wrześniu, ale wszystkie inne dni jak najbardziej możemy popłynąć naszym statkiem wokół Wyspy Wielkiej Żuławki.
3: I tak wygląda lokalna turystyka. Na pewno jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo z pewnością macie plany, ale na razie to są kalkulacje kosztów pewnie i przygotowanie do nowego budżetu. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby szerzej o tym pomówić. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej w Iławie. Dziękuję za rozmowę.
4: Dziękuję bardzo.
2: Zmieniamy temat.
3: Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wiem, że państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
5: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu Piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron i w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 metrów kwadratowych ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy strzelnicę. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami, czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie, czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnice. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla Piastowskiego, który nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia czy też weekendy po prostu korzystać.
3: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
3: Dominik Jaskulski.
2: Ciekawe spotkanie.
3: Tym razem wybierzemy się na historyczną wędrówkę po ulicy Kopernika w Iławie. O losach miasta opowiada Michał Młotek, który wraz z Dariuszem Paczkowskim przeniosą nas do innej rzeczywistości.
6: Plany wielu inwestycji, które realizowano w Iławie w ciągu ostatnich dwudziestu paru lat, a na pewno po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej, czyli po roku 2004, zaplanowano w latach 70., część w latach 60. Ja mam ze sobą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla miasta Iławy z roku 1977. To jest chyba w ogóle najbardziej obszerny, najbardziej szczegółowy dokument planistyczny, jaki do tej pory, a przynajmniej przed rokiem 2000 powstał. I tutaj jest opisanych wiele koncepcji inwestycji, które można dość szczegółowo, które można byłoby w Iławie zrealizować. Ja za moment odczytam Państwu fragment dotyczący zieleni, ale okazuje się, że ścieżki w tym przebiegu, w jakim one zostały wybudowane, zostały zaplanowane właśnie w roku 1977.
7: Tak, no to precyzuj, Michał, mówisz o ścieżkach rowerowych, tak?
6: Mówię o ścieżkach wzdłuż brzegu Jezioraka, wzdłuż Iławki i na tym odcinku, na którym my się dzisiaj znajdujemy. A przypominam, że realizacja całej tej inwestycji rozpoczęła się dopiero w roku 2011, od odcinka na wschodniego brzegu Jezioraka. Później zrealizowano odcinek wzdłuż Iławki. Następnie zagospodarowano te dwa pierwsze odcinki, to za kadencji pana burmistrza Włodzimierza Ptasznika. Później za kadencji pana Adama Żylińskiego zagospodarowano Wyspę Młyńską i wybudowano ten odcinek. No i teraz w ostatnich latach ten ostatni, aż do ulicy Piaskowej i do osiedla Żołnierzy Wyklętych. Ja podliczyłem wartość całej tej inwestycji. To budowa ścieżek kosztowała łącznie tyle, ile kosztowała budowa całej obwodnicy północnej, czyli około 35-37 milionów złotych. No ale dzięki temu mamy całkiem przyjemny, ładny, atrakcyjny odcinek ścieżek pieszych i rowerowych, taką wewnętrzną rowerową obwodnicę Iławy, którą można się przemieszczać z południa na północ i z powrotem.
7: Państwa, 41 kilometrów. Przy mieście, które ma 32 tysiące mieszkańców, nawet na Holendrach, którzy uwielbiają jeździć rowerami, robi to wrażenie. 41 kilometrów ścieżek rowerowych.
6: Odczytam Państwu fragment planu. To jest oczywiście skrót opisu całego planu, bo on pierwotnie był dużo, dużo obszerniejszy. Ja tylko dodam, że ten egzemplarz, który posiadam, otrzymałem od autora tego planu, architekta doktora Mieczysława Hoffmana, który przez lata, przez dziesięciolecia tak naprawdę odpowiadał za kierunki rozwoju urbanistycznego naszego miasta. To jest osoba, która była autorem już koncepcji budowy osiedla Jagiellońskiego, które wybudowano do roku 1960. A ja pamiętam jeszcze, jak pracował nad planami zagospodarowania przestrzennego w latach 2000. Adaptuje się dla potrzeb, to jest część dotycząca zieleni i ochrony środowiska. Adaptuje się dla potrzeb miasta istniejące zespoły zieleni parkowej. Uwaga, projektuje się ciąg spacerowy w zieleni parkowej wokół jezior. Jeziorak, Jeziorak Mały i Jezioro Iławskie. Wzdłuż rzeki Iławki oraz pozostałą zieleń według ustaleń planszy podstawowej. Na północno-zachodnim odcinku miasta, na terenie ograniczonym torami kolejowymi, jeziorem Silm i jeziorem Jeziorak, projektuje się adaptację istniejącego lasku na park leśny, co też w ostatnich latach się zadziało. Począwszy od południowego wschodu do północnego zachodu, miasto otoczone jest zwartym kompleksem leśnym w strefie bezpośredniego styku z miastem podlega ochronie krajobrazowej. To jest ciekawe. Nowy cmentarz komunalny dla Iławy o powierzchni 10 hektarów lokalizuje się poza granicami miasta na gruntach przyległych do lasu na wschód od wsi Wikielec. Więc pierwotnie nie na ulicy Piaskowej, ale przy granicy z Wikielcem planowano budowę dużego cmentarza. Po uruchomieniu nowej oczyszczalni ścieków należy dokonać rekultywacji obszarów wodnych, Jeziorak Mały, Iławski Dół oraz rzeki Iławki.
7: Gdzie te pan zakłady drobiarskie?
6: Na obszarze całego miasta obowiązuje ciągła rekultywacja wszelkich gruntów. Są tutaj trzy szkice. Jeden szkic pokazuje stan istniejący w roku 1977, ale niezwykle interesujący szkic pokazujący kierunki rozwoju miasta. Spróbujemy go pokazać, jak będziemy u góry już przy rondzie, bo tego też dotyczyć będzie kolejna opowieść.
7: Dwa obiekty, o których chcę Państwu jeszcze parę zdań powiedzieć, to za naszymi plecami cmentarz, tak? Cmentarz tak zwany na Ostródzkiej. Państwa, cmentarz, który ma swoją taką też niesamowitą historię polsko-niemiecko- i ewangelicko-katolicką, tak? Państwa, bo rzeczywiście, gdy pod koniec wieku XIX zaprzestano pochówków na cmentarzu przy ulicy Niepodległości, bo Państwo pewno wiecie, ten cały teren, gdzie mamy park, żabę i inne miejsca spożywania alkoholi i innych rzeczy, to, Państwa, to oczywiście tereny byłego cmentarza. Tam był kiedyś cmentarz. Cmentarz ten został w latach 50. i 40. zlikwidowany. Natomiast, gdy zaprzestano tam pochówków, od 1890 roku grzebano mieszkańców Iławy 100, ale byli to głównie ewangelicy, no głównie, tylko ewangelików. Tylko ewangelików grzebano, ponieważ katolicy mieli swoje kwatery przy kościele, tu miałem teraz kościół biały. Proszę Państwa, w 1890 roku pierwsze pochówki, te pochówki zaczęły urastać coraz więcej w latach 1915-1918, ponieważ tu zaczęto chować żołnierzy z Iławy, którzy ginęli w czasie I wojny światowej. W czasie tych dwóch, trzech lat, przepraszam, tu pochowano 58 żołnierzy na cmentarzu na ulicy Ostruckiej. Cmentarz w roku 1945, no już w sposób naturalny, gdyby Niemców zabrakło, no zaczął zarastać, zaczął być niszczony i dopiero w 1970 roku cały teren cmentarza był splantowany i rozpoczęły się współczesne pochówki, które no w niektórych miejscach trwają jeszcze do dnia dzisiejszego, bo są te groby uzupełniane urnami czy innymi. W inny sposób są osoby chowane. Michale, prowadzimy czas Państwa na górę, tak?
6: To jeszcze może jedna opowieść, dobra, żeby zrobiło się trochę przyjemniej po tych historiach związanych z cmentarzem. Powiem o tej Wielkiej Żuławie. Teraz.
7: Powiedz,
6: tak,
7: Michał,
6: to jest ciekawe. Przebieg obwodnicy, który my już dzisiaj znamy, przecież korzystamy z tej drogi, został wytyczony w 1955 roku. Wtedy w planie zagospodarowania przestrzennego po raz pierwszy pojawiła się kreska pokazująca połączenie ulicy Lubawskiej dokładnie tym odcinkiem, którym jeździmy dzisiaj, z ulicą Ostrucką i dalej od ulicy Ostruckiej w kierunku Lipowego Dworu do ulicy Dąbrowskiej. Kawał czasu minęło, zanim przystąpiono do realizacji tej inwestycji. Ona rozpoczęła się z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 za kadencji burmistrza Jarosława Maśkiewicza. I tutaj rozpoczyna się bardzo ciekawa historia, ponieważ ja prześledziłem protokoły z sesji Rady Miejskiej, jak to się wszystko kształtowało, skąd wzięła się nazwa Aleja Jana Pawła II. Okazuje się, że to był do pewnego stopnia kompletny przypadek. Otóż burmistrz Jarosław Maśkiewicz miał plany, żeby przemianować ulicę 1 Maja na ulicę Jana Pawła II. Wyliczono wtedy, że ulica 1 Maja jest tą ulicą, przy której mieszka na tamte czasy najwięcej osób i to, że to będzie taka godna zmiana upamiętniająca postać Polaka papieża. Ale pojawiła się grupa radnych w Radzie Miejskiej, której ten pomysł się po prostu nie spodobał. Postanowili ubiec te...
7: Michał, kryminał! Ale i Jana Pawła II, no.
6: Postanowiono ubiec niejako te działania, przygotowano projekt uchwały i jeszcze w czasie, kiedy dopiero budowane było to rondo, dopiero budowany był most nad Iławką, dopiero budowana była cała droga, zdecydowano o tym, że cały odcinek od ulicy Lubawskiej aż do ulicy Dąbrowskiego, a przypominam, to jest rok 2004, rozpoczęcie budowy. W 2005 roku była ta sesja, a dopiero w 2009 roku rozpoczęto budowę obwodnicy północnej, czyli...
7: Nie było ulicy, ale miała już nazwę.
6: Tak, tak. To... Władze Iławy były przeciwne. Były temu przeciwne. To była inicjatywa grupy radnych. I chyba trochę rzutem na taśmę padła propozycja ze strony władz miasta, że skoro tak, to nazwijmy też Wielką Żuławę. I rozgorzała dyskusja i pojawiła się, szanowni państwo, oficjalna propozycja. Ja nie przypominam, żeby media wtedy o tym mówiły, ale w protokole jest po tym ślad, żeby Wielka Żuława nosiła imię Jana Pawła II. To był rok 2005.
7: Wyspa Jana Pawła II.
6: Ostatecznie tej propozycji pod głosowanie Rady nie poddano.
7: Jadę na wyspę Jana Pawła II.
6: Wielka Żuława imienia Jana Pawła II.
7: A Wielka Żuława... Państwo pamiętacie, co było wcześniej, nim był bar szybkiej obsługi? Tak zwany zajazd pod trupkiem. A czyli zaraz Wielka Żuława. Proszę Państwa, i to jest taka ciekawostka, szczególnie dla chłopaków, taka będzie, mam nadzieję, że interesująca. Proszę Państwa, padła decyzja, rozbieramy Wielką Żuławę. Zatrudniono taką firmę, która miała się zająć takim szybkim rozwaleniem tego obiektu i tutaj pojawił się taki pan z taką firmą, którzy zaczęli tam demontować. Chyba na drugi dzień po tym demontażu jest do mnie telefon. Panie Darku, niech pan przyjeżdża, mamy skarb. Mówię, zadzwonię do młotka. Albo nie, nie zadzwoniłem, Michał, sorry. Dowiaduję się dopiero teraz. Przyjeżdżam bardzo szybko, a tam chłopaki zaczęli, zastosuję slang, czy gwarę lubawską, derli za te ściany. Tak, derli za te ściany. I jak derli za te ściany, to jedna ściana się, też tak mówią w Lubawie, obaliła się. przeobaliła i oni tam, wiecie co znaleźli? Wór pieniędzy. Wór pieniędzy. Bandzior albo jakiś inny malwersant ukrył tam za ścianą autentycznie wór pieniędzy, niestety perelowskich. Zapomniał, perlowski. Proszę Państwa, albo 11, albo 17 milionów złotych. Na tamte czasy to można było chyba wyspę Wielką Żławę sobie kupić za to, tak? Oczywiście jak zostało odnalezione, miały wartość żadną albo w ogóle, tak? Także on to wszystko zdeponował. Mówię, Panie Darku, zobaczy Pan ten skarb. Czyli gdzieś tam za ścianą było jakoś to włożone, duży, naprawdę duża ilość pieniędzy. Media o tym nie mówiły, nawet o tym Michał Młotek nie wiedział. Okej, okay. Państwa, możemy trafić w oku?
6: Tak, idziemy do góry.
7: Zapraszam Państwa dalej.
6: Na kiedy przypadł ten najbardziej intensywny czas w rozwoju naszego miasta, to spokojnie można odpowiedzieć, że na lata 70. To był czas, Szanowni Państwo, kiedy kończono budowę Starego Miasta, kiedy trwała budowa osiedla 30-lecia, kiedy rozpoczynano budowę osiedla Podleśnego, to jest 1975 rok, kiedy rozpoczęto budowę Podleśnego. Natomiast już wtedy było wiadomo, że budowa tak wielu osiedli mieszkaniowych, warto wspomnieć o tym, że wyznaczono też w tym czasie aż 700 działek budowlanych na północ od ulicy Kajki, czyli aż 700 domów jednorodzinnych mogło jedną decyzją powstać od ulicy Kajki aż dalej na północ. Stwierdzono mimo wszystko, że to nie zabezpiecza potrzeb mieszkaniowych i ławy. I podjęto decyzję, by teren, który do tej pory był rezerwowany wyłącznie pod przemysł, mówię tutaj o całym obszarze od ulicy Piaskowej, zanim wybudowano obwodnicę i zanim powstało to rondo, tutaj biegła ulica Piaskowa aż do wiaduktu nad torami. Myślę, że większość z nas to pamięta. I zdecydowano wtedy, że cały obszar od ulicy Ostruckiej, Zielonej, Piaskowej, aż do torów kolejowych i aż do Nowej Wsi zostanie przeznaczony pod wielkie osiedle mieszkaniowe, w którym mieszkania znajdzie aż 20 tysięcy osób. Dla porównania, na osiedlu Podleśnym zaraz po budowie i na osiedlu 30-lecia zamieszkało 8 tysięcy osób, więc proszę sobie wyobrazić skalę tej inwestycji, jeśli tutaj miało zamieszkać aż 20 tysięcy osób. Mało tego, ten plan zakładał włączenie w granice administracyjne i ławy także Nowej Wsi. Dla potrzeb tego budowy tego osiedla powstała w 1975 roku w Iławie fabryka domów przy ulicy Ostruckiej, która przez lata pracowała. Natomiast ostatecznie budowy tak dużego osiedla w tym miejscu w tamtych czasach nie rozpoczęto. Dodam jeszcze tylko, że wraz z budową bloków mieszkalnych powstać miały, uwaga, dwie szkoły, przedszkole, żłobek, przychodnia. Komunikację zapewnić miały drogi wewnętrzne plus przystanek osobowy i ława wschodnia. Tych planów niestety nie zrealizowano. Spróbowałem dotrzeć do pierwszych materiałów reklamowych, które dotyczyły budowy osiedla Piastowskiego. Okazuje się, że to był rok 2006, kiedy deweloper nabył ten teren pewnie w części od miasta, a w części od właścicieli prywatnych. I wtedy pojawiły się dopiero pierwsze takie poważniejsze informacje o wejściu, o budowie dużego osiedla mieszkaniowego, no bo część budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstała tam już w latach, na przykład lat 80., 90. i na początku lat 2000. Podsumowując, jeśli te plany, o których mówię, doszłyby do skutku, mielibyśmy dzisiaj tutaj osiedle, które byłoby dwu albo i trzykrotnie większe od osiedla Podleśnego.
1: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Teraz powiemy o niezwykłej pasji, emocjach i wygranych wyścigach samochodowych. Moim i waszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. Zanim przejdziemy do twoich sukcesów, to chciałem cię zapytać, jak rozpoczęła się ta twoja historia z rajdami, bo pewnie już dużo wcześniej marzyłeś o tym, żeby spotkać tak ważnych kierowców.
8: Więc historia się zaczęła dosyć przypadkowo, bo jako młody chłopak chciałem mieć model zdalnie sterowany. Samochód, którym pojeżdżę w wolnym czasie, coś tam przy nim pomajsterkuję, bo miałem do tego smykałkę. I trafiłem na osobę, która powiedziała: kup sobie profesjonalny model, samochód rajdowy w skali 1 do 10, bo jest taka fajna rajdowa liga Mazowsza, bo wtedy mieszkałem pod Warszawą. I jak zrobić sobie ten model, to będziesz mógł wystartować w naszej lidze i sprawdzić swoje umiejętności. umiejętności. No i tym modelem była Subaru Impreza, czyli samochód, który do tej pory jest głęboko w moim sercu. Startując w tej lidze, miałem pierwsze sukcesy, czyli rajdowy mistrz Mazowsza w klasie, w klasyfikacjach takich wyższych, typu generalna, zwycięstwa w rajdach, z bardzo szybkimi kierowcami w tym zakresie, czyli modeli zdalnie sterowanych. To pchało mnie dalej, czyli zbudowałem pierwszą taką amatorską rajdówkę Fiata 126P. To były czasy, gdzie te samochody jeszcze pojawiały się na rajdach, na Coyotesach tak zwanych, czyli na konkursowej jeździe samochodem. I tym maluchem też osiągaliśmy sukcesy, zwycięstwa w klasach, treningi nawet jeszcze bez prawa jazdy na zamkniętych terenach, odcinek Bemowo, rajd Barburka, tereny Automobil Klubu Polskiego. To były moje pierwsze treningi pod okiem doświadczonych ludzi. I po maluchu apetyt rósł w miarę jeżdżenia, jak to się potocznie śmiesznie mówi w rajdach. I kolejne auto już było Fiatem 600, czyli samochód z napędem na przednią oś, no bo jak wiemy, maluch ma na tylną oś, czyli doświadczenie nieco inne, też sukcesy. I już później nastąpiło rzucenie się na głęboką wodę, czyli pierwsza Subaru Impreza czteronapędowa, pierwsze treningi takim autem, samochód na tamte czasy ponad 200-konny, bo to była Impreza GT, myślę, że znawcy będą wiedzieli, o co chodzi, samochód lekki, fajnie prowadzący się, i to spowodowało, że już tymi rajdami byłem zawładnięty, po prostu chciało się dążyć dalej i więcej, i więcej.
3: A które z tych wydarzeń według ciebie było najważniejsze, takie, które zostało w twojej pamięci, pozwoliło dalej działać, nabierać tej pewności, jak to się mówi? Kiedy był ten moment?
8: Myślę, że były trzy takie momenty. Pierwszy to właśnie ten przypadek w kupnie małego rajdowego samochodu, gdzie zawładnęło to mną w kwestii budowy tego samochodu, poznania ustawień samochodu rajdowego, pozyskanie wiedzy jako 14-latek, o co w tym wszystkim chodzi. Później krok, czyli zbudowanie pierwszej amatorskiej rajdówki, poczucie, jak się siedzi w fotelu kubełkowym, zapięty w pasy szelkowe, pod presją wyniku na prawdziwej imprezie typu Coyotes. Druga to właśnie był ten Fiat 126P i trzecia było to dla mnie niedawno, ale czas leci. Wystartowałem po przerwie związanej z różnymi sytuacjami życiowymi. Wystartowałem w rajdzie Iławskim. Rajd okazał się zwycięski po długiej przerwie, czyli jak to mówią kierowcy, okazało się, że nie zardzewiałem po przerwie. I to mi dało do myślenia, czy może warto iść dalej tą drogą. Później pojawił się kolejny rajd Iławski rok później, w międzyczasie jeszcze rajd w Nowym Mieście. Wszystkie były wygrane, więc to spowodowało już w ogóle poważne zastanowienie, co dalej, czy zmienić auto, czy pójść w tym kierunku, czy poświęcić część życia na to i jakby środków, bo to też jest niezbędne w rajdach samochodowych.
3: To jest duże obciążenie psychiczne?
8: Dla młodego chłopaka na pewno, który zaczyna, ale do tej pory jest to psychiczne przeżycie, nawet jeszcze zaczynające się tydzień lub dwa tygodnie przed rajdem, gdzie trzeba wszystko zaplanować, dopiąć na ostatni guzik, niczego nie zapomnieć, być w dobrej formie psychofizycznej, żeby ten wynik na rajdzie to był taką kropką nad i, bo tak jak się przygotujemy, tak będzie potem to odzwierciedleniem na rajdzie.
3: Chciałem cię zapytać też o takie techniczne właśnie sprawy. Czy ty musisz się skupiać też na, powiedzmy, konstrukcji samochodu, dbać o niego w sensie takim, że gdzieś go naprawiasz, że musisz po prostu być też mechanikiem, prawda? Chyba to jest ważne, bo jeżeli ktoś nie jest, to musi mieć z kolei jakiś zespół, który o to dba.
8: Tak, to jest bardzo ciekawe i istotne pytanie, bo przygotowanie auta to jest klucz do sukcesu. Myślę, że bardzo pomaga wiedza mechaniczna. Ja od początku kształciłem się w tym temacie, byłem w szkole samochodowej, mam tytuł technika pojazdów samochodowych, więc ta wiedza mechaniczna bardzo mi pomaga. Wiem, co jak działa w aucie, potrafię zmienić sobie sam opony na maszynie, poznaję zawieszenie. Jeżeli rozmawiam z inżynierem rajdowym, który mówi mi, ustaw zawieszenie w ten sposób, a nie w inny, to rozumiem. I to się też przenosi na odcinku specjalnym, gdzie staram się wyobrazić, jak samochód zapracuje w danym zakręcie, czy ta siła odśrodkowa będzie za duża albo na tyle dobra, żeby w tym zakręcie się zmieścić. To jest bardzo ważne. Do tej pory musiałem sam obsługiwać swój samochód, czyli przygotować, nawet umyć. To jest taka prosta czynność, ale zajmuje czas. W rajdach też chodzi o to, żeby ta kwestia pozyskania partnerów, czyli kwestia wizualna mnie, mojego auta była na wysokim poziomie, więc to proste mycie auta jest istotne. Ładne oklejenie, ładny ubiór na rajdzie, dobrany odpowiednio kombinezon.
3: to szereg czynności, które na pewno dają sens, bo tworzą pewną całość i taka osoba, taki zawodnik jest wtedy w komplecie, jak to się mówi. No właśnie, miałeś okazję, żeby porozmawiać z niesamowitymi kierowcami, legendami, można powiedzieć, no i też takimi, z którymi jakby się utożsamiałeś już od dzieciństwa. Chciałem cię zapytać o te relacje, bo one z pewnością były bardzo ciekawe.
8: Tak, to jest kolejna bardzo ciekawa historia, którą miałem okazję przeżyć, bo jako ten 14-15-latek, który miał model w skali 1 do 10 Subaru imprezy, pojechałem na swój pierwszy rajd samochodowy jako kibic. Był to rajd Barbórka, z racji tego, że mieszkałem pod Warszawą. To jest najbliższy taki głośny rajd. I na pierwszym rajdzie w moim życiu jako kibic zobaczyłem tam Kajetana Kajetanowicza, który był wschodzącą gwiazdą rajdów samochodowych. Był wtedy w zespole Subaru i moja uwaga była całkowicie wtedy skupiona na nim. Jechał świetnie, auto było no, cudowne, cały zespół. Kajetan też jest przesympatyczną osobą. Wtedy go poznałem i ta relacja na przestrzeni dalszych wielu spotkań trwa do dziś.
3: Ale był po drodze jeszcze nasz olsztyński Hołowczyc, który na pewno przeszedł do historii tego sportu i też była okazja do tego, żeby parę zdań zamienić.
8: Tak, z panem Krzysztofem miałem kontakt ostatnio na testach na popularnej Różynce. Pan Krzysztof przygotowywał się wtedy do rajdu Cormoran Classic. Bardzo był zaangażowany w to wydarzenie i mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Jest też fanem Subaru, my jeździmy Subaru, także było kilka wspólnych tematów.
3: Obok ciebie siedzi zawsze kolega, to jest pilot. Jakbyś może nam wytłumaczył, jaki to ma charakter w ogóle ta współpraca? Jakbyś mógł tak opowiedzieć, jak to wygląda z zaplecza?
8: Jasne. Założyłem nowy zespół z moim pilotem Konradem. Konrad przekonuje się, jaka to jest bardzo poważna funkcja bycia pilotem rajdowym. Mieliśmy okazję rzucić się troszeczkę na głęboką wodę, czyli zadebiutować wspólnie na rajdzie okręgowym AMG Rally Karkonosze, czyli dawny rajd karkonoski, który był w kalendarzu Mistrzostw Polski. Miałem 14 lat, jak oglądałem losy tego rajdu. Teraz mieliśmy okazję w nim wystartować. Relacja pilota z kierowcą jest pozornie prosta, ale bardzo trudna. To jest bezgraniczne zaufanie, bo zarówno pilot musi ufać kierowcy w tym, co robi, nie może się bać na odcinku, że jest coś poza naszą kontrolą, a kierowca tym bardziej, słysząc komendy, polecenia rajdowe w interkomie z prawego fotela, to jest podstawa, żeby pojechać szybko. Nie da się pojechać szybko i dobrze danego odcinka specjalnego bez odpowiedniego pilota, który nam w punkt i konkretnie powie, jaki jest przed nami zakręt. Bo wyobraźmy sobie, jedziemy 160 km na godzinę, mijamy szczyt, za którym nic nie widać, kierowca słyszy, ile jest metrów za tym szczytem i jaki kąt zakrętu. Jeżeli mamy ciasny zakręt, a mamy 160 na godzinę i tej prędkości nie zmniejszymy, no to będziemy, jak to mówią kierowcy, poza drogą. A jeżeli usłyszymy, że jest długa prosta za tym szczytem, to możemy trzymać gaz, jak to mówią, w podłodze i urywać cenne sekundy.
3: Bardzo istotna rzecz i ważna w kontekście oczywiście zdobywania medali i osiągnięć. No właśnie, bo tu w Iławie specjaliści od wizerunku sportowego nie zauważyli cię, ale zauważono cię w Nowym Mieście Lubawskim i chciałem teraz właśnie zapytać o te wszystkie twoje osiągnięcia, takie, które jakby były uhonorowaniem tego, co robisz.
8: Tak jak wspominałem, dwukrotnie wygraliśmy rajd Iławski. W międzyczasie w zeszłym roku był rajd nowomiejski, bardzo dobrze obsadzony. Byli kierowcy z całej Polski, bardzo szybcy i doświadczeni. Ja z swoim Subaru poprzednim, niż tym, którym teraz startuję, jeszcze bez klatki bezpieczeństwa, takim nazwijmy to półamatorskim, wygrałem ten rajd nowomiejski. Myślę, że zaskoczyłem wiele osób i ze świata motorsportu i tutaj osób z naszego regionu. I po tym sukcesie sam prezes Automobil Klubu Nowomiejskiego bardzo się zaangażował w wspieranie mnie i mojego pilota, naszej załogi. Czujemy to wsparcie. Tak samo z Lubawskiego Klubu Rajdowego też bije no, bardzo pozytywna energia, która nas pcha do przodu. Bardzo za to dziękuję, doceniam to i życzę też panom prezesom, żeby te imprezy wyglądały tak fajnie jak dotychczas.
3: No i mamy nadzieję, że zobaczymy wasz zespół w końcu w Iławie. W tym momencie przypomnę tylko, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. No i jeszcze ważne pytanie, w jaki sposób podchodzisz do wyścigów i rozwoju swoich umiejętności?
8: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować. Można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle, może niekoniecznie w przypadku rajdów, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem, bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
3: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy Cię wspierają. Na czele włącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. No i mam nadzieję, że wkrótce jednak uda się zorganizować w Iławie taki rajd i znowu będziemy mogli Cię tutaj na miejscu podziwiać. Na pewno nie porzuciliście tej idei i będziecie próbowali w przyszłym roku rozkręcić taką imprezę.
8: Bardzo mi zależy, żeby rajd w Iławie został zorganizowany. Bardzo bym chciał zaprezentować siebie i zarówno mojemu pilotowi tak samo na tym zależy. To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta zorganizowany jest rajd samochodowy, tym bardziej, że to jest rajd charytatywny. To nie jest banda wariatów, którzy nie mają co robić. Uważam, że i takie są fakty, że kierowcy rajdowi to są bardzo zorganizowani ludzie. My musimy przejść szereg przepisów bardzo rygorystycznych, żeby wystartować w rajdzie samochodowym. Na rajdzie samochodowym musimy być co do minuty w kilkunastu punktach kontroli czasu. Będziemy 3 sekundy za wcześnie, dostaniemy karę. Będziemy minutę za późno, wiąże się to z kolejną karą. Także to jest duże też przedsięwzięcie właśnie organizacyjne.
3: Teraz jeszcze wrócę do Twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
8: Pewnie masz na myśli Miko Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok. Zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję. Dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków

0: tysięcy złotych w zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 milionów złotych, a na sezon Mistrzostw Europy 5 milionów w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami.
1: Mówił Bartosz Stypuła, Iławski, kierowca rajdowy.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
1: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych warsztatach wokalnych, które zaplanowano jesienią w Iławie. Będzie też o wyjątkowej nagrodzie i koncercie marzeń. Moi goście to Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers. Dużo ostatnio mówi się o waszej pracy, warsztatach i sukcesach, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z specyficznej charakterystyki wykonywanych utworów. Takie mam pytanie w związku z tym, czy muzyka gospel wciąż jest popularna i jak jest odbierana na waszych koncertach?
3: Muzyka gospel, chyba mogę nadal tak mówić, jest bardzo popularna. Może mniej troszeczkę w tym rejonie północno-wschodniej Polski, czyli właśnie dokładnie tu, gdzie my mieszkamy. Choć oczywiście my znamy, mamy kontakty też z innymi zespołami gospelowymi z Warmii i Mazur. Natomiast najwięcej jakby takie zagłębie gospelowe to jest południe. Więc Kraków, Katowice i tam ogólnie południe Polski. Tam się odbywa bardzo dużo i warsztatów, i festiwali, i jest bardzo dużo zespołów. W samym Krakowie jest 9 chórów gospel. No u nas wygląda to troszeczkę inaczej, ale co ważne, my, co prawda w tym roku akurat nie ma kolejnej edycji, ale jesteśmy też organizatorami warsztatów gospel. Zrealizowaliśmy do tej pory, przez ostatni, od 2018 roku, 6 edycji warsztatów gospel, w których uczestniczyło bardzo dużo osób. W pierwszej edycji 50 uczestników, ale już w jednej z ostatnich mieliśmy 200-osobowy chór. No i zakończyło się to też tym, że realizowaliśmy w Iławie tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel nad Jeziorakiem. Trochę nawiązując do tego, co się działo w Osieku, bo rzeczywiście z różnych przyczyn jakby ten festiwal nie utrzymał się po prostu już organizacyjnie, było to bardzo trudne. A jeszcze nawiązując do takiego pytania, czy to jest muzyka na tyle popularna, że ją tak łatwo można prezentować wszędzie? No nie, nie jest. Aczkolwiek ci, którzy po raz pierwszy stykają się z tymi dźwiękami, z tymi ludźmi, z tym wykonawstwem, no przekonują się po prostu do tego. Także często jest tak, że jak już ktoś raz się pojawi na koncercie gospel, to już następnym razem, jak słyszy gospel, dużo chętniej się zjawia, bo nie jest to też takie nachalne. W żaden sposób nikogo nie, do niczego nie zmuszamy, ale jednak to przeżywanie i ten sposób prezentacji muzyki no jest atrakcyjny.
1: Patrząc pewnie głównie na amerykańskie sceny, widzimy długie, kolorowe, a często też czarne stroje, ale wasz zespół tak się nie ubiera.
4: To jest taki temat bardzo drażliwy, bo nie no, oczywiście, że zabawny, ale nie wyobrażam sobie Iława Gospel Singers w strojach takich właśnie, w takich togach. Nie, to absolutnie nie. My mamy taki swój własny styl, który no wypracowany przez te 10 lat i myślę, że fajnie się to sprawdza. Jeszcze tylko powiem może w nawiązaniu do tego, o czym Magda mówiła, o działaniach typu właśnie warsztaty czy festiwal, no to jest trochę tak, że w którymś momencie formuła się wyczerpuje i trzeba szukać nowych form, bo też jakby zauważamy to u nas środowisko nie jest może aż tak bardzo duże i zróżnicowane muzycznie, natomiast właśnie te 5 edycji warsztatów, które prowadziliśmy i jeden festiwal, czyli razem 6, też jakby powoduje, że mamy jakiś taki ogląd na to, jak w którą stronę może to zmierzać i stąd na przykład też nasza taka idea, żeby ten festiwal nie odbywał się co roku, a co 2 lata. Żeby może jakby nabrać trochę świeżości, żeby też nie czuć się w takich ryzach, żeby nie czuć takiego ciągłego obowiązku organizacji tego, bo to jest bardzo, bardzo duże obciążenie organizacyjne też dla nas.
1: Chciałbym jeszcze zapytać o niektóre znane utwory, które wykonujecie i ich aranżacje przede wszystkim. Doskonale to brzmi, ale czy wszystko rzeczywiście można wykonać w takim stylu, zwłaszcza na lokalnej scenie, na przykład w Iławie?
4: Słyszymy bardzo często w stylu gospel, na przykład amerykańskie, czy takie anglosaskie kolędy, czy bardziej utwory świąteczne, o tematyce świątecznej. Polskie kolędy są bardzo specyficzne, bo często są w metrum na 3/4, na 6/8. Często te podziały są takie bardzo charakterystyczne. No, kolęda Bóg się rodzi, no,

0: rytmie poloneza. Amerykanie nie znają rytmu poloneza w ogóle. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby troszkę w tej stylistyce gospel pozostać, ale żeby też nie za bardzo przesadzić, bo bardzo łatwo jest jakby przesadzić i wtedy mamy przerost formy nad treścią. Chodzi o to, żeby jakby zachować taki nastrój tych kolęd, bo polskie kolędy są takie bardzo romantyczne. My mamy takie bardzo romantyczne postrzeganie świąt Bożego Narodzenia i też właśnie chodzi o to, żeby je pozostawić w takim klimacie, ale bez przesady. Bardzo wdzięczny temat do takich przeróbek, do przearanżowywania, ale zachęcamy również, bo mamy takie dwa, myślę, fajne utwory świąteczne, nasze własne. Utwór do Betlejem, do którego mamy ogromny sentyment i który jest również takim naszym pierwszym utworem, który był zarejestrowany w studiu, właśnie pod kątem klipu. No do dzisiaj łaska się kręci wokół, jak sobie przypominamy. Także zachęcamy. Święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie już zacząć powoli tą świąteczną playlistę przygotowywać.
1: Tak mi się właśnie jeszcze nasunęło, bo Michał tutaj, mówiąc o przerabianiu, czy też przystosowywaniu kolęd do stylizacji gospel, bardziej się właśnie skupił na tej muzycznej stronie, to ja może powiem bardziej tak ogólnie i krótko, właściwie czym jest to gospel, co jest charakterystycznego dla muzyki gospel, tak po prostu. Muzyka gospel to jest muzyka przede wszystkim wokalna, więc tam jest dużo wokalu, ten wokal zawsze jest na wierzchu, treść i co ważne, jest chór i soliści. I zawsze to brzmienie, najczęściej trzygłosowego, no rzadko kiedy cztero, a raczej trzygłosowe w muzyce gospel się stosuje, chór, który koresponduje, jakby dialoguje z solistą albo solistami. Także to jest taka najbardziej ogólna chyba charakterystyka.
2: A jak wyglądają wasze plany artystyczne?
1: Och, to może ja zacznę, a Michał dokończy, bo Michał jako dyrygent zawsze tutaj nam wynajduje różne ciekawe rzeczy do roboty. Ja natomiast najczęściej zajmuję się tym, jak to zorganizować potem, co też nie należy do łatwych zadań. Oczywiście festiwale, warsztaty to jest jakby jedno, ale my też poszukujemy takich wyzwań, no bardziej już pod kątem może artystycznym dla siebie też, więc sami chętnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach takich, które pozwalają nam troszeczkę przyjrzeć się sobie na tle innych, czyli właśnie takie międzynarodowe jakieś też festiwale, koncerty, konkursy. No i tutaj może oddam głos Michałowi, on powie, co było chociażby finałem takich poszukiwań w ostatnim czasie.
0: No, myślę, że takim strzałem, który jest na razie nie do przebicia, ale pracujemy nad tym, był występ w Royal Albert Hall. To jest taki naprawdę już, myślę, że niewiele zespołów może się pochwalić takim osiągnięciem. Ja też nie lubię się chwalić, ale to jest, myślę, na tyle ciekawe, było ciekawe zdarzenie, że warto o tym wspomnieć. Braliśmy udział w konkursie How Sweet the Sound. To jest taki konkurs, który od 17 lat odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Była pierwsza edycja w 2024 roku. Była pierwsza edycja europejska i zakwalifikowaliśmy się właśnie do finału tejże edycji. Finał odbywał się właśnie w słynnej londyńskiej Royal Albert Hall. Byliśmy jako jedyny oczywiście zespół z Polski. W naszej kategorii były 3 zespoły. Nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, byliśmy bardzo blisko, no ale sam występ przed 8000 ludzi w tak niesamowitym miejscu, to było naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Staramy się cały czas jakby weryfikować się na tle innych i też jakby czuwać nad tym, co słychać gdzieś tam w naszej, może nie konkurencji, ale w takich naszych branżowych właśnie miejscach. Stąd też na przykład również byliśmy w Montegrotto we Włoszech. Tam zdobyliśmy również pierwsze miejsce na festiwalu takim europejskim. To jest jedyny konkurs, który odbywa się w Europie, jeżeli chodzi o muzykę gospel. Mieliśmy okazję również tam być i zdobyć tam pierwsze miejsce. No, to tak tytułem chwalenia się. Oprócz tego oczywiście mamy przyjaciół w Niemczech również, bo byliśmy już 3 razy. W przyszłym roku również planujemy na taki jubileuszowy festiwal się udać. To jest Gospel Nacht w Botro. Jedna z większych imprez takich gospelowych w Niemczech, która oczywiście też zaowocowała wieloma fantastycznymi fantastycznymi przyjaźniami, współpracami. Myślę, że to będzie również trwać i będziemy to, starać się to kontynuować. Przed nami również wiele, myślę, ciekawych wyzwań, bo już w tym roku, w październiku, w ramach takiego właśnie poszukiwania kolejnych aktywności, kolejnych wyzwań muzycznych, artystycznych, będziemy organizować warsztaty gospel dla seniorów, które zakończą się tutaj również koncertem. Jesteśmy właśnie w trakcie ustalania terminów i dat, ale myślę, że to odbędzie się wszystko w październiku. Postaramy się, żeby tutaj nasi Iławscy seniorzy licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że będzie to całkiem fajne wydarzenie. Również planujemy duży koncert kolęd w tym roku. Przygotowujemy nowy materiał, nowy repertuar w takim troszkę innym wydaniu. O tym pewnie szczegóły pewnie niebawem, ale no spodziewamy się również bardzo ciekawych i nieoczywistych gości podczas tego festiwalu. A tak naprawdę to również planujemy, jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia, większe rzeczy, to planujemy duży festiwal, również udział w dużym festiwalu w przyszłym roku, ale to myślę, że to będzie festiwal zagraniczny, nie całkiem blisko, ale to też pewnie szczegóły niebawem.
2: Mówimy oczywiście cały czas o waszej ciężkiej pracy też na tym szczeblu lokalnym tutaj w powiecie iławskim. A czy są zespoły i czy współpracujecie z wykonawcami tej muzyki gdzieś na przykład w Polsce, czy też może tutaj właśnie na Warmii i Mazurach? Czy to jest raczej taki standard, że spotykacie się gdzieś na szkoleniach, warsztatach i to już jest taka, powiedzmy, ekspresja, która was nakręca?
1: Tak jak powiedziałam wcześniej, są również inne zespoły, trochę daleko od nas, tak może niekoniecznie na Warmii i Mazurach, ale też to województwo pomorskie, tutaj też nam jest dość bliskie, więc tam też już, zresztą ci, którzy przyjeżdżali na nasze warsztaty, a przez jakiś czas na przykład mamy taką wiedzę też, że są takie zespoły, które przez jakiś czas z różnych powodów gdzieś tam no, troszkę jakby zmniejszały swoją aktywność, jakby zostały natchnione też na nowo, tak można powiedzieć, że troszkę zainspirowaliśmy może też niektóre, z czego się bardzo cieszymy, więc tak naprawdę inspirujemy się działaniami tych zespołów i z Polski, i z zagranicy, z którymi mamy kontakt i tak samo ci, którzy przyjeżdżają do nas albo mają z nami kontakt, inspirują się naszymi, więc tak to się wspólnie potem dzieje. Takich bezpośrednich współprac, myślę, czy my mieliśmy, to chyba głównie w ramach warsztatów. My bardziej współpracujemy z artystami, w tym sensie, że na przykład po pierwsze albo zapraszamy ich właśnie jako instruktorów na warsztaty, albo jako gości specjalnych podczas koncertów takich tematycznych. Mieliśmy na przykład taką trasę Amazing Gospel, w której jako goście specjalni występowali wspólnie z nami Olga Szymańska i Colin Williams z Wielkiej Brytanii. To też było fantastyczne wydarzenie. Właśnie tego typu współpracę nawiązujemy najczęściej. No to tak mówię, to tak, żeby też od tej strony muzycznej mieć satysfakcję i też naszym słuchaczom dać takie maksimum emocji, maksimum właśnie przeżyć i duchowych, i artystycznych.
2: To, o czym chciałem zapytać, jest zjawiskiem nie przez wszystkich oczywiście możliwym do realizacji, ale czy zdarza wam się dokładnie obserwować publiczność na koncertach? Bo pewnie są duże emocje i w związku z tym zabawne i pewnie ciekawe sytuacje.
0: Ja może nie jestem najlepszym adresatem, bo ja jestem zwykle plecami i od tej strony jestem bardziej znany. Natomiast tak, to jest bardzo, bardzo często się zdarza, że są takie nieoczywiste bardzo reakcje ludzi, bo w ogóle koncerty gospel są bardzo specyficzne. To nie jest na zasadzie takiej, że my wychodzimy i śpiewamy i ludzie nas słuchają i wychodzą, tylko tak naprawdę gospel to jest taki dialog, to jest taka ciągłe nawiązywanie relacji pomiędzy nami i między publicznością, bo my jednak staramy się dzielić tą naszą radością, naszą energią z ludźmi i bardzo ich zachęcamy też do tego, żeby wspólnie z nami śpiewać. Uczymy czasami jakichś prostszych fragmentów, refrenów, żeby klaskać. Można tańczyć, można naprawdę robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. My się wtedy naprawdę bardzo cieszymy, bo to też nas nakręca do tego, jakby jesteśmy wtedy też naładowani tą energią. Wiemy, że możemy dać energię publiczności czy tym naszym słuchaczom i też chętnie od nich tą energię czerpiemy. Natomiast takim największym chyba komplementem dla nas to jest, jeżeli ktoś przyjdzie po koncercie i powie, że właśnie tego mu było potrzeba, na przykład, że coś przeżył. To się naprawdę często zdarza, często w takich bardzo nieoczywistych miejscach, bo czasem się wydaje, gospel to jest w ogóle taka muzyka, która jest oczywiście muzyką chrześcijańską, która jest wykonywana w kościołach podczas nabożeństw, nie podczas mszy, bo nie jest liturgiczna, ale podczas nabożeństw w kościołach głównie protestanckich, na przykład w Stanach czy w Europie. Natomiast to jest taka muzyka, którą można śmiało wykonywać również w miejscach takich świeckich.
2: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, aby wrócić do tej rozmowy. Na dziś to wszystko, a o swojej muzyce, planach i sukcesach mówiła Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Pani Celinka wie, co jest super.
6: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
5: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł.
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
0: O reklamie. Meloradio Iława. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
11: Dominik Jaskulski.
12: Ciekawe spotkanie.
11: Teraz historia Leśnego Stadionu, bo tak nazywano przed wojną sportowy kompleks, który znajduje się przy ulicy Sienkiewicza w Iławie. O dziejach tego polsko-niemieckiego miejsca mówi Dariusz Paczkowski, który wraz z Michałem Młotkiem zabiorą nas na kolejne spotkanie z mieszkańcami.
13: Zespół, który był protoplastą iławskiego klubu Jeziora Iława, no, barwy biało-niebieskie, bądź co bądź. VfB Deutsch Eilau. Tak, proszę Państwa, VfB Deutsch Eilau, drużyna, która grała w makroregionie, potykała się z drużynami z Marienburga, z Marienwerda, czy z Kwidzyna, z Malborka. Sukcesów specjalnych nie odnosiła, jakichś spektakularnych, ale takowa drużyna była, choć Michał, jako piewca polskości tych terenów, znalazł nawet ślady, że tutaj były, Michał, chyba w jakiejś szczątkowej formie też, klub polski. W Iławie, prawda?
14: Sokół. Sokół, tak jest.
13: Sokół i to nie Ostróda, tylko Sokół Iława, tak jest. I proszę Państwa, historia klubu Jeziorak, może Michał, Ty zaczniesz, tak? Proszę bardzo.
15: To Ty powiedz o tej wcześniejszej historii.
13: Dobra, proszę Państwa, mamy rok 1926. Na terenie bagiennym, bo tutaj były bagna, u podnóży górki, na której był sytuowany cmentarz żydowski, powstaje stadion. Bo to kolejna inicjatywa burmistrza Gizego, który zbudował wcześniej ratusz, jeszcze wcześniej inicjatywa najpierw zaplanowana, później wykonana, Kinoteatr Pasja dzisiejszy, czyli kino iławskie, i tu w końcu stadion. Państwa, stadion, płyta stadionu i tutaj odbywały się, kochani, mecze iławskiej drużyny. Były też patriotyczne, niemieckie oczywiście, demonstracje, tylko pokazy. No i mamy rok 1927, z okazji kolejnej rocznicy bitwy pod Tannenbergiem, inicjatywa, żeby zbudować pomnik. Pomnik poświęcony żołnierzom, którzy walczyli tutaj nie za Hitlera, nie za Widei jakieś, tylko tych, którzy zginęli tutaj. Państwa, i byli to żołnierze, którzy byli również, kochani, o polsko brzmiących nazwiskach. Gdy pójdziemy na cmentarz przy Białym Kościele, tam mamy płyty nagrobne żołnierzy walczących w latach 1914-1918 i tam na 21 pomników, proszę Państwa, tych nagrobków, aż 11 to polskie brzmiące nazwiska. Także Polacy, no również to, oni byli obywatelami Niemiec i musieli tam walczyć. Także nie zapominajmy również o tych żołnierzach, którzy walczyli, bo musieli. To byli również mieszkańcy Iławy.
11: Na stadionie przed II wojną światową powstał pomnik poświęcony wspomnianym żołnierzom, który z czasem stał się miejscem wielu sporów i nieporozumień. Zaskakujący jest też los umieszczonych tam tablic, mówi Michał Młotek.
9: Mieliśmy, szanowni państwo, pewne podejrzenia, że te tablice zostały obrzucone jakąś substancją, tynkiem, zamurowane. Sprawdzaliśmy to bardzo dokładnie, zresztą pan Darek był zaangażowany wtedy też w te prace. Mierzyliśmy, porównywaliśmy ze zdjęciami, no ale okazało się, że nie było po nich śladu, to znaczy, że zostały zbite, no albo je w jakiś sposób zagospodarowano. Natomiast ja trochę lat wcześniej, dopiero później te fakty ze sobą powiązałem, jak tutaj ten teren był lekko zagospodarowywany, sadzone jakieś kwiaty, znalazłem fragment czarnej tablicy z takim wyrytym napisem Hekele Deutschelau, czyli Hekele to był iławski kamieniarz, co świadczy o tym, że jednak te tablice zostały skute lub zdemontowane.
13: Ale mamy rok 1945.
9: Stadion, w zasadzie ciężko nazywać to miejsce stadionem, to po prostu było boisko, czyli płyta otoczona bieżnią dookoła i dookoła tej bieżni były drewniane ławki. Natomiast w pierwszych dokumentach pojawia się informacja, że miejsce to było całkowicie zniszczone. Czy możemy się domyślać, co się stało? Prawdopodobnie tutaj gromadzono jakiś sprzęt, który zniszczył tę płytę boiska. Miejsce było zdewastowane. Wiemy też o drobnej takiej strzelaninie, do której tutaj doszło w tym miejscu. Są opisy mówiące o tym, relacje mówiące o tym, że żołnierze Wehrmachtu, czy doszło tutaj do takiej drobnej potyczki między żołnierzami Wehrmachtu a żołnierzami Armii Czerwonej właśnie na terenie cmentarza żydowskiego. I gdy pojawili się tutaj Polacy, miejsce było całkowicie zniszczone, nie dało się grać, nie dało się zagospodarować tego stadionu. Przeprowadzono prace porządkowe, po których można było zacząć rozgrywać tutaj mecze, natomiast większe prace inwestycyjne miały miejsce dopiero w roku 1948. To jest ten moment, kiedy ja chciałbym wspomnieć o osobie, która jest dzisiaj z nami, a wykonała kawał roboty i zebrała pochodzące z archiwów wielu Iławian zdjęcia związane z historią Jezioraka. To jest Tomek Rybicki, schował się tam, jest z tyłu, natomiast on jest autorem tego takiego albumiku wydawnictwa, gdzie znajduje się sporo zdjęć związanych z historią Jezioraka po roku 1945. Nie wiem, w ilu egzemplarzach to się pokazało, natomiast ja dostałem od Tomka całkiem niedawno, mam swój.
13: Proszę państwa, tu jeszcze ja chciałbym pokazać i puścić państwu też do oglądania wydawnictwa, które są biletami, które są folderami, które przyniósł do nas wspomniany wcześniej pan Dariusz Miłosek. Człowiek, który no, wiele rzeczy z wydarzeń tak boiskowych, jak i pozaboiskowych pamięta. Też. Tak, tutaj bliskie spotkania trzeciego stopnia z kibicami wrażych drużyn, które tutaj przyjeżdżały do gdy Jeziorak przez 2 tygodnie był na czele tabeli będącej zapleczem Ekstraklasy.
11: Więcej informacji na temat dawnego klubu nad Jeziorakiem możemy odnaleźć w publikacji Henryka Plisa z Rudzienic. Teraz wracamy jednak do samego obiektu Stadionu Miejskiego w Iławie. Jak przyznają lokalni pasjonaci historii, pierwsze powojenne fotografie odsłaniają zaledwie fragment architektury dawnego sportowego kompleksu.
9: Widać tylko płytę, boiska, widać dwie bramki i widać spore zadrzewienie. Zresztą w pierwszych protokołach z Miejskiej Rady Narodowej, czyli po roku 1947, stadion, my dzisiaj nazywamy go stadionem przy ulicy Sienkiewicza, natomiast wtedy mieszkańcy używali określenia, że jest to stadion leśny. Bardzo proszę. Kolejna fotografia tutaj spod pomnika. Wykorzystywano oczywiście naturalne warunki terenowe, więc tak, ja jak obserwowano mecze, to kibice zajmowali miejsca na Górce. Mówimy, szanowni państwo, jeziorak, jeziorak, natomiast jeziorak stał się jeziorakiem dopiero w latach 70. To wszystkiego dzisiaj nie powiemy, ale o kilku faktach trzeba wspomnieć. W grudniu 1945 roku odbyło się pierwsze spotkanie Związkowego Klubu Sportowego Warmia. To były początki. Później Warmia przekształciła się w kolejarza, a kolejarz w latach 70. przekształcił się w jeziorak. Komu zawdzięczamy Warmię? Znamy te nazwiska. To kolejarz Stefan Sadura, Tadeusz Taczyński, Zygmunt Otolski, o którym zaraz jeszcze kilka słów powiem, i Tadeusz Lewandowski.
13: Natomiast bileterką była moja ciocia, pani Jadwiga Krajnik, która tu, na tej górce, poniżej tej górki, sprzedawała bilety, to po pierwsze. Po drugie, smarowała chleb ze smalcem piłkarzom, pajdy, chłopakom z jeziora, którzy grali, a w trakcie przerwy ona była też odpowiedzialna za to, że tam była, proszę państwa, koło stacji pompa. I tam ona pompowała wodę, żeby oni mogli się tego izotonicznego napoju napić w czasie przerwy, a po meczu, i to było najbardziej fajne, bo pompowała wodę, a tam piłkarze jezioraka się kąpali. I mówi, co niektórzy, panie, mówi Darku, byli fajne chłopaki.
11: O dawnych piłkarzach i stadionie miejskim w Iławie mówimy teraz w magazynie Meloradia. Lokalni regionaliści natrafili na materiały związane ze znanym zawodnikiem jezioraka.
9: Wspomniałem o Zygmuncie Otolskim, który był trenerem, a wspomnieć chciałem o tej postaci w kontekście piłkarza jezioraka, też dzięki uprzejmości członków zarządu jezioraka. Wcześniej wspominał mi o tym Karol Synowiec, dostałem od Tomka Rybickiego. Niesamowita lektura. Są to wspomnienia Bogdana Mieczysława Białego-Białeckiego, piłkarza jezioraka, który tutaj w Iławie grał w latach 1952-1959. Dobrze zapamiętałem, prawda? Panowie mnie poprawią, jeśli powiedziałem źle. Mój sztambuch sportowy Iławskie Orliki 54, jest to część pierwsza, nie wiem, czy część druga się też pokazała, nie pokazała się. Bogdan Białecki urodził się w roku 1937, w czasie, kiedy spisywał swoje wspomnienia, mieszkał we Wrocławiu, był piłkarzem, napastnikiem, królem strzelców, piłkarskim mistrzem w Armii Mazur roku 1954 i był właśnie wychowankiem Zygmunta Otolskiego. Niesamowita lektura, ukazująca nie tylko relacje z meczów, ale też prezentujące artykuły prasowe z tamtych lat, wspomnienia, jest wykaz meczów i też są biogramy osób, z którymi Bogdan Białecki miał do czynienia. Między innymi jest Stanisław Kociołek, ale też nauczyciele liceum, ponieważ Bogdan Białecki był uczniem Iławskiego liceum. Na stronach internetowego Muzeum Iławy obiecałem państwu, że zdradzę wynik meczu, bo pojawiła się tam taka drobna zapowiedź spotkania, do którego doszło 10 czerwca 1954 roku pomiędzy kolejarzem Iława a Spójnią Ostróda i tamten mecz zakończył się zwycięstwem kolejarza 4-1.
13: I jeszcze jeden z piłkarzy jezioraka, mój wuja Kazimierz Cichecki, zasłynął obok Kociołka z tego, że miał piekielnie silne uderzenie. Był obrońcą, nie za wysoki, nie wiem dlaczego był obrońcą, nie za wysoki chłop. Natomiast tak, miał tak potworne uderzenie, że proszę, chyba na tę bramkę, nie wiem z kim wujek, nie pamiętam z kim grali, ale podszedł do wykonania rzutu wolnego. Państwa, tak przywalił w piłkę, że nie tylko, że wpadła do bramki, ale jego uderzenie było tak potworne, że zrobiła dziurę w siatce i drużyna ta przeciwna mówi, chyba poszło gdzieś obok, bo nie strzelili, bo on mówi, bo nie ma tego. Rzeczywiście poszła tak, że rozerwała siatkę. Ja mówię, wuja, ty miałeś takie mocne walnięcie, czy siatka była taka słaba? Mówi pewno jedno i drugie. Tak.
9: Jeszcze jedno słowo odnośnie samego stadionu. Otóż już o tym mówiłem, w 1948 roku przeprowadzono pierwsze tutaj poważne prace inwestycyjne, natomiast pieniądz popłynął tutaj dopiero w latach 50. i mamy potwierdzenie w postaci kilku dokumentów. 20 października 1955 roku czytam, jest punkt porządku sesji sprawa stadionu. Przewodniczący Prezydium Miejskiej Rady Narodowej obywatel Fajkowski Jerzy pokrótce omówił sprawę dokończenia odbudowy stadionu sportowego, gdzie Rada po wysłuchaniu uchwaliła. Miejska Rada Narodowa na sesji w dniu 20 października 55 zobowiązała Prezydium do powzięcia odpowiedniej uchwały w sprawie wykończenia odbudowy stadionu sportowego w Iławie w terminie do dnia 55. Wiemy, że to się nie udało, ponieważ w 56 roku sprawa wróciła i odczytam Państwu tylko kilka zdań, dosłownie już kończąc. W ramach punktu Wiosenna akcja czystości i odgruzowanie miasta przewodniczący Fajkowski Jerzy mówi: wiadomo nam jest, jakie zniszczenia pozostawiła po sobie ostatnia wojna, które to właśnie teraz winniśmy oczyścić oraz zlikwidować wszelkie pozostałości powojenne, które to już w dużej mierze zostały usunięte. Na dzisiejszej sesji zostali zaproszeni kierownicy zakładów pracy, których przybyło bardzo mało, a sprawa, która omawiana jest na dzisiejszej sesji, winna być przeniesiona przez kierownictwo do swych zakładów pracy. W stosunku do tych kierowników, którzy nie przybyli na dzisiejszą sesję, zostaną wyciągnięte wnioski za niedocenianie tak ważnych zagadnień stojących do wykonania, a jednocześnie podejmowania zobowiązań, że dzisiaj winniśmy szeroko omówić sprawę stadionu, który ma jeszcze wiele do życzenia, że w roku bieżącym mamy duże zadanie do wykonania, a mianowicie zakończenie robót przy stadionie, gdyż znajdować się tam będzie meta kolarzy wyścigu dookoła Warmii i Mazur. Nie wiem, chyba dopiero kilkanaście lat temu wyścig dookoła Warmii i Mazur przestał być organizowany, natomiast rzeczywiście od lat 50. przez długie, długie lata z drobną przerwą kolarze pokonywali setki kilometrów, okrążając całe nasze dawne województwo i zahaczając kilka razy też o Iławę. I w roku bodajże 1957 tutaj właśnie w tym miejscu część lub całość tego biegu, bo do tej informacji nie udało mi się dotrzeć, właśnie na naszym stadionie miała miejsce.
11: Mówił Michał Młotek z internetowego Muzeum w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
11: Dominik Jaskulski, witajcie. W tej części programu powiemy o sztuce ludowej i niezwykłym artyście. Znajdujemy się w małym przedwojennym budynku przy ulicy Dąbrowskiego w Iławie. Jesteśmy w Kuźni Talentów, tym razem w środku. Miejsce jest naprawdę niezwykłe, jeśli Państwo tutaj jeszcze nie byli. To gorąco zapraszamy, naprawdę słuchajcie, mnóstwo artefaktów, takich ciekawych przedmiotów, ale przede wszystkim warsztat rzeźbiarski. Miejsce naprawdę kultowe i to jest absolutny top, jeśli chodzi oczywiście o zwiedzanie Iławy. Ten obiekt to efekt oczywiście wspaniałej wyobraźni Marka Kałuży, który jest moim i Państwa gościem. Chociaż powiem szczerze, że dzisiaj chciałbym porozmawiać trochę na inny temat, na temat Jana Kowalskiego. Kiedyś troszkę już rozmawialiśmy o jego twórczości, ale ja osobiście i myślę, że wielu słuchaczy też, mamy takie wrażenie, że ta postać trochę znika z kulturalnej mapy Iławy.
16: Tak, oczywiście. Jan Kowalski rzeczywiście jest to kultowa postać. Muszę przyznać, no jeszcze taka a propos, to jest mój teść świętej pamięci, bo już nie żyje. I właśnie moja wina, że ja już myślałem na ten temat, że zaniedbałem troszeczkę tą pamięć o moim mistrzu, teściu Janie Kowalskim. Chodzę na jego grób, ale jego prace wciąż jest w jego galerii, w tym domu, w którym mieszkam. Są jego prace, są jego wiersze, nienapisane wiersze. Nawet powinienem zrobić jakąś wystawę, upamiętnić Jana Kowalskiego i te wiersze niewydane mam zamiar właśnie za własne środki wydać w tomiku i zrobić wernisaż z jego rzeźby. Również tomiki wierszy, może ktoś będzie je czytał. Mam już plan, naprawdę moja wina po prostu, że ja w tym toku całym zapominam o tym.
11: Trochę się obwiniasz, ale myślę, że tak nie jest zupełnie. Ja tu mam na myśli bardziej to, że przez tyle lat w naszym mieście są osoby, które no naprawdę mają duży wpływ na właściwie przypominanie o artystach, których już nie ma, którzy pozostawili naprawdę ogromny ślad po sobie. Trudno będzie pewnie w kilku słowach zmieścić to wszystko, ale jakbyś tak trochę o nim mógł opowiedzieć.
16: W ogóle chciałbym Jana Kowalskiego jako zięć, a nawet gdybym nie był zięciem, to dumny jestem, że poznałem takiego ciekawego człowieka, który obawiam się w czasach powojennych do lat 90. wniósł tak dużo dla Iławy, tak jak świętej pamięci Bogdan Olkowski, to jest elita. Ja zamierzam Tak żeby jeszcze taką tajemnicę zdradzić, wyrzeźbić te postaci. Czy Jana Kowalskiego, Bogdana Olkowskiego chce, jeżeli na swój sposób ich upamiętnić. Czy Jan Kowalski to jest naprawdę wybitna postać, zasługuje nawet miasto nasze, żeby jego imieniem nazwać cokolwiek, skwerek, ulicę, jakąś bibliotekę. To są osoby, które w Iławie w czasach powojennych, no jakby tu przynosiły polskość.
17: Rocznik przedwojenny, więc wszystka ta epopeja wojenna w obozie razem z mamą. Później po wojnie gdzieś szkoła średnia, weterynaria, zawód, wypadek i później z Dolnego Śląska przeprowadził się na Warmię Mazury do Iławy. Tutaj zbudował dom na pustej działce koło więzienia i zaczął po prostu poniekąd z kalectwa, nie wiedział co robić z tym wolnym czasem, postanowił pisać wiersze w szpitalu, jak mi opowiadał. Później znowu z tych w domu przebywał, miał drewno, wyciął śliwkę, coś wyciął, miał jakiś kozik, postanowił coś wyrzeźbić, pierwszego ptaszka. Później zaczęło się już naprawdę masowo, bo te rzeźby zaczęły się podobać. Jan Kowalski tak świetnie rozwinął się w swoich talentach, że zaczął rzeźbić już coraz więcej, a zgromadził wokół siebie mnóstwo, tak jak ja gromadzę uczni, chętnych, żeby współpracować. Założył galerię w tym domu, w którym mieszkam, Izbę Twórczości Ludowej, która istnieje do dziś. Także Jan Kowalski, proszę Państwa, po wojnie można powiedzieć, że był protoplastą tworzenia kultury w Iławie, bo Iława jeszcze nie miała, mieszkańcy dopiero przecierali szlaki. No i w tamtych czasach było podłoże, jak mi opowiadał, bardzo dobre podłoże, kiedy władze tamtejsze dbały o tych artystów w Domu Kultury na ulicy Kościuszki, opowiadał mi, tworzyli pracownie, tańce ludowe, rzeźbienie. I Jan Kowalski zaczął już wtedy robić wystawy, zaczął bywać, te wystawy zaczęły objeżdżać kraj, zdobywał nagrody ogólnopolskie w latach 80. w Niemczech, w Anglii. Naprawdę, gdy ja spojrzę na jego nagrody, zazdroszczę mu do dziś, ale to jest pozytywna zazdrość, bo naprawdę jestem dumny z niego. Także przecierał szlaki, zostawił naprawdę namacalny ślad i ja zamierzam to kultywować i myślę, że jeszcze jako Marek Kałuża, jeszcze wzmocnić to wszystko jako Marek Kałuża.
11: Teraz jest taki też moment chyba na to, żeby podsumować też i twoją twórczość artystyczną. Dlaczego o tym mówię w tym momencie? Dlatego, że wspomniałeś o tych latach 80. No właśnie, jest rok 81. To są twoje pierwsze kroki w tej artystycznej pracy, w rzeźbieniu. Jak to wyglądało w ogóle i dlaczego się zdecydowałeś właśnie na taki rodzaj sztuki?
17: Powiem szczerze, to jest śmieszne dosyć. Jako młodzieniec, jako młodzież, chodząc do budowlanki, Jan Kowalski był bardzo znaną postacią. Nagle pojawił się w internacie. W internacie, w którym mieszkałem w budowlance, ona do dziś jest ten internat, pojawił się w świetlicy i opowiadał o swoim rzeźbieniu, o swoich wojażach zagranicznych. No bardzo mnie to zaciekawiło, ponieważ kiedyś, jak mieszkałem na wsi jeszcze przed Iławą, ja lubiłem drewno, tylko nie mając narzędzi, nie wiedziałem, że można mieć dłuto, jakieś noże są specjalne do rzeźbienia, zwykłym kuchennym nożem. Bardzo mnie to zafascynowało, a śmieszność w tym na tym polega, że wcześniej chodziłem, zapisałem się na orkiestrę do świętej pamięci Bogdana Olkowskiego, no bo stwierdziłem, że oni to mają klawę życie. Młodzież, wyjazdy, no tam takie fajne tam zabawy. Ja wiem, Boże, ja muszę się zapisać, ale Bogdan powiedział, Marek, zostaw ten puzon, bo ty się nie uczysz w ogóle nut. No i stwierdziłem, że wrócę, zapiszę się do Jana Kowalskiego, bo rzeźbiarze też są popularni i też jakieś tam uwagi bardziej wyróżniają się z tłumu. I tak poszedłem jak gdyby, może pół żartem, pół serio, i gdy po raz pierwszy zobaczyłem, wręczył mi korę, nożyk, usiedliśmy prawie kolano w kolano, bo nas było z 10. Bardzo mi się to spodobało i z biegiem tak chodzenia, miesiąc, dwa, trzy, cztery, Jan Kowalski mnie, można powiedzieć, naznaczył. Powiedział, zostań po godzinach, bo ja lubiłem sobie zarobić troszeczkę pieniędzy, no żeby na internat, na buty, na coś, fajne buty z Peweksu, czy coś. No Jan Kowalski mówi, zostań, przekopisz mi ogródek, wyjeżdżam do Niemiec, pomożesz mi może rzeźbić rybaki, coś i tak dalej. I rzeczywiście bardzo fajnie, polubił mnie bardzo. No i w tym czasie oczywiście tam polubiłem córkę pana mojego teścia, Jana Kowalskiego. I to była taka, no, pierwsza miłość, którą później zostałem zięciem Jana Kowalskiego. Także Jan Kowalski mnie jak gdyby naznaczył, wyróżnił, zostałem zięciem i nie miałem wyjścia już później, gdy już poszedłem do wojska. Tam też zamiast wykonywać czynności wojskowe, wyznaczyli mnie do pracowni rzeźby, więc rzeźbienie już mnie otoczyło, osaczyło. Nie miałem wyjścia, spotkałem tam bardzo bardzo ciekawych artystów w wojsku, którzy od dawna zamiast wykonywać obowiązki wojskowe, rzeźbili. No i wtedy porównałem te dwie nauki Jana Kowalskiego. Trzeba pochwalić jeszcze Jana Kowalskiego, ponieważ miałem taki casting w tym wojsku, że taki generał powiedział, niech ten młody człowiek wyrzeźbi, co on rzeźbił w ogóle na tej Warmii Mazurach. Wyrzeźbiłem w stylu Jana Kowalskiego rybaka owiniętego siecią. Poszliśmy na ten casting do tego pana obywatela, wtedy się mówiło generała, i tą rzeźba bardzo ich zainspirowała, że była taka prosta, taka ludowa, że on to wyrzeźbił, nawet ci moi koledzy, no można powiedzieć, no sierżant, chorąży, którzy rzeźbili kapitalnie, no oni się też zdziwili, jak można tak prosto ująć formę, że rybaka jest bardzo ciekawy. No i oczywiście pochwalony zostałem i w tym wojsku się rozwinąłem, można powiedzieć, rzeźbiarsko, bo poznałem inne techniki rzeźbiarskie. Jan Kowalski bardzo małą ilością dłut się posługiwał, nożykiem, tylko takim dłutkiem, trójkącikiem, i ja zobaczyłem, że rzeźbienie to jest w ogóle nieskończoność, że można z każdego kawałka, z każdego chorego drewna. No i po wojsku, już gdy już zamieszkałem na posesji Jana Kowalskiego, później dom wybudowałem, piętro, zaczęliśmy być razem, rzeźbiliśmy, oczywiście oddzielnie, ale Jan Kowalski ciągle słyszałem gdzieś na podwórku, przyszedł sąsiad, mówi, ale Marek, twój zięć, fajnie ci się trafiło, będzie po tobie wszystko robił, tak jak ty. Pamiętam takie przepowiednie, no i rzeczywiście to samo robię, co Jan Kowalski, i nie ukrywam, że podobnie, nie wiem, nie naśladuję go, ale to samo wszystko wychodzi. Uczę dzieci, tak jak on. Uczę młodzież rzeźbić, tak jak on. W różnych domach kultury, w całym naszym powiecie, nawet jeszcze dalej.
11: A ja przypomnę tylko, że w magazynie Meloradia rozmawiamy dziś o Janie Kowalskim. Moim gościem jest Marek Kałuża. Nie sposób jest nie docenić tych, którzy pozostawili po sobie ogromny kulturalny ślad. Mówimy o tym właśnie w kontekście tego, żeby przypominać o tych artystach. Natomiast wiesz co, chciałem też zapytać, jak wyglądały twoje początki w ogóle, jak zaczynałeś się tu pojawiać, bo ja pamiętam gdzieś takie plenery, takie rzeźbienie na żywo, to było niesamowite, naprawdę, bo mogliśmy obserwować artystów. Właśnie, jak wyglądał ten start tej drogi artystycznej, bo na pewno nie był prosty.
17: Nie był prosty. Właśnie Jan Kowalski, ja, no, skąd miałem to wiedzieć? Jan Kowalski poniekąd prowadził taką szkółkę pod patronatem szkoły budowlanki, za wtedy panem dyrektorem był Stanisław Święty, również pamięci Komórek, pan Bojko, który jeszcze żyje, był zastępcą. Oni naprawdę wspierali bardzo mocno i Janowi Kowalskiemu sprzyjali. My byliśmy takimi delegatami ze szkoły z budowlanki i kiedyś jak orkiestra jeszcze miała w Szwalewie taki swój obóz, obozy letnie, i wtedy my też również wplątaliśmy w to plener rzeźbiarski. Jan Kowalski oczywiście był inicjatorem i po raz pierwszy w życiu zetknąłem się z taką dużą materią, kloc pięciometrowy. Wtedy jeszcze piły nie było do dyspozycji, musieliśmy wykuwać. Wykułem Mieszka pierwszego. I ten Mieszko pierwszy, później te wszystkie rzeźby moich kolegów również, i mój Mieszko pierwszy, nawet mam zdjęcie czarno-białe, kiedy miałem burzę włosów na głowie, młodziutki byłem, i ten Mieszko pierwszy ustał przy szkole budowlance, i kiedy z internatu przemierzałem do szkoły, drogę mijałem Mieszka pierwszego. Także Jan Kowalski pokazał mi taką rzeźbę plenerową. Później oczywiście też jako zięciu z Janem Kowalskim wyjeżdżaliśmy na plenery okoliczne, Smolniki, Gwiździny. Pojechaliśmy do Olsztynka, do skansenu jeździliśmy, tam rzeźbiliśmy, i tak mi przecierał te drogi, pokazywał, gdzie pragną oglądać te plenery, gdzie rzeźbienie zaciekawia ludzi, w Iławie oczywiście również, i tak we mnie zaszczepił, że nie można się ukrywać gdzieś w piwnicy, w pracowni rzeźbieniem, trzeba to demonstrować. Ja do dziś nie ma problemu. Ja wiele razy już byłem wynajęty gdzieś w markiecie, przy kasach fiskalnych rzeźbiłem i wcale mi to nie przeszkadza, kiedy ketchup, musztardę, kiełbasę ludzie kupują, ja rzeźbię. Ja mogę na ruchu okrężnym na tej wysepce stać i rzeźbić. W ogóle, bo gdy rzeźbię, przychodzę w inną przestrzeń. W ogóle ja nie czuję, że mi ktoś przeszkadza. Może przeszkadza muzykowi, ale rzeźbiarzowi nie przeszkadza. Także Jan Kowalski zaszczepił to we mnie, że to jest przyjemne dosyć, gdy obserwują ciebie ludzie, gdy cię pochwalą, gdy się fotografują, bo to jest bardzo przyjemne, to jest pożywka, to jest coś, co cię dopinguje, a jeszcze jak zostaniesz pochwalony, no przecież również trzeba krytyki przyjmować, ale chwalenie jest troszeczkę lepsze. Także Jan Kowalski, wtedy wyjeżdżaliśmy w Polskę, Olsztynek, mówiłem, skansen, wiele razy, później ja już bez niego jeździłem do tego skansenu i oczywiście uczestniczyłem już bez niego w wielu plenerach w Polsce, nad morzem, stoją we Władysławowie, że rzeźby stoją, może już te niektóre rzeźby oczywiście po 30 latach ulegają korozji, ale gdzieś w Płocku, gdzieś w Zawidzu, w wielu miejscach w Polsce rzeźby, no, no, mają życie, takie żywotność 20 lat i wtedy zobaczyłem również rówieśników Jana Kowalskiego, kiedy ja jako najmłodszy, oni tam sobie swoje życie rzeźbiarskie, twarda szkoła życia, ja taki gówniarz, im się przypatrywałem, że oni są zakochani w swoim rzeźbieniu, czy Sprawut, pan Żyrek, czy inni, tak, z takimi brodami. Uwaga, właśnie koło historii zatoczyło jeszcze się, że do mnie w tej chwili, jak gdyby przyjeżdża codziennie Marek Dolecki, Gostrowski Jan. Oni właśnie byli wtedy młodymi uczniami Jana Kowalskiego, a ja byłem jeszcze młodszy i teraz oni są seniorami, mają po 75 lat, przyjeżdżają do mnie. Ja nie wiem, ja czuję, że ciągle jestem z Janem Kowalskim. Oni reprezentują, opowiadają o plenerach, więcej oni z nimi byli na plenerach. Opowiadają o tym, wspominają. Ja jestem dumny, że jakby ten ciąg historyczny, kulturalny ciągle się odbywa. No i zostałem ich przyjacielem, kolegą. Czuję, że będziemy w złych chwilach, w dobrych chwilach, na zawsze razem. Wszyscy te środowisko kulturalne. Ja sam stworzyłem dzięki stowarzyszeniu, które prowadzę, również własne środowisko artystyczne i no, Marek Kałuża już nie jest młodym człowiekiem. Jesteśmy, stajemy się seniorami, także my niedługo również dołączymy tam gdzieś kiedyś do Jana Kowalskiego.
18: Ci panowie, Marek Dolecki, Jan Gostrowski, są już, wiesz, starsi, można powiedzieć, że już tacy wiekowi. No i ja jestem dla nich taki, oni sami powiedzieli to do mnie, autorytetem. No i jednocześnie pobudziłem ich do rzeźbienia. Oni mieli już te rzeźbienie uśpione, już oni dłuta pochowali do szaf, a nagle, gdy ja ich uruchomiłem, ponownie rzeźbią, chcą być aktywni i bardzo mnie to cieszy, czyli stałem się taki dyżurnym rzeźbiarzem w Iławie.
11: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, żeby pomówić o Janie Kowalskim, ale przede wszystkim, żeby się spotkać i no, odsłonić dalszy ciąg historii, bo ta historia nie kończy się oczywiście w tym pierwszym twoim okresie, ale ona jest z nami do dziś. Moim i państwa gościem był Marek Kałuża, pomysłodawca i twórca Kuźni Talentów w Iławie.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
11: Dominik Jaskulski. Zapraszam. Dziś powiemy o ciekawej książce, której autorką jest Anna Balińska, iławska pisarka. Zaczynamy jednak od ciekawego projektu. Na jeziorze Jeziorak przez najbliższe kilka lat kontynuowane będą badania związane z wykorzystaniem ekoenergii w jachtach i łodziach motorowych. Pomoże w tym znana już mieszkańcom niezwykła szalupa naukowa. Mówi o niej Stanisław Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach, dla którego Iława jest drugim domem.
19: Jest to jednostka naukowo-badawcza, jest to jednostka, która powstała z szalupy ratunkowej. Żeby nie było wyrzucania czegoś, jest taki nowy trend, który się nazywa circular economy. Jest to prowadzenie gospodarki o obiegu zamkniętym, czyli zamiast coś, co trzeba wyrzucić, lepiej dać temu drugie życie. I teraz my daliśmy tej jednostce drugie życie, czyli była sobie szalupa smaczkiem jest to, że ta szalupa była z rosyjskiego zbiornikowca Che Guevara, który był zarejestrowany w Murmańsku. On przypłynął do zrobić tutaj remont, zostawił szalupy. Te szalupy my pozyskaliśmy i zrobiliśmy swoją jednostkę, czyli nadbudowaliśmy. W 2020 roku zaproponowałem napęd elektryczny, dlatego, że żeby przejść na ekomobilność na wodzie, największym problemem, największą trudnością i barierą jest ta bariera ekonomiczna. Silniki elektryczne na jachty kosztują ogromne pieniądze. Ja chciałem udowodnić, że no, w silnikach elektrycznych nie ma nic bardzo złożonego. W związku z tym cały napęd na tej jednostce, która opłynęła naprawdę kawał Polski. My ten napęd zrobiliśmy za 15 tysięcy złotych. To jest naprawdę... I chcemy się tym dzielić. Chcemy pokazywać, że to jest możliwe, że można pływać naprawdę ekonomicznie i ekologicznie po Polsce. Nasz projekt zaczęliśmy, wystartowaliśmy z krainy Górnej Odry. Płynęliśmy od Raciborza przez Kędzierzyn-Koźle, przez Gliwice, Odrą do Szczecina. Następnie całe wybrzeże. Wpłynęliśmy tutaj i popłynęliśmy dalej na Wielkie Jeziora Mazurskie. Napęd się sprawdził. Uruchomiliśmy ogniwo paliwowe, metanolowe. Ono już działa. Sprawdzamy wydajność. To wszystko pokazaliśmy, że jest sens, żeby to montować, jest sens, żeby stare jachty, które są na jakieś już zużyte silniki klasyczne, żeby przerabiać na napędy elektryczne. Da się, jest tanio, jest cicho, jak się pływa i można sobie w tempie spacerowym pobrać prąd do jachtów elektrycznych.
11: A nie boisz się, że na przykład te badania, zwłaszcza dotyczące na przykład zasilania tej jednostki, no bo sama jej jakby budowa, że jednak może być trochę problemem dla koncernów, dla tych ludzi, którzy no straszne pieniądze wyciągają z tych użytkowników. Zapowiedzmy szczerze, nie do końca sprawdzone patenty technologiczne, bo to może być tak, że to może być zderzenie ze ścianą, nie? Z jednej strony będziemy chcieli oszczędzać, a z drugiej strony właśnie ten biznes, jak to przełamać, bo wiele mówi się na przykład o różnych rozwiązaniach, które są tańsze, ekonomiczne, bezpieczniejsze, zdrowsze, ekologiczne przede wszystkim.
19: Znaczy, wydaje mi się, że to jest kwestia tylko naszej mentalności, dlatego że na Zachodzie już ludzie dawno zrozumieli, że to jest po prostu lepsze. Jest fajnie się pływa, jest ciszej, jest spokojniej, jest bezpieczniej, dlatego że silniki elektryczne są zdecydowanie mniej awaryjne. Natomiast, no tak, ta główna bariera jest to bariera ekonomiczna. Jeżeli byśmy przełamali tą barierę i takiego oporu przed jachtem na prąd. Uważam, że bez żadnego problemu wszystkie jachty, tak zwane spacerowe, powinny być, główny napęd to powinien być napęd elektryczny, dlatego że to jest dużo taniej, lepiej, bezpieczniej, fajniej, czyściej. Natomiast oczywiście napęd dla bezpieczeństwa, doczepny silnik spalinowy może być. Od helu poprzez Iławę i potem przerzucaliśmy jacht na Wielkie Jeziora Mazurskie i tam pływaliśmy. Spaliłem na silniku doczepnym 7 litrów paliwa. No to 7 litrów paliwa zazwyczaj pali się w 3 godziny pływając na jeziorku. Ja to przez 2 miesiące w sytuacjach niebezpiecznych, awaryjnych trzeba mieć. Natomiast jeżeli to jest przemyślane, jeżeli ktoś wie, jak korzystać z napędów elektrycznych, jeżeli ktoś się nie śpieszy, a chce po prostu się relaksować, to jest jedna droga.
11: Mówił Stefan Nowak z Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach. Temat silników elektrycznych wciąż rozpala dyskusję wśród motorowodniaków, jak i samych żeglarzy. Wszyscy w Iławie wiedzą, że jest to najlepsze rozwiązanie, a wciąż lejemy benzynę i ruszamy w rejs. Teraz zmieniamy temat. Moim Państwa gościem jest Anna Balińska, autorka wielu powieści, ale teraz zanosi się na kolejną odsłonę twórczości, no i książka. Chciałbym, żebyś o niej trochę powiedziała, oczywiście o też takich okolicznościach, które towarzyszyły powstaniu Twojej najnowszej powieści.
20: Moja książka pod tytułem Księgarnia Błękitna Ważka jest to opowieść o młodej dziewczynie, która przez wiele lat pracowała w księgarni prowadzonej przez starsze małżeństwo. Państwo potoccy w pewnym momencie przyszli na emeryturę i bardzo zależało im na tym, żeby ktoś kontynuował ich dzieło. Miła, empatyczna Basia, właśnie którą widują czytelnicy w księgarni, ona wraca do domu i w tym domu zmaga się z chorobą nowotworową swojego męża, który w całkiem młodym wieku zachorował na raka kości. Jest to wyniszczająca choroba, dlatego towarzyszymy Basi na każdym etapie, zarówno tych dobrych dni, jak ona to nazywa, jak i tych trudnych dni, po czym musimy wraz z bohaterką zmagać się z żałobą. W książce wykorzystałam też fragmenty z własnego życia, z własnej autopsji, kiedy no całe moje życie tak naprawdę towarzyszyła mi choroba nowotworowa mojej mamy, więc wiem, z czym ten bohater się zmaga, wiem, jak to wszystko wygląda etap po etapie, chemioterapię, radioterapię. Wiem też, jak wiele osób się teraz zmaga z różnego typu trudnymi bolączkami. Coraz młodsze osoby chorują, więc ten taki trudny świat zamknęłam w tej książce, ale nie jest to książka, która będzie pokazywała tylko te szare odcienie życia. Chciałam przede wszystkim pokazać to, że po nawet największej żałobie czy traumie w naszym życiu możemy odkryć w sobie inne pokłady i tak naprawdę ruszyć nową drogą. To będzie też takie odświeżające uczucie, które połączy Basię z nowymi bohaterami, którzy pojawią się w księgarni. Też chciałam, żeby wybrzmiało coś takiego, że tak jak w poprzedniej książce właśnie W sercu bez granic pokazywałam, że ta pani, która jest główną bohaterką, ona jest taka piękna, uśmiechnięta, zawsze ładnie pomaga pomalowana, w pięknych sukienkach, a kiedy wraca do domu, ściąga tą maskę i jest wtedy tak naprawdę sobą. Właśnie w tej błękitnej ważce chciałam pokazać to samo. Czyli każdy z nas, który tak na co dzień pokazuje się z tej z takiej wizerunkowej strony, wraca do domu i jest wtedy dopiero sobą. Podkreślałam też sam fakt, że kiedy bohaterowie zazdroszczą po prostu Baśce, mówią wprost, że ty to musisz mieć super życie, pracujesz wśród książek, masz własną działalność, tak naprawdę ona dopiero w domu czuje się sobą.
11: Chciałem cię jeszcze zapytać, bo często jest tak, że umiejscawiasz swoich bohaterów w takim, powiedzmy, znanym terenie, czyli w tym przypadku Iławie. Zdarzało się, że był to Lidzbark Welski przy okazji innej książki. Natomiast właśnie, czy w tej nowej powieści też odnajdziemy jakieś wskazówki do na przykład miejsc, które znamy tutaj w Iławie i okolicach?
20: Odnajdziemy. Powiem uczciwie, że jedną z takich wskazówek będzie między innymi koncert zespołu Roses. Bodajże kilka lat temu poznałam Andrzeja Andrzejewskiego, który jest prezesem Fundacji imienia Działeńskich. Prowadzi on muzeum właśnie w Nowym Mieście Lubawskim. Fantastyczny człowiek. Człowiek orkiestra i mediator, i rockman. I tak naprawdę jakiś czas temu zaprosił mnie na swój koncert. Wzięłam udział w tym koncercie i zaproponował mi po prostu, żeby może wpleść jego zespół w tą książkę. Ja mówię, kurczę, czemu nie? Przecież już coś podobnego robiłam, pisząc Szczęście od jutra i wplatając w pelargoniowy balkon koncert Dominiki Kasprowicz. Więc tak naprawdę ja uwielbiam wplatać w moje książki osoby, które znam, osoby, które cenię, a zespół Roses, dostałam płytę od zespołu właśnie, więc wiem, czego ta moja bohaterka mogła słuchać i co mogło jej się spodobać.
11: No i warto jeszcze powiedzieć o tym, że przygotowała się również ciekawy projekt okładki. Tu też jest taki element trochę zaskoczenia.
20: W zasadzie okładka nie była moim jakimś celem. Najbardziej cieszyłam się z tego, że mogłam skończyć moją książkę, ponieważ tutaj zmiana mojej pracy, mój tryb życia i wszystkie inne rzeczy, które mnie dookoła otaczają, sprawiły, że gdzieś tam tego czasu mi zabrakło. Natomiast kiedy skończyłam kolejne studia podyplomowe, udało mi się już jakby załagodzić te wszystkie takie pożary. Stwierdziłam, że muszę dokończyć pisać, udało mi się dokończyć, wysłałam tą książkę do wydawczyni, po czym ona zapytała mnie, czy myślałam już o okładce. Wtedy jeszcze nie miałam w ogóle pomysłu, ale ona stwierdziła, że skoro księgarnia nazywa się Błękitna Ważka, a moja bohaterka ma tatuaż na nadgarstku właśnie z tą świtezianką, to musimy zacząć szukać modelki, która będzie miała taki tatuaż. Nie musiałam długo się zastanawiać, bo od razu przyszła mi do głowy moja przyjaciółka Paulina Lignowska, z którą od wielu lat się przyjaźnimy. Zaproponowałam jej to. Ona od razu się zgodziła, bez żadnego zawahania. Natychmiast skontaktowałam się z moją fotografką, Zuzą Wilamowską, która do tej pory właśnie tworzyła okładki do poprzednich książek. Robiła dla mnie sesje zdjęciowe. Ona natomiast wpadła na pomysł, żeby wykorzystać moją pracę, bo skoro pracuję wśród książek, a moja bohaterka pracowała co prawda w księgarni, czyli sprzedawała książki, a my wypożyczamy książki, to warto by było z tego skorzystać. Rozmawiałam z moim dyrektorem, z panem Adamem Majewskim, który dał mi zielone światło, wręcz podszedł do tematu z entuzjazmem. I tak oto właśnie powstała okładka, na której mamy ten nasz akcent iławski, czyli naszą panią Paulinę.
11: Chciałbym jeszcze wrócić oczywiście do twoich poprzednich powieści. Pojawiły się audiobooki, ale też i wznowienia, bo widziałem wielokrotnie, jak zamieszczałaś takie informacje.
20: Oczywiście można kupować moje książki zarówno w wersji papierowej, jak i e-booków, audiobooków. Moje książki pojawiają się zarówno w internecie, jak i w księgarniach stacjonarnych. Znajdziemy je również w bibliotekach, bo zawsze tam, gdzie odbywałam swoje spotkania autorskie, zawsze zostawiałam pamiątkowe egzemplarze. Pojawiam się na wielu targach książki, na imieninach Kochanowskiego w Warszawie, więc gdzieś tam w tej przestrzeni się poruszam. Powiem uczciwie, że moim kolejnym planem jest książka osadzona w Deutsch Eylau, czyli to będzie romans mocno osadzony właśnie w latach 1920-25. Główna bohaterka przyjeżdża tutaj na te tereny i zostaje guwernantką. I tak naprawdę współpracuję nad tą książką z regionalistami z Salki Muzealnej, którzy sami mi gdzieś tam podrzucają właśnie różnego typu ciekawostki, jakieś nazwy, daty. To jest dla mnie niezwykle istotne, natomiast szczerze powiem, że miałam wrażenie, że ta książka powstanie znacznie szybciej. Jednak okazuje się, że jest nad nią tyle pracy, że po prostu musiałam się troszeczkę wstrzymać.
11: twoja twórczość się rozwija, natomiast chciałem zapytać, jak oceniasz swoje powieści pierwsze, zwłaszcza w kontekście tego, co teraz publikujesz i czasów, w jakich się znajdujemy.
20: Powiem uczciwie, że te czasy, kiedy ruszałam z moimi powieściami, wtedy wydawało mi się, że to są już dosyć trudne czasy jak na książkę, że te wielkie nazwiska i gdzieś tam ta Balińska z tej małej Iławy, no to nie ma szans przebicia. Jednak teraz z perspektywy czasu widzę, jak naprawdę to wszystko się zmienia i to intensywnie przyspieszyło, zwłaszcza w ostatnich, mam wrażenie, 2 latach, kiedy nawet patrząc po dzieciach czy młodzieży, bo udało mi się na przykład skończyć szkolenie z zakresu bajkoterapii i biblioterapii i powiem uczciwie, że nawet to pokazało mi, że nasza koncentracja jest praktycznie zerowa, że te dzieciaki, które scrollują non-stop telefon, one tak naprawdę, ich uwaga jest zdolna, coś co może przykuć tą uwagę, jest zdolne zatrzymać ich na 15-30 sekund, a potem lecimy dalej. My dorośli też nie jesteśmy lepsi, bo tak naprawdę sam fakt tego, że nie potrafimy zakotwiczyć się w jakiejś grubej książce na dłużej, tylko ją odkładamy, bo mamy wiele rozpraszaczy, czy nawet

0: Radia Iława.
1: Dominik Jaskulski. Dziś sporo informacji na temat Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego, który co roku odbywa się w Iławie. Naszym gościem jest Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie. Rozmowa, którą przygotowała Agnieszka Wiśniewska, rozpoczyna się od wspomnień związanych z konkursem.
2: Troszeczkę inaczej się to odbywało. Otóż w ogóle ta nagroda zmieniała się w pewnym sensie. Dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, że gdzieś w Polsce grają sobie jazz tradycyjny, prawda? No zaprasza się ich na złotą tarkę, jeżeli chcą, i jury ocenia, i najlepszy zespół może, choć nie musi, dostać złotą tarkę. Kiedyś było tak, że po prostu złotą tarkę przyznawano najlepszemu zespołowi w danym roku, oceniając po prostu cały ich dorobek w danym roku. Później się to zmieniło właśnie do takiego konkursu, który odbywał się na miejscu. No dzisiaj mamy taką sytuację, a więc mamy festiwal takie Opole jazzowe i mamy konkurs, który jest zupełnie jak gdyby odrębną częścią. To nie są zespoły uznane. Często tacy ludzie, którzy po raz pierwszy publicznie występują na tak dużej scenie, chociaż ona nie jest największa.
3: No właśnie, ale czy wśród tych artystów, którzy tutaj gdzieś mieli te pierwsze szanse, rzeczywiście udało się, żeby wypłynęli?
2: Proszę pani, w ciągu tych 61 lat, od chwili, kiedy jazz Złota Tarka istnieje, ja bym wspomniał takiego na pewno pani nieznanego człowieka, pan Dąbrowski. To był człowiek, który właśnie we Wrocławiu grał na perkusji. No ale powstała jakaś potrzeba, żeby zaśpiewał. Gdyby pani sięgnęła do historycznych notatek, to chyba przez forum jest taka notatka, że dobry perkusista Andrzej Dąbrowski próbował śpiewać. A więc może pani sobie wyobrazić historię naszej muzyki popularnej, gdyby ktoś jeszcze dosadniej chciał ocenić wówczas pana Andrzeja. Tych ludzi jest bardzo wielu. Oni zmieniali po prostu style. Tutaj przyjeżdżały piosenkarki, przepraszam bardzo w tej chwili nazwisk, tak, ale śpiewały dziewczyny, bo także w pewnym momencie tutaj przejęto festiwal piosenkarzy jazzowych. No bo z tych samych przyczyn jak Złota Tarka w Warszawie po prostu skończył się ten festiwal. I nie mamy już festiwalu piosenkarzy jazzowych. Tutaj przyjeżdżały dziewczyny, które śpiewały, czy panowie, ich było zdecydowanie mniej, śpiewali różne piosenki, a tutaj starali się śpiewać. O, pani Zawiałow na przykład jest laureatką, nie jest laureatką, przepraszam, nie chciałbym tutaj, bo pani Zawiałow, no, była bardzo widoczną osobą, która tutaj śpiewała. No, karierę zrobiła chyba potężną. Nie wiem, jaki wpływ miało na to, że tutaj posłuchała jazzu, jak się go śpiewa i sama go śpiewała.
3: Też tak sobie myślę o tym, że to jest taki festiwal, ten konkurs połączony z festiwalem, to jest takie wydarzenie, które przyciąga chyba tutaj słuchaczy z różnych zakątków Polski, bo jak miałam kiedyś okazję porozmawiać z publicznością, no to bardzo często się zdarzało tak, że ludzie po prostu wpisują to sobie w kalendarz, że oni tutaj muszą być i przyjeżdżają naprawdę z najróżniejszych zakątków.
2: Proszę pani, chciałbym panią rozczarować w tym momencie. Jeżeli chodzi o konkurs, to proszę przyjść, zobaczy pani amfiteatr.

0: teatr, w jakim będzie stanie. Owszem, będą ci, którym na tym bardzo zależy, żeby ten konkurs się odbywał. I ci naprawdę kochający jazz, żeby on trwał dalej. Bo tutaj trzeba wspomnieć, że przez te 65 lat odeszło 2-3 pokolenia znakomitych jazzmenów. Ktoś musi, jeżeli to ma istnieć, ktoś musi to kontynuować i ten konkurs właśnie temu służy. No ale zresztą tak chyba jest ze wszystkimi konkursami festiwalowymi dzisiaj w Polsce, bo jak przyjrzeć się Opolu, to w czasie tych konkursowych koncertów też tam takie placki widać, że brakuje publiczności, a jak gwiazda występuje, prawda, i po raz setny słyszymy jakiś utwór, tylko po to przychodzą, żeby posłuchać, popatrzeć, jak pani w wieku 70 lat będzie po prostu tańczyła twista. Tutaj no jest pewien szkopuł. Nie wiemy jak, przynajmniej jak ja bym pracowałam przy Złotej Tarce, to szukaliśmy sposobu, żeby ten konkurs naprawdę był po pierwsze atrakcyjny dla tych, którzy przyjadą jako uczestnicy, i był atrakcyjny jako dla tych, którzy będą występować. No ale jest regulamin i są pewne normy konkursowe. I one powodują to, że na przykład dzisiaj tego nie będzie, mam nadzieję, bo są tylko 4 tak zwane podmioty wykonawcze. No ale jeżeli było 10 takich wykonawców, to się powtarzały 3-4 te same utwory w trakcie konkursu. No to powodowało pewne znudzenie. I ten konkurs, i chwała za to panu Grzechowi, że jest kontynuowany, chociaż to nie dyrektor artystyczny, a stara stodoła, czyli ci ludzie, którzy kiedyś robili Złotą Tarkę, pracują nad tym, żeby ten konkurs się przy Złotej Tarce w Iławie odbywał.
1: Właśnie, wspomniał pan Grzecha. Trzeba tutaj dopowiedzieć, że chodzi o Grzecha Piotrowskiego, który chyba już jest tak trochę bardziej związany z tym festiwalem, prawda?
0: On jest związany od 2000, jak ja skończyłem, to on zaczął. To była dosyć smutna sprawa, ponieważ pan Wojciech Kamiński był jego poprzednikiem. Nie wiem, ja nie wchodzę w to, jakieś były sprawy tutaj związane z rozgrywające się pomiędzy Urzędem Miasta a panem Kamińskim. Ja byłem bardzo związany z panem Kamińskim, bardzo się lubimy, ja go bardzo cenię, bo to jest jednym z najlepszych chyba pianistów jazzowych w Polsce. Znakomicie gra bugina, dajmy na to, chociaż nie nakłada nogi na klawiaturę. To kilka razy pokazywał tutaj także i ładnie. No i znaleziono pana Grzecha Piotrowskiego, Grzegorza Piotrowskiego, człowieka stąd, przecież on jest z Olsztyna, znakomitego saksofonistę. Tutaj nikt nie ma pod tym względem, naprawdę to jest znakomity muzyk, ale wśród tych starych wyjadaczy, pomiędzy którymi ja się skromnie też znajdowałem, powstała taka obawa, że człowiek, który nigdy nie grał tak naprawdę jazzu tradycyjnego, będzie grał, będzie dyrektorem artystycznym właśnie takiego festiwalu. No, pan Piotrowski chciał wprowadzić Złotą Tarkę w XXI wiek. Tak to wyraźnie określił. I miał rację, to z tym się zgadzam, bo ja sam wprowadzałem Złotą Tarkę do internetu właśnie w 2004 roku. Przecież nikt tutaj nie myślał w Iławie, żeby strona była, żeby obsługa była, dajmy na to maile można było wysyłać do różnych instytucji i osób. No i pan pod tym względem, pan Piotrowski na pewno to zrobił. co widać po prostu, jak się przychodzi na koncert. No, no, to tylko skala. W Sopocie może jest większa i w Opolu, ale pod innymi względami to już nie ma żadnej różnicy. Z tym, że pierwsze festiwale, no, proszę pani, to się odbywa dzisiaj muzykę robi się w ten sposób, chociaż nie twierdzę, że kiedyś było inaczej. Też było podobnie, ale jednak troszeczkę inaczej. Otóż dzisiaj muzyk to jest człowiek, który w tej chwili gra, właśnie będzie grał na festiwalu jazzu tradycyjnego. Za miesiąc pojedzie na festiwal oratoryjny ze swoim puzonem. Gdzieś tam na waltorni będzie grał jeszcze coś innego. I tak to jest tego typu sprawa. Nie ma czegoś takiego wśród no, tych topowych zespołów. Nie ma topowych zespołów jazzowych. To jest kolejna sprawa. To są zespoły, które kontynuują pewnego rodzaju tradycję, która zrodziła się o wiele wcześniej. A ci młodzi muzycy, którzy przyjeżdżają tutaj, po prostu dostają nuty, próbują, zagrają, wsiadają w samochód i jadą dalej. Żeby tam w jakimś innym składzie grać coś innego, bo muszą zarobić na życie. Gdyby grali tylko jazz, pewnie by było to bardzo trudno. To jest jedna sprawa. No druga sprawa, stosunek do jazzu tradycyjnego, no każdy ma swój własny. Pan Grzegorz Piotrowski też ma swój własny. Nie wszystkim się to podoba. No powiem szczerze, że mnie skrzypce czy sekcja smyczkowa na festiwalu jazzowym raczej jazzu tradycyjnego podkreślam, raczej nie pasuje. Jeżeli weźmiemy pod wzgląd pojęcie festiwal, święto muzyki, proszę bardzo. Właśnie takie Opole, prawda, z bujaniem się, no, to jest to. I dochodzimy dopiero po kilku latach do takiej sytuacji, zwłaszcza kiedy nastąpiło porozumienie pomiędzy Stodołą a ICK o tym, że konkurs będzie robiony przez Stodołę, no to jakoś się to uciera po tych 9 latach, no mamy to, co dzisiaj się rozpocznie. To już jest inny festiwal na pewno niż ten, który był w 2018, nawet 19, chociaż go nie było festiwalu. To było preludium do Złotej Tarii. Także ta ocena dyrektorowania pana Grzecha Piotrowskiego, w przyszłym roku będzie 10-lecie, powinno być z przytupem. Panie Grzegorzu, jak pan będzie tego słuchał. Także no, autentycznie, jeżeli weźmiemy pod uwagę to, co powiedziałem na początku, że każda osobowość po prostu wpływa na ten festiwal, no na pewno każdy z dyrektorów, którzy tutaj dyrektorowali, jako ci dyrektorzy od strony artystycznej, swoją pieczątkę przyłożyli. Właśnie tak wygląda festiwal, bo to oni tym festiwalem kierują.
2: Mówił Adam Ludwiczak, dawny rzecznik prasowy i współtwórca publikacji dokumentującej historię Międzynarodowego Festiwalu Jazzowego w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: Od 3 lat opiekuje się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr. Tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
10: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
11: Dominik Jaskulski, zapraszam. W tym programie powiemy o pierwszych polskich mieszkańcach powojennej Iławy. Wycieczkę z mieszkańcami rozpoczyna Michał Młotek, autor książek, podcastów i portalu o tematyce historycznej.
12: Szanowni Państwo, w 1996 roku Stefan Trykacz napisał i wydał taką książeczkę, niedużą, Ziemia Iławska, Mała Ojczyzna. Nie wiem w ilu egzemplarzach, ale pewnie niewiele ich się do dnia dzisiejszego zachowało. I tę niedużą książeczkę Stefan Trykacz poprzedził takim krótkim wstępem, w którym wspomina pierwszych Polaków, którzy pojawili się w Iławie. Odczytam, to są dosłownie 3 akapity. Materiały przedstawione w niniejszej publikacji pochodzą z badań i przeżyć autora, jak również z relacji naocznych świadków zamieszkałych w Iławie przed 1945 rokiem oraz przybyłych do niej już w kwietniu 1945 roku. Należą do nich Alfons Szwaracki i Władysław Przygocki, mieszkańcy Iławy z okresu przedwojennego, co też pokazuje nam, że w tej pierwszej grupie powojennych mieszkańców były osoby, które przed wojną już mieszkały w Iławie. Pierwsi kolejarze, i to jest to, na co chciałbym zwrócić uwagę. Felix Cieszyński, zawiadowca stacji kolejowej. Seweryn Piwowarczyk, jego zastępca. Kierownik biura wagonowego Józef Trykacz. Domyślam się, że ojciec pewnie Stefana Trykacza. Jego pomocnik Antoni Ostrowski oraz naczelnik parowozowni Stefan Sadura, którzy przybyli do Iławy już w kwietniu 1945 roku, czyli ta pierwsza czwórka polskich kolejarzy. Jeden z pierwszych lekarzy oraz organizator służby zdrowia w mieście i na kolei, Jan Erwin Wetter, bardzo znana postać w Iławie. Zresztą jego zdjęcie widnieje na ścianie osób zasłużonych dla naszego miasta. Nie bez powodu Stefan Trykacz wspomniał o pierwszych polskich kolejarzach, nie tylko ze względu na to, że osoba o tym samym nazwisku była w tej pierwszej grupie, ale rzeczywiście w przypadku Iławy i wielu innych miast była to grupa, która tchnęła życie w miasta leżące wzdłuż linii kolejowych.
11: Mówi Dariusz Paczkowski.
13: Nie tylko tchnęła życie, ale proszę Państwa, kolejarze byli tymi pierwszymi, którzy bronili. Bronili tego miasta raz przed maruderami z Armii Czerwonej, przed szabrownikami, ale głównie to chodziło o żołnierzy sowieckich, którzy albo wracali z frontu, albo gdzieś się tam zapodziali. Po prostu, proszę Państwa, to było regularnie miasto było okradane. Pamiętajmy, to było Deutsche Eilau, czyli niemiecka Iława. Jeszcze jak Michał wytropił, pierwsza nazwa powojenna Michał Iławy to
12: Iława niemiecka. To znaczy w dokumentach polskich już, gdy mówiono o Iławie, to czy pisano o Iławie, to pisano wprost: jadę do Iławy niemieckiej.
13: Tak. Proszę Państwa, dlatego ta taka jeszcze troszeczkę tymczasowość, która była po wkroczeniu tu Armii Czerwonej, tak naprawdę to ci mieszkańcy wiedzieli, czy to będzie Iława Polska, czy nie będzie Iława Polska. Ten jeden z tej wielkiej trójki, niejak Józef Stalin, jeszcze tej czerwonej kreski na mapie nie postawił, nie wyznaczył granicy, nastąpiło to dopiero troszeczkę później, a rzeczywiście oni, proszę Państwa, autentycznie bronili. Tu jeszcze Wojska Polskiego nie było, administracja dopiero się tworzyła, Milicja Obywatelska jeszcze była w powijakach, dlatego to kolejarze, proszę Państwa, bronili Iławy, to kolejarze nawet, proszę Państwa, mieszkali tutaj w pobliskich domach, czuwali nad tym, żeby ci sowieccy żołnierze, którzy Państwa, bywały takie momenty, że żołnierze sowieccy w ciągu tygodnia niektóre domy to napadali po kilka razy. Zabierali wszystko, kradli, a w razie, gdy ktoś nie chciał oddać, to nawet straszyli, a nawet zabijali. Dlatego ci kolejarze czuwali nad tym, żeby tych żołnierzy jak najmniej wysiadało z pociągów. Powiadamiali Milicję Obywatelską, żeby tych rozbojów nie było. I Państwa, tak naprawdę to bardzo, bardzo wiele zawdzięczamy kolejarzom. To oni byli tak naprawdę pierwszymi obrońcami tego miasta.
11: Mówi Michał Młotek.
12: Ale cała ta historia zaczyna się na przełomie stycznia i lutego 45 roku jeszcze w Białymstoku, ponieważ tak jak front się przesuwał i tereny były wyzwalane, pojawiali się Polacy i właśnie w Białymstoku zebrała się grupa z polecenia, przyjechała jeszcze w części z Lublina z zamiarem wykonania pewnej pracy administracyjnej pod kątem utworzenia nowego województwa Okręgu Mazurskiego i w Białymstoku zdecydowano, bo to tam była pierwsza siedziba, to też taki fakt, ciekawostka historyczna, pierwsza siedziba tego okręgu. Zdecydowano o tym, że takim priorytetem jest uruchomienie linii kolejowej z Olsztyna na zachód w kierunku Torunia. I skierowano pierwszych kolejarzy, którzy byli i chcieli pracować, do Olsztyna i przybyli w grupie kilkudziesięciu osób 19 lutego 1945 roku. Zresztą ta data w historii Olsztyna jest niezwykle ważna. Świętuje się ją w Olsztynie, wspomina, składa się kwiaty pod tablicą poświęconą kolejarzom. Gdzieś spotkałem się z tym, że ten dzień jest nazywany w Olsztynie Dniem Pioniera. Właśnie na pamiątkę przybycia pierwszych Polaków, pierwszych kolejarzy. Ale tak jak te grupy kolejarzy się zbierały, czy to z południa, czy z centralnej Polski, tak wysyłano te grupy dalej. I zebrała się właśnie taka czteroosobowa grupa, która z centralnej Polski przyjechała do Iławy właśnie na przełomie marca i kwietnia i to są ci, te osoby, o których tutaj wspomniałem. Dodam tylko, że wśród nich jedna z tych osób, Antoni Ostrowski, to mój pradziadek. Z każdym dniem, z każdym tygodniem napływały tutaj kolejne grupy. Zadanie przed nimi było bardzo trudne, ponieważ dworzec był zniszczony, cała infrastruktura była uszkodzona. Rosjanie zdążyli rozebrać cały jeden tor, więc jakby transporty wojskowe przesuwały się tylko jednym torem. Urządzenia trakcyjne były zniszczone lub rozkradzione. Wszystko, co można było wywieźć, jeśli chodzi o infrastrukturę kolejową, zostało z Iławy wywiezione. Ale kolejarze pracowali do tego stopnia, napływały tutaj kolejne grupy, że jak wspomniał inspektor samorządowy, który objeżdżał tutaj całą okolicę, pod koniec 1945 roku, zaczynało się od czterech kolejarzy, pod koniec 1945 roku w grudniu było ich już 1800. 1800 kolejarzy w ciągu niecałego roku dotarło do Iławy. No i oczywiście pojawił się też problem, gdzie ich wszystkich pomieścić. Ci pierwsi kolejarze zajęli jeszcze niezniszczone domy, między innymi przy dzisiejszej ulicy Sobieskiego, taki stoją przy Andersa, przy Sobieskiego. To są te budynki, które zajęli pierwsi kolejarze, ale cała reszta już, która napływała tutaj naprawdę dużymi grupami, nie miała gdzie się podziać. I ci kolejarze zostali skierowani w miejsce, gdzie wcześniej znajdował się obóz karny, o którym wcześniej już wspominałem. Później był tam obóz przejściowy dla jeńców niemieckich. No ostatecznie ten teren cały przy ulicy Kolejowej został zajęty przez Polaków, przez kolejarzy, którzy mieszkali w tamtych drewnianych obiektach w bardzo trudnych warunkach.
11: Michał Młotek kilka lat temu dotarł do wspomnień jednego z powojennych osadników, który potwierdza te informacje.
12: Na stronach internetowego Muzeum Iławy znajdują się wspomnienia Alojzego Ligmana, jednego z tych kolejarzy, który pisze o tym, jak te warunki życia w tamtym miejscu były trudne. Jeszcze jedno nazwisko wymienię, to Aleksander Kaczoch-Józewski. Jest to podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji Publicznej, który też objeżdżał te tereny z polecenia polskiego rządu. Przybył do Iławy i zwrócił w takim specjalnym memorandum uwagę polskich władz, co się dzieje na dworcu w Iławie. Po pierwsze zwrócił uwagę na to, że przez Iławę przejeżdżają pociągi z repatriantami, z osadnikami, którzy albo tu się zatrzymują, albo jadą dalej, ale zwrócił też uwagę na to, że żołnierze Armii Czerwonej, to jest to, o czym wspominał przed momentem Dariusz, czynią im krzywdę, okradają ich, no ale to okradanie to też taka rzecz nie najgorsza z tych, które mogły się przytrafić. Z kolei Wacław Gębicki, o którym już wspomniałem, inspektor samorządowy, który też objeżdżał te okolice, pisał, że ten materiał ludzki, ja cytuję z pamięci, który znajduje się w Iławie, który przejeżdża przez Iławę, jest wynędzniały, zawszony. Ta ludność, która napływa tutaj ze wschodu, podróżuje w bardzo trudnych warunkach. Część z nich decyduje się na osiedlenie w Iławie, ale wszyscy muszą zaczynać swój pobyt w mieście od pobytu w szpitalach. Mówię o tym dlatego, żeby przypomnieć Państwu, że przez Iławę przebiegał jeden z najważniejszych szlaków repatriacyjnych, tak zwany szlak północny, a Iława była bardzo istotnym, bardzo ważnym przystankiem w czasie podróży repatriantów i osadników, którzy albo zatrzymywali się tutaj na tak zwanych ziemiach odzyskanych, albo jechali dalej w kierunku zachodnim. Dziennie przez Iławę przyjeżdżało kilkadziesiąt takich pociągów, one często zatrzymywały się na kilka, nawet na kilkanaście dni. Ludność, która podróżowała tymi pociągami, była męczona, była okradana przez żołnierzy Armii Czerwonej. Później, gdy już wojska Armii Czerwonej opuściły Iławę, te podróże odbywały się już w zupełnie innych okolicznościach i warunkach. Ale tak jak ludność polska napływała tutaj, ludność polska czy ludność ze wschodu napływała do Iławy, tak samo cały czas ludność niemiecka opuszczała Iławę. I polecam Państwu tutaj wspomnienia hrabiego von Lendorfa, który był wnukiem Elarda von Oldenburga Januszała z Januszewa pod Suszem, i on w 47 roku, bodajże w maju, przyjechała do niego milicja i dała mu sygnał do tego, że ma udać się do Iławy, ponieważ dostał pozwolenie na powrót do Niemiec. On jako lekarz oczywiście był cenny, nie było fachowców, nie było lekarzy, a mimo to dostał zgodę na to, żeby powrócić do Niemiec. Przyjechał tutaj do Iławy. Grupa Niemców, która oczekiwała już wtedy na to, żeby z Iławy wyjechać w kierunku zachodnim, liczyła kilkaset osób. Oni znajdowali się w jakimś bliżej nieokreślonym obozie, ale tak to Lendorf wspomina. Pewnie to po prostu był jakiś obszar, gdzie ich wszystkich skoszarowano. Oni kilka dni czekali na to, żeby opuścić to miejsce. Na koniec, zanim pozwolono im wyjechać z Iławy, oczywiście doszło jeszcze do pożegnalnego rabunku. Do tego stopnia, że rzeczy, które mieli pozaszywane, zostały zlokalizowane, te wszystkie rzeczy zostały wyprute. Przyjechał starosta, pożegnał ich, powiedział do widzenia. I tak Lendorf z Iławy w 47 roku razem z kilkusetosobową grupą Niemców wyjechał.
11: Dalsze losy słynnego lekarza są wciąż przedmiotem badań lokalnych pasjonatów historii. A w magazynie Meloradia mówiliśmy o pierwszych mieszkańcach nowej polskiej Iławy. Na koniec Dariusz Paczkowski opowie o rozmiarach, znaczeniu geopolitycznym, a także o początkach regionalnej kolei.
13: Bez węzła kolejowego, który powstał tutaj, pewno by takiego dynamicznego rozwoju tego miasta nie było. Kiedy to nastąpiło? Proszę Państwa, więc dokładnie 1 sierpnia 1872 roku do Iławy dociera kolej. Jest to linia kolejowa, która połączyła duży odcinek, czyli z Poznania aż do Olsztyna, i tutaj 2,5 km od miasta przebiegała pierwsza linia kolejowa. Nie od razu Kraków zbudowano, więc nie od razu zbudowano węzeł Iława Główna, wtedy jeszcze Iława Wschodnia, dlatego trzeba było poczekać jeszcze kolejne 4 lata, gdzie dotarła do Iławy druga linia kolejowa, druga nitka linii kolejowej, która połączyła Gdańsk i najpierw z Mławą, a później w konsekwencji dalej z Warszawą. Czyli mamy rok 1872 i 1876. To były 4 lata, które zdecydowały później o przyszłości miasta. Bo nie tylko kolej, ale później w konsekwencji kolei wojsko, a jeszcze wcześniej Iława weszła przez takie połączenie nie tylko kolejowe, ale wcześniejsze jeszcze połączenie dotyczące szlaku wodnego, czyli kanał Ostródzko-Elbląski. Ale ta linia kolejowa, która połączyła z Olsztynem, z Toruniem, z Gdańskiem, z Warszawą, decydowała później o samym wyglądzie miasta, o jego zatrudnieniu, bo proszę Państwa, był moment w 1985 roku, że ponad 5 tysięcy osób pracowało na węźle i ława. Na węźle i ława główna. 5 tysięcy od państwa to było. Ktoś kiedyś powiedział, że jak ktoś by wyszedł na dworcu czy na ulicy Niepodległości, a rzuciłby kamieniem i jakiś człowiek by dostał w głowę, to dostałby w tę głowę albo kolejarz, albo klawisz. Przepraszam, funkcjonariusz służby więziennej. Tak. I tak by pewno było. Proszę państwa, 1905 rok, to mówimy w takim bardzo telegraficznym skrócie, kolejny bardzo ważny element w życiu dworca, mianowicie powstaje ten dworzec. Popatrzmy go sobie, bo z tej perspektywy go pięknie widać. Powstaje dworzec i ława główna. Do dziś uważany za jeden z najpiękniejszych, obok Malborka, Kwidzyna, jeden z najpiękniejszych dworców. Dworzec, który kilka lat temu zyskał na nowo jak gdyby blask, gdy zwalono tą zupełnie bezsensowną i potrzebną elewację. Ale mówić o dworcu, a nie mówić o wieżach kolejowych, to nie powiedzieć wszystkiego do końca. Więc mamy, proszę państwa, i tu jest taka ciekawostka. Mamy dwie wieże kolejowe. Kolejowe wieże ciśnień, które zasłaniają nam tutaj troszeczkę drzewa. I to jest, państwa, ciekawostka, bo ta pierwsza, starsza, ceglana, szachulcowa z 1871 roku, proszę państwa, jest, czy ona powstawała nawet troszeczkę wcześniej niż powstał dworzec i nim powstał w ogóle linia kolejowa. Wiadomo, parowóz potrzebował wody, więc do tego, żeby parowozy funkcjonowały, potrzeba było dobrych kolejarzy, wody, no i oczywiście do podgrzania tej wody, czyli albo drewna, albo węgla. I rzeczywiście, proszę państwa, ta wieża dostarczała wodę.
11: Mówił Dariusz Paczkowski, przewodnik miejski w Iławie.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
11: Dominik Jaskulski. W tym programie poznamy zapowiadaną od kilku tygodni ofertę Iławskiego Centrum Kultury. Zaczynamy jednak od propozycji na ciekawą wyprawę pieszo-rowerową po regionie. O szlaku śladami Elizabeth Lemke mówi Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
14: To jest trasa o długości 19 km. Przebiega przez Śliwę, Wiebrz, Gubławki, Boreczno i znów wracamy do Śliwy. Czyli kółeczko dla pieszych, to jest kawałeczek dla rowerzystów. Bardzo przyjemna trasa. Piesza, wiadomo, dla bardziej zdeterminowanych, rowerowa dla bardziej aktywnych i fizycznie przygotowanych do takiej trasy. Kółeczko, przepiękne okoliczności przyrody. Zachęcamy również do zajrzenia i skorzystania z aplikacji. Jakie mamy atrakcje, jakie ścieżki, tak więc wszelkie informacje na temat tych ścieżek, punktów w apce specjalnie przygotowaną dla turystów.
15: Macie taką aplikację, bo jest też taka baza danych o lasach, ale zdaje się, że mówimy zupełnie o czymś innym, tak?
14: Nie, bazy danych o lasach tutaj prowadzą Lasy Państwowe, aplikacje są stworzone dla turystów. I jak tutaj, ja zaraz sobie odpalę, kod QR do ściągnięcia tych aplikacji mobilnych znajdą Państwo u nas na stronie. Aplikacja nazywa się Jezierze Iławskie. Jest to czapla, biała czapla na tle niebieskiego nieba. Czapla znajduje się w naszym logo. I tak, jak już wejdziemy na naszą aplikację, mają Państwo kilka ikonek. I tak więc mogą Państwo przejść od razu do mapy z naniesionymi punktami, co warto odwiedzić, co warto zobaczyć. Następnie ikonką są właśnie szlaki turystyczne. Są podzielone na szlaki piesze, kajakowe, rowerowe, edukacyjne, żeglarskie. Baza turystyczna. W bazie turystycznej z kolei znajdą Państwo różnego rodzaju takie przydatniki, takie jak właśnie obiekty noclegowe, czy kąpieliska, pola namiotowe.
15: Czyli słowem rzeczy, które są naprawdę bardzo przydatne, zwłaszcza wyprawie takiej pieszej, która jest dość długa i można wtedy dowiedzieć się, gdzie prawidłowo rozbić obozowisko. To też ważne, bo po co się narażać na kłopoty? Przecież chcemy korzystać z przyrody.
14: Dla tych, którzy planują wyjazd na szybko w nasze rejony, jest to idealna propozycja. Możecie tutaj znaleźć wszystko, co jest potrzebne do podróżowania, zwiedzania, czy po prostu poznawania naszej okolicznej przyrody. Zapraszamy również na naszą stronę internetową. Opis do tego szlaku zrobił dr Wiesław Skrobot, który ma niesamowite pióro do przekazywania informacji, historii, tak więc zachęcamy. No i właśnie, ten szlak zaczyna się w Rąbitach, w posiadłości. Budynek został odrestaurowany. Nie ma niestety do niego dostępu, ale odzyskał swoją świetność sprzed lat.
11: Ciekawą propozycją jest też na pewno szlak Maxa Topena.
14: Max Topen, druga taka osobistość, która jest związana z naszym terenem. No właśnie, bo wiemy, że gdzieś tam w Sarnówku stał taki sobie jesion, którym został nazwany jego imieniem. Ale skąd? Dlaczego? Żeby odpowiedzieć na to pytanie, by trzeba było prześledzić życiorys pana Maxa Topena. Urodził się on w Królewcu. Był w zasadzie historykiem, filozofem, uzyskał stopień doktora również z filozofii, ale również badał historię terenów właśnie Prus i ich dziejów. Jako nauczyciel pracował może nie w samej Iławie, ale w okolicach, bo w Elblągu, w Kwidzynie, w Olsztynku, ale jako historyk był bardzo dociekliwy i wykazywał się rzetelnością w swojej pracy. Jego najbardziej takim znanym jest opracowanie zbiór informacji prezentujących właśnie historię Warmii i Mazur. To tutaj zebrał taką historię porównawczą geografii Prus i to też dotyczyło naszego rejonu. A dlaczego w Sarnówku i ten właśnie jesion Topena? Bo to właśnie on opisał kurhany, które znajdują się tuż niedaleko Sarnówka. Dlatego został uhonorowany nazwaniem pomnika przyrody jego imieniem.
15: No właśnie, chciałem zapytać jeszcze, jak wygląda, jak długa jest ta ścieżka pieszo-rowerowa, żebyście mogli się przygotować odpowiednio oczywiście i nastawić też psychologicznie do tego.
14: Jej długość to 26 kilometrów. Znaczna. Zaczyna się w Szymbarku, później skierowani jesteśmy do Gardzienia poprzez Sarnówek, Starzykowo i znów kończymy w Szymbarku. Ale zachęcam jednak do zapoznania się z naszymi mapami. Czy to właśnie w postaci papierowej, którą również mogą Państwo zarówno dostać u nas w siedzibie, ale są dostępne w informacji turystycznej w Iławie. Zachęcamy również do korzystania z aplikacji, która nam też pokaże przebieg tej ścieżki.
11: Mówiła Agnieszka Drapiewska z Zespołu Parków Krajobrazowych po Jeziorze Iławskiego i Wzgórz Dylewskich.
10: Zmieniamy temat.
11: Teraz o planach i nowej ofercie dla mieszkańców mówi Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
16: Z nowych rzeczy, z których jestem dumna, chociaż jeszcze się nie zaczęły, to jest to, co ustaliłyśmy z panią dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej. Zaproponowałam jej, żebyśmy zaproponowały mieszkańcom Iławy muzyczne poranki dla dzieci od 0 do 10 lat w sali kinoteatru. Muzyczne spotkania co 2 tygodnie o godzinie 10:30. Taka przygoda, wejście w poznawanie różnych dźwięków, czy to będzie altówka, czy fortepian, czy zupełnie coś innego. Pani dyrektor pracuje nad konkretami, natomiast ja już mogę zdradzić, że ruszamy z tym projektem 4 października, wtedy będzie pierwsze nasze spotkanie. Niedziela, 4 października, 10:30, sala kinowa. Zapraszamy. Nie będzie to nadęte spotkanie koncertowe, raczej przygoda z muzyką, z doświadczaniem dźwięków dla dzieci w wieku przedszkolnym, przedszkolnym, wczesnoszkolnym, no i oczywiście dla rodziców. Sala jest duża, więc wpadajcie.
15: Tym bardziej, że szkoła muzyczna co jakiś czas też organizuje koncerty, więc dobrze przygotować młodzież do tego, żeby trochę rozumieć nawet sens tych działań. A z drugiej strony jest to świetna zachęta dla najmłodszych, żeby wstąpili w szeregi szkoły muzycznej, no i rozwijali swoje zdolności, których oczywiście nie brakuje w takich miejscach jak pracownie. Czy te działania będą kontynuowane?
16: Absolutnie tak, chcemy to rozszerzyć. Mam ambitny plan, żeby zaproponować też zupełnie nowe przestrzenie twórcze nie tylko dzieciom i młodzieży, ale także osobom dorosłym. Wiem, że wszyscy potrzebujemy rozwoju, pasji, czasu dla siebie, więc ruszamy z warsztatami filmowymi, ruszamy także z warsztatami związanymi z komiksem, animacją, grami komputerowymi. To jest coś, czego jeszcze nie mogę nazwać, ale nazwa się kształtuje i niedługo Państwo to w mediosferze gdzieś tam odnajdziecie. Natomiast wysyłam już taki sygnał, że to będzie. Jestem też bardzo, bardzo szczęśliwa, bo właśnie jestem po rozmowie z panem burmistrzem, powiedział, że mam zielone światło, będę chciała też ruszyć z zajęciami, a w zasadzie ze spotkaniami z planszówkami i te będą familijne. Nie wiem, czy się uda to zrobić jeszcze w tym sezonie, czyli do końca tego roku, czy dopiero od stycznia z tym ruszymy, ale bardzo bym chciała, żeby to były takie fajne spotkania przy grach strategicznych, przy różnych grach planszówkowych i powiem dlaczego może. Dlaczego moim zdaniem jest to takie ważne, bo całkiem niedawno rozmawiałam z człowiekiem, który był zapalonym planszówkowcem i powiedziałam: Grzesiek, powiedz, czemu to takie ważne, żebyśmy grali z dzieciakami? A on mówi: wiesz, bo w domu zwykle rozmawiamy o tym, co tam było w szkole i te nasze tematy są takie urywane, albo co tu założyć, albo co zjeść i tak dalej. A gdy spotykamy się na planszówkach, to nagle tworzymy jeden team i musimy opracować strategię, uczamy się przegrywać, wygrywać i chodzi o to, że nagle nasze rozmowy i nasza przestrzeń relacji zmienia się, mamy inne tematy, poznajemy się zupełnie inaczej i to jest mega ważne w budowaniu dobrych relacji z dzieciakami, dlatego już dzisiaj, nieważne czy od października, czy od stycznia, zapraszam Państwa na takie spotkania, bym chciała, żeby to były 3 godziny z planszówkami od 17 do 20 w piątki. Proszę wyczekiwać naszego zaproszenia, myślę, że będzie mega.
15: Zapraszamy, na pewno jeszcze o tym będziemy mówić w swoich serwisach. Przypomnę tylko, że rozmawiamy z Magdaleną Marią Grzywacz, nową dyrektor Iławskiego Centrum Kultury. Teraz chciałem zapytać o trudną rzecz, bo związaną z pieniędzmi. Czy Pani ma realny wpływ na kształtowanie tego najbliższego budżetu dla siebie? No bo zawsze tak się dzieje, że powiedzmy te pierwsze miesiące września i pewnie część października to taka trochę matematyka i gonitwa za czymś, od czego tak naprawdę zaczynamy, czyli dotacjami związanymi ze wspieraniem kultury.
16: No oczywiście jakiś tam wpływ na to mam, bo środki mogę przesunąć z tego czy z tamtego miejsca na zupełnie inne, ale środki na kulturę z zasady są zawsze niewystarczające, dlatego chcę się uśmiechnąć do potencjalnych mecenasów kultury i już dzisiaj oprócz tego, że jak corocznie i jak wynika z ustawy będziemy obciążać naszego organizatora, czyli miasto i burmistrza miasta Iława, ale będę chciała też nawiązać bliższy kontakt z ludźmi, którzy widzą taką przestrzeń działań w kulturze w postaci mecenatu. Mamy naprawdę fajne pole do popisu i miejsca, gdzie można by było się reklamować, więc jestem w trakcie przygotowywania oferty sponsorskiej i już wkrótce będę chciała się uśmiechać do ludzi biznesu, wchodzić z nimi w fajne relacje i chciałabym to budować na zasadzie symbiozy, bo uważam, że to jest najfajniejsza forma, także obie strony po prostu dostrzegają swoje korzyści.
15: Te pieniądze to jest ogromna zmora każdego dyrektora, bo nigdy ich tak naprawdę nie starcza. Kino generuje środki własne, ale wiemy dobrze, że kino ma spadek już od czasów pandemii. Natomiast jak pani widzi kino w tych czasach, jak należałoby je budować, bo to trudny problem w ogóle dla odbiorców. Też jest dużo takich narzędzi, które no, zniechęcają i są przeszkodą wręcz do tego, żeby widzieć obraz na takim właściwym, dużym formacie.
16: Pandemia to jest jedna noga problemu. Drugą nogą są platformy streamingowe, które zabierają rynek. Ludzie mają w domach wielkoformatowe telewizory, popcorn robią w mikrofali i po prostu nie chce im się wychodzić z domu. I co nam to psuje? Nie tylko wpływy do kasy kinowej, ale też budowanie relacji międzyludzkich. Myślę, że fajnie jest czasami wyjść z domu, spotkać się z innymi ludźmi, poczuć inny klimat, poczuć ten moment przygaszania światła, inny zapach, inne emocje, zupełnie inny dźwięk niż w domu. Więc zachęcam, żeby jednak próbować doświadczać tych zupełnie innych stanów niż te, które mamy na co dzień na kanapie. I jak to zrobić? No, myślę, że musimy kino odkrywać na nowo, dlatego już jestem po spotkaniu z dyrektorami szkół iławskich, z różnymi organizacjami, a jeszcze pewnie przed kolejnymi spotkaniami. I wszystkich zachęcam do tego, żeby szukać różnych wydarzeń i uczestniczyć także w pokazach filmowych właśnie w Kinoteatrze Pasja, żeby dzieci czuły ten klimat też i lubiły go. Chcemy oswajać i z muzyką to, o czym wcześniej mówiłam, czyli poranki muzyczne i z kinem. I chcemy także mieć ofertę dla koneserów. Myślę o tym, to nie jest rzecz, którą zrobię ad hoc, ale bardzo bym chciała wkrótce zaproponować spotkania DKF-u. Takie filmy, do których chcielibyśmy wrócić, bo z filmami jest tak jak z książkami. Mamy sporo na półce, ale nie wszystkie są takie, które chcemy przeczytać jeszcze raz. Niektóre wydają się książkami, które zmarnowały nasz czas, a inne są takie, które są cenne i zostawiły ślad w nas na zawsze. I z filmami jest bardzo podobnie. I właśnie do takich filmów, które są klasyką, które były w jakiś sposób honorowane na różnych festiwalach lub po prostu są filmami kultowymi albo przełomowymi. Już dziś zapraszam wszystkich miłośników kina nieoczywistego na takie spotkania.
15: Oprócz tego cała masa oczywiście komercyjnych produkcji, bo to jest naturalna sprawa i też jest to środek wyrazu, który funkcjonuje równorzędnie. Natomiast oczywiście zdaję sobie sprawę, że to kolejne pytanie będzie dość trudne, zważywszy na to, że wszystko jest planowane teraz, ale właśnie koncerty i wykonawcy. Wiem, że to może za wcześnie i to można jeszcze zmienić zdanie oczywiście i to jest naturalna sprawa, ale na pewno pani się przyjrzała tym festiwalom. Była ostra dyskusja o to, żeby na pewnym etapie Tarkę gdzieś powiedzmy już wyłączać, bo generuje straszne koszty. Czy dzisiaj nas stać i w ogóle chcemy realizować koncerty, które są trudne w odbiorze? Oczywiście nie negując ich wartości artystycznej.
16: Chcemy. Złota Tarka to jest projekt, który uwielbiam i który bym chciała trochę zmienić. Dlaczego? Kocham jazz i uważam, że to jest muzyka, która wbrew pozorom nie jest trudna. Jest tą muzyką, której lubimy słuchać w tle, więc Złota Tarka, najstarszy festiwal jazzowy w Polsce. To jest w ogóle przestrzeń promocyjna i ławy, przestrzeń miastotwórcza, a poza tym coś, co nas bardzo mocno identyfikuje też kulturalnie. Dlatego bym chciała to wykorzystać ze wszech stron. Natomiast bym chciała na pewno Złotą Tarkę troszeczkę zmienić, bo jestem jeszcze przed rozmową z ludźmi jazzu z Iławy, więc szczegóły może przed nami. Na pewno bym chciała otworzyć Złotą Tarkę bardziej na mieszkańców. Bym chciała wypuszczać jednodniówki jazzowe, czyli takie gazety ulotne z wywiadami z artystami, żebyśmy wiedzieli, czego się spodziewać. Bym chciała postawić fortepian plenerowy w centrum, żeby ludzie mogli grać. Wszyscy. Mieszkańcy. Ci, którzy skończyli szkołę muzyczną i nigdy później nie mieli okazji usiąść do instrumentu. Bym chciała robić warsztaty jazzowe z super muzykami, żeby w paradzie oprócz zespołu prowadzącego szła młodzież i żebyśmy się wszyscy bawili. Żeby po prostu rzeczywiście Iława była jak Nowy Orlean, tylko w Polsce.
11: Mówiła Magdalena Grzywacz, dyrektor Iławskiego Centrum Kultury.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
11: Dominik Jaskulski.
17: To warto wiedzieć.
11: Do końca roku w Iławie powstanie specjalny magazyn obrony cywilnej. Miasto kupi kolejny sprzęt, który wykorzysta w sytuacjach kryzysowych. W tej odsłonie programu zaczynamy jednak od promocji miejskiej. Moim i waszym gościem jest Jolanta Chrząstek z Informacji Turystycznej. Chciałbym, żebyś podsumowała sezon, bo był bardzo intensywny i przede wszystkim oczywiście bardzo wymagający pewnie też kondycyjnie, bo widziałem, że byłaś w 10 miejscach jednocześnie. Może zacznijmy od tego początku, od telewizji, która tutaj przyjechała i zrobiła naprawdę świetną robotę, ale żeby tak się stało, oni musieli mieć wyznaczone fragmenty miasta, specyfikę miejsc, ludzi i przede wszystkim tematów, które można poruszyć w kontekście zapraszania tutaj ludzi z południa Polski na turystyczną przygodę.
18: Tak, to były 4 dni wyjęte z życia, mojego życia. Oczywiście to wszystko było poprzedzone długimi rozmyśleniami na temat, co najpiękniejszego z Iławy możemy pokazać innym, żeby przyciągnąć ich do Iławy. No i powstał scenariusz. To było 10 wejść po 10 minut na żywo. Oprócz tego równolegle były nagrywane filmiki na social media i jakby wszystkie te programy, które były zrealizowane, są również do obejrzenia na YouTubie, więc one cały czas pracują. No, ale to było wyzwanie, dlatego że trzeba było dopasować się też godzina do wejść na żywo. Nie wszystkim wszystko pasowało, ale oczywiście musieliśmy to jakoś skoordynować tak, żeby to miało ręce i nogi. Pokazaliśmy Iławę z każdej, myślę, że ciekawej strony i sportowej, i kulturalnej, i tej przyrodniczej. Cały dzień poświęciliśmy tak zwanym nagrywkom, czyli pokazaniu ludziom miejsc w Iławie najpiękniejszych. Nagrywki były realizowane w przeciągu kilku godzin w ciągu dnia. Na szczęście dopisała nam pogoda, która sprzyjała, że tak powiem, tym działaniom. Jeśli chodzi o wejścia, to byli to ludzie zarówno z branży turystycznej, ludzie, którzy są świetnymi ambasadorami naszego miasta, między innymi byli to przedstawiciele Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Smoczych Łodzi, Wiru Iławskiego, byli też przedstawiciele Iławskiego Centrum Kultury, Centrum Sportu, a także pasjonaci. Pasjonaci tacy jak na przykład pani Ewa Michałowska ze swoją fundacją, która zebrała ogrom chętnych ludzi, którzy tak naprawdę bezinteresownie przyszli, żeby się zaprezentować i pokazać Iławę światu. Była też Agata Tecław, która przepięknie oprawiła swoją grą na handpenie wejście na żywo. No i Agata Topolewska, która oczywiście namalowała piękny obraz w międzyczasie. Była pani Mirka Sękowska ze swoimi kajakami, która zachęcała do wypływania z iławskiej Wenecji na jeziorek. Byli też historycy, tacy jak na przykład Tomek Skrzypkiec, który świetnie opowiedział o iławskiej kolei, o historii dworca, który jednak jest jednym z piękniejszych zabytków w mieście. Także każdy dał z siebie to, co mógł dać najlepszego.
15: No właśnie, Tomasz Skrzypiec pięknie mówił o historii i też polecamy programy, które z nim nagraliśmy. Te niezwykłe osoby, które wymieniałaś, stanowiły taki klucz, po którym można było pospacerować i zahaczając właśnie o piękne miejsce w Iławie. Takim uwieńczeniem tych działań i nie tylko oczywiście tych, ale właściwie była też okazja do tego, żeby pokazać się z innej strony. Była też Wyspa Młyńska. Mieliście tam zaplanowane różne działania. Jak to wyglądało? Właśnie jakbyś mogła cofnąć się w czasie?
18: Równolegle do wejścia telewizji na żywo z Iławy mieliśmy również iławski rajd pomarańczowy, który zawsze kończy się na Wyspie Młyńskiej i podczas tego wejścia chcieliśmy pokazać tą integrację mieszkańców, tą fantastyczną atmosferę, tą radość, która tam panowała, ale chcieliśmy też zaprosić ich do obejrzenia pana Łukasza Schaba, który mówił o dostępności Iławy dla osób z niepełnosprawnością i oczywiście naszą nieocenioną Magdę Rudnicką, która opowiadała o fantastycznej faunie i florze naszego miasta. Myślę, że to było jedno z lepszych wejść na żywo, jeśli chodzi o te wszystkie nagrywki, dlatego że pokazała tą radość bycia razem i to piękno otaczającej nas dzikiej przyrody, którą chcieliśmy, że tak powiem, zaprezentować innym.
15: Oczywiście były wyciągane organizmy i też jakieś rośliny z rzeki Iławka. Można było to zobaczyć na własne oczy. Oprócz tego były harcerskie akcenty, była pieczona kiełbasa, była woda w końcu nasza iławska z butelkami. No i przede wszystkim radość, o której wspominasz i naprawdę było mnóstwo ciekawych rzeczy. W ogóle samo miejsce jest fantastyczne do tego, żeby organizować takie imprezy. Chciałem jeszcze dopytać oczywiście o tą Wyspę Młyńską, bo te działania były naprawdę ciekawe i zresztą to nie jedyne, które organizujecie w tym miejscu. Może warto wrócić do tej historii.
18: Co roku na zakończenie rajdu pomarańczowego stało się już tradycją, że organizujemy piknik ekologiczny na Wyspie Młyńskiej i zapraszamy do tego pikniku różnych ciekawych gości i wystawców. Między innymi co roku zawsze są z nami Iławski Sanepid, Nadleśnictwo Iława, Park Krajobrazowy Pojezierza Iławskiego, ale są też na przykład jest Fundacja Dzika Iława. W tym roku również była Prasieka Truszczyńscy, którzy sami zgłosili się do tego, żeby wziąć udział w tym już myślę, że dosyć rozpoznawalnym przedsięwzięciu. Oprócz tego jak w zeszłym roku, w tym roku również Koma przyjechała ze swoją nowiutką śmieciarką, do której można było wejść. Był też Związek Gmin Czyste Środowisko, którzy jakby co roku reprezentują tutaj region i uczą, jak segregować śmieci. Również nasi iławscy urzędnicy byli z programem Czyste Powietrze, ale jak zwykle co roku iławska kranówka bije rekordy popularności, szczególnie jeśli chodzi o ekologiczne butelki, które są rozdawane podczas tego pikniku. No i oczywiście niezastąpieni harcerze, którzy zawsze, co roku dbają o to, żeby była świetna organizacja, o ognisko, o dobrą atmosferę. Pan Maciej, który gra co roku na gitarze i naprawdę nadaje temu wydarzeniu taki rodzinny charakter, takiego spotkania przy ognisku. Myślę, że coraz więcej odbiorców, na szczęście, z roku na rok ich przybywa i będziemy kontynuować tą tradycję, tym bardziej, że mamy takie plany na przyszły rok. Na razie nie zdradzimy daty, powiemy tylko, że to będzie oczywiście majowy termin, sobota. No i jeszcze najważniejsi dla nas, którzy zawsze dbają o to, żebyśmy mieli na czym zjeść i czym wytrzeć twarz, to jest poznańska firma, która ma oddział w Iławie, Polmak, którzy co roku, oprócz tego, że nas czymś zaskakują, bo był dinozaur, który spacerował po Wyspie Młyńskiej, były też warsztaty czerpania papieru, to jeszcze wspierają nas pod względem właśnie materiałów takich papierowych, które produkują.
15: Ta praca na pewno nie poszła na darmo, dlatego że bardzo dużo turystów zahaczało właśnie o te miejsca i przede wszystkim to była dobra okazja, żeby się zintegrować też społecznie. Zresztą po raz któryś wybrzmiewa bardzo mocno to hasło z waszej strony.
18: To była integracja, ale też pod względem artystycznym. Mieliśmy też różnego rodzaju właśnie warsztaty, jak sama nazwa wskazuje, są to warsztaty ekologiczne, więc są też stanowiska Sartu, które zawsze co roku ma coś ciekawego zaproponowania, takiego na przykład jak malowanie toreb, które ekologicznych skądinąd, które zabieramy ze sobą do domu, albo już hitowe, że tak powiem, warsztaty malowania kamieni, które organizują warsztaty terapii zajęciowej. Także myślę, że co roku tych ciekawych stanowisk będzie jeszcze więcej. W tym roku również Matt Readers zaskoczył, dlatego że przynieśli ze sobą swoją drukarkę 3D i można było sobie wydrukować coś ekologicznego, związanego z przyrodą na miejscu. Także to było coś zupełnie innego niż zwykle.
15: Niesamowite wydarzenie. Natomiast oczywiście ciężka praca. To jest kolejny etap, myślę, w te wakacje bardzo mocno zrealizowany na plus. To wizyta oczywiście w pracy.
18: W tym roku na zaproszenie ambasady polskiej w Pradze byliśmy reprezentować miasto Iławę wraz z zachodnią mazurską lokalną organizacją turystyczną i warmińską mazurską regionalną organizacją turystyczną. Byliśmy również z przedstawicielem Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Markiem Pawłowskim, bo żeby dostać się w ogóle jako wystawca na ten Dzień Polski w Pradze, to najpierw trzeba było wymyśleć coś ciekawego, dzięki czemu oni chcieli nas na tym wydarzeniu. Więc wymyśliliśmy, że popłyniemy tam łódką naszą iławską, optymistką. Tak niedosłownie, ale ta łódka była z nami obecna na tym wydarzeniu. No i właśnie przedstawiciel Stowarzyszenia Sportów Wodnych, Marek, pokazywał zarówno młodym, jak i starszym odwiedzającym, jak operować żaglami, jak wiązać węzły. Każdy, kto odwiedził nasze stanowisko, dostał od nas oprócz tego pakietu ulotek i informacji, również bransoletkę, którą ze sznurka, którą mógł, że tak powiem, sobie albo sam zawiązać, albo robił to właśnie dla niego przedstawiciel, pan Marek. Nasze stanowisko cieszyło się naprawdę ogromnym zainteresowaniem, tym bardziej, że byliśmy pomiędzy żywym Muzeum Piernika w Toruniu, a fisekami z Naddunajca, więc byliśmy czymś bardzo egzotycznym, jeśli chodzi o wystawców.
15: I to chyba jest wspaniałe, że mogliśmy pokazać swoje niezwykle oryginalne walory turystyczne. No właśnie, bo jeśli chodzi o podróż w drugą stronę, jeśli Iławianie by się zdecydowali na taki wyjazd właśnie do Pragi. Okazuje się, że teraz można to zrobić trochę łatwiej, bo zdaje się, że kolej to umożliwia.
18: Tak, mamy dokładnie bezpośrednie połączenia z Iławy do Pragi i to właśnie postanowiliśmy przekuć na zwiększoną promocję w Czechach. No i planujemy, zobaczymy jak wyjdzie, pojawić się tam też w przyszłym roku, ponieważ po ostatnim wydarzeniu dostaliśmy od razu zaproszenie na kolejne takie wydarzenie. Także bardzo nam miło z tego powodu.
15: Ciężka praca za wami, ale tak naprawdę jeszcze trochę tego czasu sezonowego zostało. Jakbyś mogła powiedzieć nam, jak wygląda teraz praca i kiedy przeskakujecie na ten tryb, powiedzmy, jesienno-zimowy?
18: Tryb jesienno-zimowy rozpoczyna się dla nas od 1 października. Do końca września pracujemy w trybie sezonowym, letnim. Co prawda z końcem sierpnia skończyły się codzienne wejścia na wieżę oraz wycieczki z przewodnikiem, no ale sezon nadal trwa. Co widać po ilości odwiedzi naszego biura? Przyjeżdżają do nas teraz rowerzyści, bardzo mocno zachwyceni iławskimi ścieżkami rowerowymi, ale również szlakami, które są wokół jeziora i nie tylko. Przyjeżdżają grzybiarze, przyjeżdżają również studenci i emeryci, którzy przede wszystkim szukają tutaj spokoju, bo to jest taki termin, kiedy rzeczywiście już pomimo tego, że Iława nie jest zatłoczona w ciągu sezonu, przynajmniej tych turystów aż tak bardzo nie widać wszędzie, to teraz liczą na jeszcze większy spokój, którego szukają. Dziwić się, nie dziwić, rozumiem, że wszyscy, którzy żyją w wielkim pędzie, szukają oddechu i wytchnienia właśnie tutaj.
15: I zdaje się, że jeszcze wszystkie te miejsca turystyczne będą nadal czynne. Mowa tu oczywiście o ekomarinie, mowa też o ośrodkach wypoczynkowych. To wszystko jest jakby dalej dostępne dla tych ludzi?
18: Jeśli chodzi o ośrodki wypoczynkowe, to z tego co wiem, większość jakby działa normalnie. Niektóre kończą swoją pracę z końcem września, dlatego że są to nieogrzewane, na przykład pomieszczenia czy domki, ale część restauratorów również troszeczkę zmieniła tryb swojej pracy, bo wiadomo, że czas też odpocząć po tak intensywnym sezonie. I niektórzy pracują po prostu tylko już weekendowo. Również nasz statek Ilawia do końca września pływa dla turystów, z wyjątkiem poniedziałku, akurat we wrześniu, ale wszystkie inne dni jak najbardziej możemy popłynąć naszym statkiem wokół Wyspy Wielkiej Żuław.
15: I tak wygląda lokalna turystyka. Na pewno jeszcze wrócimy do tej rozmowy, bo z pewnością macie plany, ale na razie to są kalkulacje kosztów pewnie i przygotowanie do nowego budżetu. Pewnie jeszcze będzie okazja, żeby szerzej o tym pomówić. A na dziś to wszystko. Moim i waszym gościem była Jolanta Chrząstak z Informacji Turystycznej w Iławie. Dziękuję za rozmowę.
18: Dziękuję bardzo.
17: Zmieniamy temat.
15: Moim i waszym gościem jest Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy. Wiem, że państwo bardzo mocną uwagę przywiązali do obrony cywilnej. W związku z tym pojawiło się dużo takich sensownych zakupów, które pozwolą na to, żeby się jeszcze lepiej przygotować już nie tylko do wojny, ale też do typowych zagrożeń, które mogą nas spotkać.
19: Tak, faktycznie od wielu miesięcy wraz ze służbami pana wojewody przygotowujemy się na sytuacje kryzysowe. Oby one oczywiście nie nastąpiły, ale przygotowani być musimy. Do końca roku w Iławie powstanie drugi magazyn obrony cywilnej, który będzie zlokalizowany w okolicach osiedla Piastowskiego. Przygotowujemy w tym momencie dokumentację, która pozwoli nam na remont naszego magazynu, który właśnie posiadamy, a który w tym momencie nie nadaje się do magazynowania takich rzeczy, ale pod koniec roku przejdzie gruntowny remont i tam będziemy składować sprzęt, który w tym momencie zakopujemy. Druga sprawa, bardzo ważna, o którą dopytują mieszkańcy naszego miasta, to jest kwestia schronów. Też przygotowujemy się do tego. Jak państwo wiecie, przez ostatnie miesiące pracowaliśmy nad opracowaniem przygotowaniem dokumentacji, która pozwoli nam na wybudowanie hali sportowej na osiedlu piastowskim, na tej działce, którą wiele lat temu kupiliśmy od prywatnej osoby. Co ciekawe, w tym momencie doprojektowujemy do tej sali sportowej schron, który będzie znajdował się pod tą salą i wszystko wskazuje na to, że pod koniec tego roku będziemy posiadali już dokumentację zarówno na szkołę, czyli na to, co jest na zewnątrz, jak i na ten schron. I w tym momencie ten schron projektujemy. Według tych założeń, które posiadamy na dzień dzisiejszy, ten schron będzie miał około 600 miejsc dla naszych mieszkańców. Będzie to dosyć duża inwestycja, bo około 1300 m2 ten schron będzie posiadał. Będzie oczywiście oprócz miejsc schronienia także pomieszczenie dla medyków, także pomieszczenia dla osób chorych. Dodatkowo projektujemy tam magazyn żywności, co jest podstawą, oraz kuchnię, która będzie służyła do przygotowywania posiłków. Ale co ciekawe, żeby ten schron nie stał bezużyteczny, chociaż mam nadzieję, że nigdy nie będzie konieczności jego użycia, to w tym schronie projektujemy strzelnicę. Jedna strzelnica to będzie wirtualna na 4 tory, a druga strzelnica na 25 metrów z 12 torami i z tarczociągami, czyli będą to takie obiekty, które w czasach pokoju będą mogły być wykorzystywane. To jest bardzo ważne, ponieważ ta narracja rządowa idzie w tym kierunku, żeby obiekty schronienia, obiekty w postaci schronów miały dwojakie wykorzystanie. Czy to parkingi podziemne, czy to sale gimnastyczne, czy to na przykład strzelnice. I my z takim projektem właśnie występujemy i taki projekt przygotowujemy, żeby też w ramach tego osiedla piastowskiego, które nie posiada żadnej infrastruktury takiej sportowej, kulturalnej, żebyśmy mogli mieszkańcom oddać salę gimnastyczną wraz z dodatkowym zapleczem, czyli na przykład właśnie ze strzelnicami, z których będzie można w przeciągu tygodnia, czy też weekendy po prostu korzystać.
11: Mówił Dawid Kopaczewski, burmistrz Iławy.
10: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
11: Dominik Jaskulski.
17: Ciekawe spotkanie.
11: Tym razem wybierzemy się na historyczną wędrówkę po ulicy Kopernika w Iławie.

0: dokument planistyczny, jaki do tej pory, a przynajmniej przed rokiem 2000 powstał. I tutaj jest opisanych wiele koncepcji inwestycji, które można dość szczegółowo, które można byłoby w Iławie zrealizować. Ja za moment odczytam Państwu fragment dotyczący zieleni, ale okazuje się, że ścieżki w tym przebiegu, w jakim one zostały wybudowane, zostały zaplanowane właśnie w roku 1977.
1: Tak, mówisz o ścieżkach rowerowych, tak?
0: Mówię o ścieżkach wzdłuż brzegu Jezioraka, wzdłuż Iławki i na tym odcinku, na którym my się dzisiaj znajdujemy. A przypominam, że realizacja całej tej inwestycji rozpoczęła się dopiero w roku 2011 od odcinka na wschodniego brzegu Jezioraka. Później zrealizowano odcinek wzdłuż Iławki. Następnie zagospodarowano te dwa pierwsze odcinki, to za kadencji pana burmistrza Włodzimierza Ptasznika. Później za kadencji pana Adama Żylińskiego zagospodarowano Wyspę Młyńską i wybudowano ten odcinek. No i teraz w ostatnich latach, ten ostatni, aż do ulicy Piaskowej i do osiedla Żołnierzy Wyklętych. Ja podliczyłem wartość całej tej inwestycji, to budowa ścieżek kosztowała łącznie tyle, ile kosztowała budowa całej obwodnicy północnej, czyli około 35-37 milionów złotych. No ale dzięki temu mamy całkiem przyjemny, ładny, atrakcyjny odcinek ścieżek pieszych i rowerowych, taką wewnętrzną rowerową obwodnicę Iławy, którą można się przemieszczać z południa na północ i z powrotem.
1: Państwa, 41 km. Przy mieście, które ma 32 tysiące mieszkańców, nawet dla Holendra, którzy uwielbiają jeździć rowerami, robi to wrażenie. 47 km ścieżek rowerowych.
0: Odczytam Państwu fragment planu. To jest oczywiście skrót opisu całego planu, bo on pierwotnie był dużo obszerniejszy. Ja tylko dodam, że ten egzemplarz, który posiadam, otrzymałem od autora tego planu, architekta doktora Mieczysława Hoffmana, który przez lata, przez dziesięciolecia tak naprawdę odpowiadał za kierunki rozwoju urbanistycznego naszego miasta. To jest osoba, która była autorem już koncepcji budowy osiedla Jagiellońskiego, które wybudowano do roku 1960. A ja pamiętam jeszcze, jak pracował nad planami zagospodarowania przestrzennego w latach 2000. Adaptuje się dla potrzeb, to jest część dotycząca zieleni i ochrony środowiska. Adaptuje się dla potrzeb miasta istniejące zespoły zieleni parkowej. Uwaga, projektuje się ciąg spacerowy w zieleni parkowej wokół jezior. Jeziorak, Jeziorak Mały i Jezioro Iławskie. Wzdłuż rzeki Iławki oraz pozostałą zieleń według ustaleń planszy podstawowej. Na północno-zachodnim odcinku miasta, na terenie ograniczonym torami kolejowymi, jeziorem Silm i jeziorem Jeziorak, projektuje się adaptację istniejącego lasku na park leśny, co też w ostatnich latach się zadziało. Począwszy od południowego wschodu do północnego zachodu, miasto otoczone jest zwartym kompleksem leśnym w strefie bezpośredniego styku z miastem podlega ochronie krajobrazowej. To jest ciekawe. Nowy cmentarz komunalny dla Iławy o powierzchni 10 hektarów lokalizuje się poza granicami miasta na gruntach przyległych do lasu na wschód od wsi Wikielec. Więc pierwotnie nie na ulicy Piaskowej, ale przy granicy z Wikielcem planowano budowę dużego cmentarza. Po uruchomieniu nowej oczyszczalni ścieków należy dokonać rekultywacji obszarów wodnych Jeziorak Mały, Iławski Dół oraz rzeki Iławki.
1: Gdzie ten pan zakładów drobiarskich?
0: Na obszarze całego miasta obowiązuje ciągła rekultywacja wszelkich gruntów. Są tutaj trzy szkice. Jeden szkic pokazuje stan istniejący w roku 1977, ale niezwykle interesujący szkic pokazujący kierunki rozwoju miasta. Spróbujemy go pokazać, jak będziemy u góry już przy rondzie, bo tego też dotyczyć będzie kolejna opowieść.
1: Dwa obiekty, o których chcę Państwu jeszcze parę zdań powiedzieć, to za naszymi plecami cmentarz, tak? Cmentarz tak zwany na Ostródzkiej. Państwa, cmentarz, który ma swoją taką też niesamowitą historię, polsko-niemiecko- i ewangelicko-katolicko, tak? Państwa, bo rzeczywiście, gdy pod koniec wieku XIX zaprzestano pochówków na cmentarzu przy ulicy Niepodległości, bo Państwo pewno wiecie, ten cały teren, gdzie mamy park, żabę i inne miejsca spożywania alkoholi i innych rzeczy, to, Państwa, to oczywiście tereny byłego cmentarza. Tam był kiedyś cmentarz. Cmentarz ten został w latach 50. i 40. zlikwidowany. Natomiast, gdy zaprzestano tam pochówków, od 1890 roku grzebano mieszkańców Iławy tu. Ale byli to głównie ewangelicy. No, głównie. Tylko ewangelików. Tylko ewangelików grzebano, ponieważ katolicy mieli swoje kwatery przy kościele, tu mamy teraz Kościół Biały. Państwo, w 1890 roku pierwsze pochówki. Te pochówki zaczęły urastać coraz więcej w latach 1915

0: 1918, ponieważ tu zaczęto chować żołnierzy z Iławy, którzy ginęli w czasie I wojny światowej. W czasie tych dwóch, trzech lat, przepraszam, tu pochowano 58 żołnierzy na cmentarzu na ulicy Ostruckiej. Cmentarz w roku 1945, no już w sposób naturalny, gdyby Niemców zabrakło, no zaczął zarastać, zaczął być niszczony i dopiero w 1970 roku cały teren cmentarza był splantowany i rozpoczęły się współczesne pochówki, które no w niektórych miejscach trwają jeszcze do dnia dzisiejszego, bo są te groby uzupełniane urnami czy innymi. W inny sposób są osoby chowane. Michale, prowadzimy czas Państwa na górę, tak?
1: To jeszcze może jedna opowieść, dobra, żeby zrobiło się trochę przyjemniej po tych historiach związanych z cmentarzem. Powiem o tej Wielkiej Żuławie. Teraz.
0: Powiedz,
1: tak,
0: Michał,
1: bo to jest ciekawe. Przebieg obwodnicy, który my już dzisiaj znamy, przecież korzystamy z tej drogi, został wytyczony w 1955 roku. Wtedy w planie zagospodarowania przestrzennego po raz pierwszy pojawiła się kreska pokazująca połączenie ulicy Lubawskiej dokładnie tym odcinkiem, którym jeździmy dzisiaj, z ulicą Ostrucką i dalej od ulicy Ostruckiej w kierunku Lipowego Dworu do ulicy Dąbrowskiej. Kawał czasu minęło, zanim przystąpiono do realizacji tej inwestycji. Ona rozpoczęła się z chwilą przystąpienia Polski do Unii Europejskiej w roku 2004 za kadencji burmistrza Jarosława Maśkiewicza. I tutaj rozpoczyna się bardzo ciekawa historia, ponieważ ja prześledziłem protokoły z sesji Rady Miejskiej, jak to się wszystko kształtowało, skąd wzięła się nazwa Aleja Jana Pawła II. Okazuje się, że to był do pewnego stopnia kompletny przypadek. Otóż burmistrz Jarosław Maśkiewicz miał plany, żeby przemianować ulicę 1 Maja na ulicę Jana Pawła II. Wyliczono wtedy, że ulica 1 Maja jest tą ulicą, przy której mieszka na tamte czasy najwięcej osób i to, że to będzie taka godna zmiana upamiętniająca postać Polaka papieża. Ale pojawiła się grupa radnych w Radzie Miejskiej, której ten pomysł się po prostu nie spodobał. Postanowili ubiec te...
0: Michał, kryminał przy Alei Jana Pawła II, no.
1: Postanowiono ubiec niejako te działania, przygotowano projekt uchwały i jeszcze w czasie, kiedy dopiero budowane było to rondo, dopiero budowany był most nad Iławką, dopiero budowana była cała droga, zdecydowano o tym, że cały odcinek od ulicy Lubawskiej aż do ulicy Dąbrowskiego, a przypominam, to jest rok 2004, rozpoczęcie budowy. W 2005 roku była ta sesja, a dopiero w 2009 roku rozpoczęto budowę obwodnicy północnej, czyli...
0: Nie było ulicy, ale miała już nazwę.
1: Tak, tak. To... Władze Iławy były przeciwne.
0: A,
1: były temu przeciwne. Aha, to była inicjatywa grupy radnych. I chyba trochę rzutem na taśmę padła propozycja ze strony władz miasta, że skoro tak, to nazwijmy też Wielką Żuławę. I rozgorzała dyskusja i pojawiła się, szanowni państwo, oficjalna propozycja. Ja nie przypominam, żeby media wtedy o tym mówiły, ale w protokole jest po tym ślad, żeby Wielka Żuława nosiła imię Jana Pawła II. Był rok 2005.
0: Wyspa Jana Pawła II.
1: Ostatecznie tej propozycji pod głosowanie rady nie poddano.
0: Jadę na wyspę Jana Pawła II.
1: Wielka Żuława imienia Jana Pawła II.
0: A Wielka Żuława... Państwo pamiętacie, co było wcześniej, nim był bar szybkiej obsługi? Tak zwany zajazd pod trupkiem. A czyli zaraz Wielka Żuława. Państwa, i to jest taka ciekawostka, szczególnie dla chłopaków, taka będzie, mam nadzieję, że interesująca. Państwa, padła decyzja, rozbieramy Wielką Żuławę. Zatrudniono taką firmę, która miała się zająć takim szybkim rozwaleniem tego obiektu i tutaj pojawił się taki pan z taką firmą, który zaczęli tam demontować. Chyba na drugi dzień po tym demontażu jest do mnie telefon. Panie Darku, niech pan przyjeżdża, mamy skarb. Mówię, zadzwonię do młotka. Albo nie, nie zadzwoniłem, Michał, sorry. Dowiaduję się dopiero teraz. Przyjeżdżam bardzo szybko, a tam chłopaki zaczęli, zastosuję slang, czy gwarę lubawską, derli za te ściany. Tak, derli za te ściany i... Jak derli za te ściany, to jedna ściana się, też tak mówią w Lubawie, obaliła i oni tam, wiecie co znaleźli? Wór pieniędzy. Bandzior albo jakiś inny malwersant ukrył tam za ścianą autentycznie wór pieniędzy, niestety perelowskich. Zapomniał, perelowski. Proszę państwa, albo 11, albo 17 milionów złotych. na tamte czasy to można było chyba wyspę Wielką Żławę sobie kupić za to, tak? Oczywiście jak zostało odnalezione, miały wartość żadną albo w ogóle, tak? Także on to wszystko zdeponował. Mówię, pani Darku, zobaczy pan ten skarb. Czyli gdzieś tam za ścianą było jakoś to włożone, duży, naprawdę duża ilość pieniędzy. Media o tym nie mówiły, nawet o tym Michał Młotek nie wiedział. Okej, okay. Państwa, możemy trafić w oku?
1: Tak, idziemy do góry.
0: Zapraszam państwa dalej.
1: Na kiedy przypadł ten najbardziej intensywny czas w rozwoju naszego miasta? To spokojnie można odpowiedzieć, że na lata 70. To był czas, szanowni państwo, kiedy kończono budowę Starego Miasta, kiedy trwała budowa osiedla 30-lecia, kiedy rozpoczynano budowę osiedla Podleśnego, to jest 1975 rok, kiedy rozpoczęto budowę Podleśnego. Natomiast już wtedy było wiadomo, że budowa tak wielu osiedli mieszkaniowych. Warto wspomnieć o tym, że wyznaczono też w tym czasie aż 700 działek budowlanych na północ od ulicy Kajki, czyli aż 700 domów jednorodzinnych mogło jedną decyzją powstać od ulicy Kajki aż dalej na północ. Stwierdzono mimo wszystko, że to nie zabezpiecza potrzeb mieszkaniowych Iławy. I podjęto decyzję, by teren, który do tej pory był rezerwowany wyłącznie pod przemysł, mówię tutaj o całym obszarze od ulicy Piaskowej, zanim wybudowano obwodnicę i zanim powstało to rondo, tutaj biegła ulica Piaskowa aż do wiaduktu nad torami. Myślę, że większość z nas to pamięta. I zdecydowano wtedy, że cały obszar od ulicy Ostruckiej, Zielonej, Piaskowej, aż do torów kolejowych i aż do Nowej Wsi zostanie przeznaczony pod wielkie osiedle mieszkaniowe, w którym mieszkania znajdzie aż 20 tysięcy osób. Dla porównania, na osiedlu Podleśnym zaraz po budowie i na osiedlu 30-lecia zamieszkało 8 tysięcy osób. Więc proszę sobie wyobrazić skalę tej inwestycji, jeśli tutaj miało zamieszkać aż 20 tysięcy osób. Mało tego, ten plan zakładał włączenie w granice administracyjne Iławy także Nowej Wsi. Dla potrzeb budowy tego osiedla powstała w 1975 roku w Iławie fabryka domów przy ulicy Ostruckiej, która przez lata pracowała. Natomiast ostatecznie budowy tak dużego osiedla w tym miejscu w tamtych czasach nie rozpoczęto. Dodam jeszcze tylko, że wraz z budową bloków mieszkalnych powstać miały, uwaga, dwie szkoły, przedszkole, żłobek, przychodnia. Komunikację zapewnić miały drogi wewnętrzne plus przystanek osobowy Iława Wschodnia. Tych planów niestety nie zrealizowano. Spróbowałem dotrzeć do pierwszych materiałów reklamowych, które dotyczyły budowy osiedla Piastowskiego. Okazuje się, że to był rok 2006, kiedy deweloper nabył ten teren pewnie w części od miasta, w części od właścicieli prywatnych. I wtedy pojawiły się dopiero pierwsze takie poważniejsze informacje o wejściu, o budowie dużego osiedla mieszkaniowego, no bo część budynków mieszkalnych wielorodzinnych powstała tam już w latach, na przykład lat 80., 90. i na początku lat 2000. Podsumowując, jeśli te plany, o których mówię, doszłyby do skutku, mielibyśmy dzisiaj tutaj osiedle, które byłoby dwu albo i trzykrotnie większe od osiedla Podleśnego.
2: Mówił Michał Młotek z Internetowego Muzeum w Iławie.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.

0: Miau!
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
0: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
2: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
10: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł.
9: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda.
12: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
13: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
14: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
15: O reklamie. Meloradio i Ława na 90,2 FM.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Las na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To i

dawne. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

ten kawałek do reklamy. Ty się wieziesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
2: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
3: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
2: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
4: Czyta lektor AI.

0: 34 za kilogram przy zakupach za minimum 25 zł. Weź udział w naszej urodzinowej loterii. Każda zdrabka za zakupy wygrywa, a nagroda główna to samochód Hyundai Tucson SUV. Regulamin na www.stokrotka.pl. Stokrotka.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Getz & Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Getz & Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na Media Expert. Expert.pl. O reklamie.
8: Programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
9: Elo, elo, tu weekendowe Melo Opoka, siema, fajnie, że jesteście tam gdzieś po drugiej stronie, tylko nie wiem gdzie i jaka u was pogoda, bo u mnie to zimno, kurtki zapomniałem, no i troszkę zmarzłem w drodze do radia, ale zaraz się rozgrzejemy. Reasons i Eli Oaks i Lawinia w Melo na początek, a potem narkotyk od You Know Chas. No to róbcie głośniej.

weekendowym Melo Sliwa Bumpa z numerem On Tonight. Takie gorące hity gramy wszędzie tam, gdzie jesteście, żeby było cieplej, bo pada i pochmurno jest i chłodno rzeczywiście. No a z tym ogrzewaniem domów, to jak tam u was? Ruszyli już w tych kaloryferach, czy nie? Dajcie znać, czekam przy WhatsAppie. Można się grzeć też w samochodzie, jakby nie patrzeć, fotelik sobie podgrzać albo po prostu nawiew ciepły puścić. Chociaż przy cenach paliwa, to ja nie wiem, czy to jest najrozsądniejsze rozwiązanie. My was grzejemy dzisiaj. Carla Fernandez, Co Jeśli, a potem Run, Run, River, David Guetta i A-Lock w Melo.

0: A jakbyśmy tak zorganizowali bitwę na single Tomasa Greya, to ciekawe, które byście wsparli. Czy Rumors, czy może Heaven, którego słuchaliśmy przed momentem na antenie. Możecie dać znać. Oczywiście WhatsApp do waszej dyspozycji. Meloradio.pl na smartfonach wbijacie i na dole komunikator. Bez problemu znajdziecie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
3: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
4: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
5: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
4: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: Tanio Weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w super cenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto, dużo dobrego.
10: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
11: No ja. Właśnie otwieram firmę.
10: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
11: To tak się da?
10: No ba.
12: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
13: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
14: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
15: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
16: Czyta lektor AI.
17: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
18: Jaja ściółkowe Ojajo, 10 sztuk, cena sprzed obniżki 11,49, teraz tylko 6,99 przy zakupie

0: Wiejska zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
0: Wiejska zagroda dla psa, który wie co dobre.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.

0: Batwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Kizo Disney, a my zabieramy was w każdy weekend do naszego muzycznego Disneylandu, można by powiedzieć. Tam każdy, kto lubi dobrze się pobawić, znajdzie coś dla siebie. Muzyczne roller coastery serwują wam oczywiście największe gwiazdy światowej sceny EDM. Wbijcie sobie playermeloradio.pl, tam znajdziecie naszą dokładną ramówkę dobrego Melo i pełny line-up. Sprawdzicie, kto o której gra. Ja tylko zdradzę, że Robin Schulz wśród gwiazd i Armin van Buuren dzisiaj w nocy, ale jest też parę niespodzianek. Być może ktoś jeszcze nie zaglądał, ktoś jeszcze nie słuchał. To jest właśnie ta sobota, kiedy trzeba to nadrobić. Ruszamy z dobrym Melo punktualnie o 20. A teraz ruszamy z Lumixem, Self-Aware.

0: Calvin Harris, Ellie Goulding, I Need Your Love. Calvin Harris z rekordem Guinnessa zgromadził 1 600 000 ludzi na jednej z ostatnich imprez. Ten to potrafi. Ale są i inni, którzy gromadzą takie ogromne rzesze fanów. Rihanna wśród nich, to już po 11.
1: A już o 11 zagramy.
0: Ale zaczniemy numerem Magnetic, The Bowsa.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
5: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
4: No, tego z Media Expert.
5: No tak.
6: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Kiełbasa śląska Morliny. Duża paczka. 11,90 za kilogram. A świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. Oraz prosto z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości. 12,99 59 za kilogram. Biedronka.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
4: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
14: No dobrze, a taki fajny prezent?
4: Na mediaexpert.pl.
14: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
4: Na mediaexpert.pl.
15: Włączamy niskie ceny.
16: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
17: Jazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
18: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
19: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
20: Może czas, by ta piosenka była też o twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz ty i twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
21: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60% i zakupy w 20 ratach 0%, RRSO 0%, a do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
22: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
0: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
1: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
0: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
2: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
23: 3, 17, 41.
24: Co tak liczysz?
23: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
24: O, ja też umiem liczyć.
25: 8, 11, 15.
26: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
27: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
28: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto.
27: Spotkajmy się w Biedrze.
29: Korek.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Kowboje szykowaliby się na dzikim zachodzie do południowego pojedynku, a my jeszcze przed południem rozgrzewamy się przed dobrym Melo. Przypomnę, to rusza o 20, a teraz rusza The Bausa z numerem Magnetic w weekendowym Melo. Melo Radio. O, pokaż, siemano.

muzyce Armina van Buurena jest coś takiego czarującego, magicznego, nieziemskiego. Coś, co pozwala nam na chwilę oderwać się od ziemi, tak polewitować przynajmniej kilka centymetrów nad parkietem, cały czas podrygując w rytm tych bitów, które układa. To pewnie też zasługa tych wszystkich wokalistek i wokalistów, których sobie dobiera do swoich numerów. W tym, w numerze Everlasting śpiewała dla was Sasza. Zaczarowana bajka, po prostu to Everlasting. Ale takich numerów, które mam nadzieję przypomną o tym, że jest sobota i że trzeba trochę pomyśleć o rekreacji, rozrywce, odpoczynku jest więcej. Duke Dimon, Jax Jones, I Got You przed wami.

0: No, impreza może kiedyś wciągnąć tak mocno, że ciężko będzie się z niej wydostać. I ciągnąć się będzie, i ciągnąć, i ciągnąć. Takie trochę jest weekendowe Dobre Melo z Meloradiem. Polecamy się dzisiaj od godziny 20, a u nas nowy singiel Metznera. Cały blok w weekendowym Melo. Za chwilę wracamy.
1: Meloradio i Ława na 92 FM. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Pani Celinka wie, co jest super.
8: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
7: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra, 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra, 3 kilo na osobę. Kaufland.
9: Tanio weekend w Aldi. Tylko w sobotę masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. Amonini, oliwa z oliwek 500 ml. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Ty plus weekendowe promki równa się okazja na obiad już od czwartku. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
11: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
12: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
13: Elektryk? Pewnie drogi.
12: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
13: Co? Z serwisem i gwarancją?
12: I tylko 10% opłaty wstępnej.
13: Tylko gdzie jest haczyk?
12: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
13: Czekaj, 30 tysięcy?
12: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
14: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
15: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co Pana trapi.
16: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
15: Też bym nie uwierzył. A czym Pan jeździ?
16: GW Mora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
15: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
17: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
18: GWM. Go with more.
19: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, Złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
20: Lidl, to się opłaca.
21: Nowy rok akademicki na wypasie?
20: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
21: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
20: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
22: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
24: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
25: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
26: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
27: Po reklamie.

Fire, fire i Simza w Melo Radio. Taki ogień tylko u nas w weekendowym Melo. Podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście. Wpisałem sobie w AI, co można kupić za parę stówek. No i podpowiadają jakieś mini głośniki Bluetooth, powerbanki, słuchawki bezprzewodowe i inne akcesoria komputerowe. No ale to banał. Dajcie znać, na co wy byście parę stówek wydali, gdyby trafiły do was, bo my rozdajemy szybką kasę w Meloradiu. Meloradio.pl, tam się zgłaszacie, tam piszecie, a my już w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą zabawy. My Lover, Otto Knows, teraz dla was.

0: Miałem kiedyś całą płytę z numerami ATB, 9PM. To jest jeden z największych hiciorów tego DJ-a, który lubi Polskę i często do nas zagląda. My za chwilę zaglądamy do kolejnej szuflady z naszą muzyką. Mam nadzieję, że to, co przygotowaliśmy na południe, was zaskoczy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Najpierw Marlon Hofstadt, I Like.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
0: Super! Zgłoś się na meloradio.pl.

0: to promocja. Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
3: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
9: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: 3, 17, 41.
12: Co tak liczysz?
11: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
12: O, ja też umiem liczyć.
13: 8, 11, 15.
14: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
15: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
16: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
17: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
18: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan z Dunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
19: Nowy rok akademicki na wypasie?
20: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
19: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Getzen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Getzen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Pracownia rezonansu magnetycznego MR Diagnostik w Ostródzie przy szpitalu, ulica Władysława Jagiełły 1, realizuje badania rezonansu magnetycznego w ramach NFZ oraz odpłatnie. Informacje o badaniach i rejestracji dostępne są bezpośrednio w pracowni oraz na stronie www.mrdiagnostik.pl.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
2: Inni jeszcze gadają, a my tak nie lubimy, bo my wolimy grać muzykę, która wypełnia waszą przestrzeń, wasz czas, wasze życie. Marlon Hofstadt i Southstar z numerem I Like. Teraz opoka, siema.

Axwell, whatever turns you on. Jeżeli kochacie tego DJ-a i kochacie podróżowanie, to jedno z drugim można połączyć, bo Axwell 16 października za nieco ponad 2 tygodnie wystąpi w klubie Zero Tokyo w Shinjuku w Japonii właśnie, więc gdybyście mieli ochotę zobaczyć Japonię i posłuchać jego muzy, czemu nie? Sprawdziłem, ile kosztują bilety na ten koncert. Zaczynają się od 6000 jenów japońskich, czyli jakichś 150 polskich złotych. Możemy pomóc, pewnie, że możemy. Szybka kasa na was czeka, meloradio.pl. Tam dajecie znać, na co potrzebujecie. Może na koncert Axwella w Japonii? A my zajmiemy się resztą. Kolejna runda w poniedziałek. A to Tears on the Dance, Lori Kashmir.

0: Myślę, że każdego roku słyszę około 1000 nowych numerów i zdecydowanie Neptunika What If to jest jeden z tych, który po prostu zrobił wielką dziurę w moim serduchu, ulokował się tam, zaspoił i nie chce stamtąd uciec. Mam nadzieję, że wam też wpadło to w ucho i w serducho.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Laster Jacks i Robin Schulz. Prawdziwe Dobre Melo. 6 godzin dobrego. Zapisz Melo. Słuchaj już dziś po 20:00. Tylko w Melo Radio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
1: Bo nie warto stać w miejscu.
2: Bo liczy się dobra energia.
1: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
11: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
12: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGT w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 watów Silvercrest tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.
13: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie. Meloradio Iława.

Tiesto, Bright Sparks z numerem On My Way w weekendowym Melo. Inni gadają, a my już za chwilę wracamy do grania, bo Gibbs Pazity for Money jest gotowym karnawałem, mimo że dopiero wrzesień w kalendarzu. Dajcie znać, jak ta jesień wam się rozpoczęła. Lubicie jesień? Czekacie na tę piękną polską złotą? Czy już chcielibyście, żeby lato wróciło? WhatsApp do waszej dyspozycji. Czekam. Znajdziecie go na meloradio.pl. No to co? Wracamy do muzyki. World Hold On i Bob Sinclair również za kilka chwil. Bob Sinclair zapowiedział ostatnio w swoich social mediach nową wersję tego turbo klasyka, więc mamy nadzieję, że wkrótce go usłyszymy.

0: Jestem ciekaw, czy widzieliście filmik taki viral, jak Karl Cox wchodzi na jedną z imprez na Ibizie w rytm numeru, który właśnie gra z głośników. To ciekawe, jak wyglądałby, gdyby wchodził przy I'm an Albatross Arona Czupy. To by było dobre. Ale dobrych numerów to my mamy więcej.
1: A już o 13 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok i Ziba. No i oczywiście Portugal The Man. To on czyni ten kawałek niezwykłym. Zaraz gramy.
1: Meloradio i Ława na 92 FM. Reklama.
2: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
4: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
3: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399.

0: piątku 25 do soboty 26 września zrób jednorazowe zakupy za 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, aż 35 zł. Wykorzystasz go od 28 do 30 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny, niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
3: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy?
5: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
6: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę. Bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj. Sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.
1: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Siemanko, to co? Podkręcamy tempo dalej i gramy, bo inni gadają, a my gramy, jak zawsze, bo lubimy to najbardziej. Ejlok, Ziba, Portugal, The Man, Dive into the Ocean. Proszę.

Take Me Back, Kygo, w oryginale brzmi troszkę inaczej. To remix Robina Schulza, którego słuchaliście w Melo Radio, tego samego, który dziś w ramach Dobrego Melo wyskoczy na naszej antenie ze swoim setem. Wbijcie nam player.meloradio.pl, bo tam macie cały line-up dzisiejszego Dobrego Melo. Zaczniemy sobie, tak jak lubi nam najbardziej, czymś, co absolutnie, no właśnie, jest naszym konikiem, naszym oczkiem w głowie. Tomorrowland, kochamy to miejsce, kochamy to wydarzenie, kochamy przeżywać emocje razem z wami w belgijskim Boom. I setem prosto stamtąd rozpoczniemy sobie dzisiejsze Dobre Melo, punktualnie o 20:00. A teraz to już David Guetta i Justin Bieber. Znacie to już?

0: I teraz wyobraź sobie, że przecinasz taką słodką drożdżóweczkę na pół, wkładasz do tego swojego ulubionego loda z czekoladą, polewasz to jeszcze sosem toffee i dokładasz bitej śmietany. No i to właśnie jest taka słodycz, to World Away, Griffin i Band w Melo Radio. Weekendowe Melo trwa w najlepsze, a my za chwilę znowu podkręcamy tempo. Kaskada w gotowości.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Melo Radio i wydaję na co tylko chcesz.
1: Odświeżyłabym za to twój salon.
2: 200 w tym momencie trafiają do twojej kieszeni. Leć do bankomatu.
1: Dziękuję.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł. O reklamie.

Wiktoria Kida, za ten numer odpowiada Księga Żywiołów. Oj, dziewczyno, ależ pięknie się tego słucha. John McFly zremiksował tę oryginalną wersję numeru. No właśnie, tych remiksów dzisiaj możecie spodziewać się u nas bardzo dużo, bo chętnie sięgamy po wersje, które was po prostu zaskakują. Kogo zaskoczyła tegoroczna jesień? No właśnie, czy byliście na nią gotowi? Czy już w waszych domach pojawił się jesienny wystrój? Czy jesteście jesieniarami, czy też jesieniarzami? Dajcie znać, jak wy te pory roku kochacie, albo wręcz przeciwnie. WhatsApp do waszej dyspozycji, czekam na głosówki, zdjęcia, może jakieś. A to już Sexy Magic, Kate Riel, Paco Amoroso w Melo. To jest nowość, po którą sięgamy, żeby było piękniej i kolorowiej.

0: Lost Frequencies, Paraiso. To numer, przy którym podobno tuje zamieniają się w palmy. Dajcie znać, czy rzeczywiście tak jest. Czekam przy WhatsAppie we wszystkich sprawach. Jak chcecie dać znać w ogóle, jakie macie plany na dzisiaj, albo jakie plany się popsuły, albo co tam po prostu wam wyszło, albo nie, to oczywiście możecie słuchać głosówki.
1: A już o 14 zagramy.
0: A o 14 Fate, Alan Walker. I rewelacyjny wokal Ewy Max. Oni przejmują stery punktualnie o drugiej.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, proszę pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
4: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: O reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
7: Siemanko, tu Melo Radio, tu weekendowe Melo. Inni gadają, a my gramy. Alan Walker, Ava Max Fate przejmują antenę. No i niech biorą.

Happiness is so sad, Swedish House Mafia, dobre na przykład na hulajnogę, ale jeździcie bardzo proszę ostrożnie, bezpiecznie i z dozwoloną prędkością. Od 1 kwietnia przyszłego roku zmiany w przepisach. Elektryczne hulajnogi będą musiały konstrukcyjnie mieć wmontowane ograniczenia prędkości do 20 km na godzinę. Co więcej, będą musiały mieć taki system zainstalowany, żeby nie można było ich po prostu tuningować, by jeździły szybciej. No i co o tym myślicie? Czekam na wasze recenzje, opinie na naszym WhatsAppie. Jak zrobiliście duże oczy, to zróbcie jeszcze większe smolasty trips dla was.

0: Take it slow, Robin Schulz, Łotr Mat w Melo Radio. Po 14 gramy wam najgorętsze numery. Idealne na sobotnie popołudnie. Rozgrzewamy was przed dobrym Melo. Nie zapomnijcie o nas wieczorem. Szykujcie się ze znajomymi naprawdę na potężne imprezowanie przy największych setach najlepszych gwiazd.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

Jonathan Bledka Gibbs z numerem Róż w weekendowym Melo, w Melo Radio. Fajnie, że jesteście razem z nami, ale teraz o poważnych sprawach pogadać trzeba. Kolejny wyciek danych z jakiejś bazy medycznej. Znowu hakerzy zaatakowali, znowu zabrali nam nasze tajne informacje. Można się zabezpieczyć, żeby ktoś nie wziął na was kredytu. Na przykład wystarczy zabezpieczyć PESEL, zastrzec. Więc jak to zrobić? Najprościej oczywiście w mObywatelu, albo trzeba myknąć szybciutko do Urzędu Miasta czy tam gminy. Zróbcie to dla waszego komfortu i bezpieczeństwa. Need That Love i Sam Feld teraz.

0: On Tonight, Silva Bampa, to jest numer, którym macham do was dzięki za dzisiaj. Weekendowe Melo trwa oczywiście w najlepsze. Za chwilkę rozkręcamy before przed dobrym Melo, a wieczorem sety gwiazd. Na początek The Best of Tomorrowland, a później Armin, Robin Schulz. Bawcie się dobrze.
1: A już o 15 zagramy
0: Sad Girls, Bebe Rexha.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
4: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
6: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
7: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty cukier biały 1 kg 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie 10 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 10 sztuk na kartę. A wszystkie chłodzone pizze Donatello, drugi tańszy produkt 50% taniej. Oraz wszystkie kosmetyki do makijażu twarzy i stylizacji paznokci, drugi tańszy produkt 80% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Biedronka. Codziennie niskie
8: ceny. Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest. Tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
5: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
11: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
12: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Po reklamie.

0: Radio UFA.
1: Jak weekend stoi najlepsza muza, czego jak czego, ale tej w Meloradiu mamy pod dostatkiem. Konrad Straczyk, cześć, witajcie i zapraszam. Ruszamy i zaczynamy.

Fast Boy w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo na kwadrans po 15, czy wy też jesienią jakoś tak chętniej wydajecie pieniądze? No bo, jak wiecie, na dworze już taka trochę plucha, więc coraz rzadziej chce się wychodzić na zewnątrz, chętniej coś się zamawia, no a jak się zamawia, to nagle kasy na koncie brakuje, co nie? No ale od czego macie Melo Radio? My z wielką przyjemnością pomożemy wam, dorzucimy 200 do waszego domowego budżetu. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl i zgłosicie się do szybkiej kasy w Melo Radio, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. A to On Don, za chwilę też Breaking Dishes. Podkręcamy tempo.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem, że ja robię tylko przeszłe.

Jak do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną, masz pożegnanie, ściskam, przykro, łap, główne

0: kawałek do reklamy.
1: Soku, Clear Mind i Enklawa i pogwarzymy w Melo 26 minut po 15. Ależ się gorąco zrobiło za sprawą jednego małżeństwa w polskim showbiznesie. Filip Heiser i jego ukochana. Ile ona ma tak naprawdę lat? O tym za chwilę pogadamy. Będzie też Adam Lambert i Ghost Town. Zostańcie z Melo.

0: autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igo, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób.
4: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej!
12: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
14: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
15: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
16: Raz, dwa, trzy.
15: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
13: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę Zakłady Farmaceutyczne Polpharma SA.
17: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
17: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
17: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
18: Włączamy niskie ceny.
19: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
20: 17, 41.
21: Co tak liczysz?
20: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
21: O, ja też umiem liczyć.
22: 8, 11, 15.
23: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

TikTok w Melo. Tak, podkręcamy tempo jeszcze przed 16, ale gorąco ostatnio przez ślub Filipa Heizera i Bianki w internetach. No a wszystko przez różnicę wieku między innymi. Ostatnio jeden z serwisów napisał, że ona się urodziła w 2007 roku, czyli nie ma jeszcze 20 lat. No ale dzisiaj ona sama mówiła rano w telewizji, że urodziła się w 2006, czyli te 20 lat ma. No ile ma tak naprawdę to nie wiadomo, no ale to podobnie w sumie jak u Gosi Rozenek Majdan. U niej też to w sumie w końcu nie wiadomo ile ona ma. Uznajmy, że 18.

0: Liwko i poza tobą nic, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 16. To before przed dobrym Melo, więc gwarantuję wam, że po 16 nas też najlepszej muzy nie zabraknie, no bo rozkręcamy się na wieczorne i nocne szaleństwa.
1: A już o 16 zagramy
0: Fly High. Ależ dobrze wejdziemy w 16. Tobie Romeo, punktualnie właśnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy, więc zostańcie z Melo.

0: skrzypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

0: Wstawaj, Melo Radio. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
9: Mamy niskie ceny.
10: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
11: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
12: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na 92 FM.
13: Jak wchodzić w 16, to tylko w takim stylu. Toby Romeo i Fly High na początek tej godziny. Za chwilę też Lambery, polski akcent będzie. A ja nazywam się Konrad Traczek. Cześć, witajcie i zapraszam.

Baby Rexha i Faithless w Melo. 15 minut po 16 już na zegarkach, ale chyba wszyscy czekamy na 21, bo to właśnie wtedy Polska zagra z Francją w finale Mistrzostw Europy Siatkarzy. Mocno oczywiście trzymamy kciuki, no ale w sumie biorąc pod uwagę, jak sobie radzą nasi siatkarze, no to medal mamy w zasadzie w kieszeni. No, ci grający w nogę mogliby brać z nich przykład, co nie? Może gdyby na przykład zamiast kopać, można by było w nodze używać rąk, to jakoś by to działało? Chociaż podejrzewam, że niektórym to nic by nie pomogło.

0: Maxwell i Bon to Melo Radio, to 27 minut po 16. Dzisiaj w kalendarzu Europejski Dzień Języków. Mówi się, że są różne języki miłości. Ja pomyślałem, że może być też język imprezowy. Jedzenie, rozmowy, taniec, śpiewanie, może jeszcze coś innego. Po czym poznać, że dobrze bawicie się na Melo? Jaki jest wasz imprezowy język? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. Odnośnik do niego macie na meloradio.pl. Czekam na wasze głosówki na WhatsAppie i na wiadomości. A u nas już za chwilę Sean Paul i Dua Lipa.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje. Jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
7: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
6: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
12: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
13: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
14: Raz, dwa, trzy.
13: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
11: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
15: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
16: Bo teraz w Auchan przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A 2-pak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za 2-pak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
17: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
18: Hej, tu Ikea. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
19: Marian, a po całym tygodniu pracy?
20: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
19: I jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
0: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
21: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
22: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
21: Mhm, dokładkę rabatu.
0: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
23: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
24: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
25: Elektryk? Pewnie drogi.
24: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
25: Co? Z serwisem i gwarancją?
24: I tylko 10% opłaty wstępnej.
25: Tylko gdzie jest haczyk?
24: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
25: Czekaj, 30 tysięcy?
24: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
26: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
27: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
28: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
27: O, pieskie życie ma smak!
28: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
29: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

za mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Gibbs, Prezvety, For Money. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu na kwadrans przed 17. A ja to dzisiaj chyba za dużo głupot gadam, bo próbowałem do was przed chwilą się już wcześniej odezwać, ale mikrofon mi nie działał. Ważne, że teraz działa. Pytałem was też, jaki jest wasz język imprezowy. No i Ida napisała na WhatsAppie Melo, że u niej najłatwiej poznać, że Melo jest dobre po tym, jak zaczyna się do wszystkich przytulać i tańczyć. No coś czuję, że nie ty jedna. A u Sandry dobre Melo rozkręca się wtedy, kiedy zaczyna śpiewać na karaoke głośniej niż podkład. No to teraz będzie okazja. Party All The Time to już teraz przed nami. Dajcie głośniej.

0: Don't Say Goodbye w Melo. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17. No i się nakręcamy coraz bliżej wieczora. To jest Wifor przed dobrym Melo. A noc będzie długa, gorąca, więc musimy być w dobrej formie.
1: A już o 17 zagramy.
0: Chcę więcej.
2: Jeśli trwałoby to wiecie.
0: No to zdanie pada zawsze po każdym dobrym Melo. Fukaj, Liwka i Enklawa u nas punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc koniecznie zostańcie z Melo, żeby niczego nie przegapić.
1: Autopromocja. Sobotnie dobre Melo zaczyna się od The Best of Tomorrowland. Każdą sobotę już o 20:00 najlepsze sety prosto z boom w Belgii. Zagrają także sami najlepsi: Armin van Buuren, Rehab, Skytech, Blaster Jax i Robin Schulz. Prawdziwe dobre Melo. 6 godzin dobrego Melo. Słuchaj już dzisiaj po 20:00 tylko w Melo Radio.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: komfortowy SUV stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
4: I zrobiła nam super pokój.
5: Mamo, dzięki!
6: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
10: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
11: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
10: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
12: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
10: Sposób na twój dobry dzień?
11: Mamy to w Lewiatanie.
12: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na chery-zdunek.pl.
14: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
16: Mamy niskie ceny!
17: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
18: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na ikea.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
19: 3,17,41.
20: Co tak liczysz?
19: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
20: O, ja też umiem liczyć.
21: 8, 11, 15.
22: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
23: Miau. Jak mój koci smakosz ocenia saszetki wiejska zagroda?
24: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miauszlę.
25: Wiejska zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
26: Po reklamie. Autopromocja.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i

0: FM. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: 17 wjeżdżamy na całego. Chcę więcej, otwiera nam ta godzina. Za chwilę też będzie m.in. Chemistry i Reasons, a ja nazywam się Konrad Traczyk. Cześć, witajcie i zapraszam.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

palce same chodzą na kierownicy i nawet korki pod sklepami jakoś takie mniej straszne przy weekendzie. Mayo Mayo w Melon Before rozkręca się na dobre, a deweloperzy, czytam w internetach, że mają poważne problemy, bo nie mogą ostatnio sprzedać mieszkań, no bo nie ma na nie chętnych. No i dlatego, uwaga, proponują w ramach ofert łączenie dwóch mieszkań w jedno. No, prawie jak w Simsach normalnie. No ale o co to całe zamieszanie, to ja nie wiem. No co, nagle się okazało, że 20 metrów kwadratowych to jednak nie jest przytulny i komfortowy, kompaktowy apartament z potencjałem?

0: Modelki Włodarski w Meloradiu, 26 minut po 17. A The New York Times chyba chce iść na wojnę z Polakami. Opublikował specjalną listę, no i czegoś tam brakuje. O tym za chwilę. Za chwilę też Avicii i Rita Ora.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
2: Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. Jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
3: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
4: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
3: Pieskie życie ma smak!
4: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
5: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
6: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
5: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
7: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
5: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
11: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
12: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
11: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
13: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
2: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
3: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
4: Raz, dwa, trzy.
3: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
1: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
5: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
6: No ja. Właśnie otwieram firmę.
5: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
6: To tak się da?
5: No ba.
7: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
8: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
11: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
14: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
15: Dobra, zdradź sekret.
14: Jaki sekret?
15: No, ten twój patent na zakupy.
14: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
15: Tylko w Modivo?
14: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
15: I co z tym cashbackiem?
14: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
15: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
16: 3, 17, 41.
17: Co tak liczysz?
16: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
17: O, ja też umiem liczyć.
18: 8, 11, 15.
19: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
20: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
21: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
20: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
22: O reklamie. Meloradio Iława na 90,2 FM.

Tiesto i Tate McRae, tak podkręcamy tempo, to Melo Radio, to 19 minut do 18. No a The New York Times to chyba, słuchajcie, chce iść na jakąś bitwę z Polakami, no bo opublikował taką listę 100 najlepszych telewizyjnych show XXI wieku. No i na pierwszym miejscu jest Breaking Bad, na drugim jest Prawo ulicy, na trzecim Mad Men, jest też Sukcesja, Gra o Tron, no ale ja mam jedno najważniejsze pytanie. Gdzie jest M jak miłości na wspólnej?

0: to Pitbull na antenie Meloradia jeszcze przed 18, a po 18 pobawimy się w Podejmij Wyzwanie, także już teraz możecie przygotować telefony, no i przygotujcie się też oczywiście na porcję najlepszej muzy.
1: A już o 18 zagramy
0: Fate. Alan Walker i Ewa Max punktualnie 18, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i dwie raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
9: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
8: A, no to w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
13: Polska pokochała Cherys Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho. W trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Cherry. Zapraszamy do salonu Cherys Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
14: O reklamie.

0: deal you ever.
1: 321-321-777. Dzwońcie już teraz, żeby podjąć wyzwanie w Melo Radio i zgarnąć skiety. 321-321-777. Konrad Straczek, witajcie.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę. Ja piję

0: Podej mi wyzwanie. Kongsy Teofil jest London, tak podkręcamy tempo w Melo Radio na 16 minut po 18. A teraz jeden z moich ulubionych momentów w ciągu dnia, czyli będziemy podejmowali wyzwania. Dokładnie to wyzwanie będzie podejmował Sławek. Siemanko, Sławku.
1: Siemanko, witam serdecznie.
0: Ja słyszałem, że ty dzisiaj miałeś strasznie zarobiony dzień, więc bardzo ci dziękuję w takim razie, że chwilę dla Melo Radia też znalazłeś. Ale mój drogi, dzwonisz w interesach, bo ja coś dla ciebie będę miał, jeżeli wykonasz wyzwanie na naszej antenie. Czy ty jesteś na to gotowy?
1: Myślę, że tak.
0: No taką odpowiedź lubię najbardziej. Słuchaj, dzisiaj jest Europejski Dzień Języków, ale ja nie będę sprawdzał twojej znajomości języków, nie wiem, angielskiego, niemieckiego albo innego, a chciałbym, żebyś stworzył swój własny język i w tym języku powiedział mi, że Melo Radio to jest najlepsze radio na świecie.
1: Okej. Okay. Melo Radio de Japana Shimona Kimuro de Best.
0: Świetne! Słuchaj, wierzę ci na słowo, że to w twoim języku faktycznie to oznacza. I w takim razie skiety od Melo lecą prosto do ciebie. No i możesz kogoś pozdrowić.
1: Elegancko, chciałbym pozdrowić moich fajnych dwójkę małych bąbelków, którzy właśnie mnie słuchają w radiu, moją narzeczoną, wszystkich słuchaczy, no i najlepszego prowadzącego.
0: A dziękuję bardzo, słodzenie bardzo lubię, więc jeszcze ci pozwolę zapowiedzieć w tym twoim języku ram pam pam. To w sumie będzie brzmiało podobnie jak twój język. Czyli ram pam pam teraz w Melo, powiedz to w swoim języku.
1: Ram pam pam!
0: Po prostu, lecimy! Podejmij wyzwanie!

All of My Love w Melo, tak podkręcamy tempo, a Patec i Puff Beats tymczasem z kolejnym, no, pokaźnym osiągnięciem i też nie byle jaką nazwą na to osiągnięcie. O tym za chwilę też u nas Calvin Harris i Summer.

0: Autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miał szlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta

0: 0%.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
3: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
4: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
5: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
6: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

Ależ to ma dobry nastrój, idealny na sobotę. Sobel, Francis i Kochasz w Melo na 18 minut przed 19. A tymczasem Patec i Puffbeats mają, słuchajcie, pokaźne osiągnięcie na swoim koncie, a mianowicie zdobyli dziewiczy szczyt w pakistańskim Karakorum. Ten ma ponad 5000 metrów nad poziomem morza, ale najważniejsze jest to, jak go nazwali. RL9, to wszystko na cześć Roberta Lewandowskiego. Planują zdobyć kolejny szczyt, jeszcze wyższy. No to już chyba tylko zostaje Gortat.

0: Shawn Mendes i Stitches w Melo jeszcze przed 19, a po 19 zdradzę wam m.in. co zrobić, żeby zgarnąć trochę kasy. No i będę miał też dla was świeżynkę w naszej playce, ale nie tylko.
1: A już o 19 zagramy
0: Run Run River. To nie ta świeżynka, ale przyznacie, że ten numer też smakowity. David Guetta, Alok i Stick Figure otworzą nam 19 punktualnie, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
7: To już 19 na zegarkach, odpalamy ją w bardzo dobrym towarzystwie David Guetta, Alok i Run Run River na początek tej godziny. Za chwilę też Two Colors, Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Marlon Hofstad i Southstar i I Like. To Melo Radio, to 15 minut po 19, to Before przed Dobrym Melo. Ostatnio, słuchajcie, byłem w Trójmieście i to mi się zdarzyło pierwszy raz w życiu. Znalazłem na chodniku dychę, po prostu sobie leżała. Ale czy znaleźliście kiedyś na chodniku 200? No to mi się jeszcze też nie zdarzyło, natomiast w Melo już w poniedziałek takie 200 będziecie mogli zgarnąć. Wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, no i napiszecie nam, na co takiego siana potrzebujecie, a w poniedziałek 200 mogą być wasze. Nasi też już teraz Years and Years the King, za chwilę też Fuzzboy, będzie również Andy Dust. Oj, gorąco, jeszcze przed 20 podkręcamy tempo w Meloradio, to jest Before przed Dobrym Melo.

Miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci powiem.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja. Nie próbuję skleić, zleję, zimną masz. Pożegnanie, ściskam, przykro łap. Główne danie nie przegryz.

0: ten kawałek do reklamy.
1: W biforze przed dobrym melo z soku Climrant i Enklawa. Tak, podkręcamy tempo, no bo wieczór cały czas trwa. Za chwilę też u nas świeżynka, bardzo, bardzo gorąca, więc warto zostać z melo. A oprócz tego między innymi Bulletproof, to wszystko jeszcze przed 20.
2: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Wielką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Najlepsze Melo jest tylko u nas.

0: pociąga, dodają coś nowego.
1: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A kto nasz nowy telewizor przywiózł, podłączył i skonfigurował?
6: Ci panowie z Media Expert.
5: Dokładnie. I jeszcze tego rupiecia i inne elektrośmieci zabrali.
7: Teraz w Media Expert. Nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A wymieniany sprzęt odbieramy za darmo. A dodatkowo możesz skorzystać z usługi odbioru innych elektrośmieci. Szczegóły i warunki w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl.
8: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

0: Melo.
1: Kiedy Armin van Buuren bierze się za jakiś numer, no to od razu wiadomo, że to będzie hit. A tutaj, no trzeba przyznać, że był naprawdę bardzo odważny, ale jak mu to wyszło? Przerobiony utwór By The Way zespołu Red Hot Chili Peppers w wersji, no naprawdę mocno zremiksowanej, ale jakże smakowitej. Zresztą posłuchajcie sami, Armin van Buuren, Take Me Home to świeżynka w naszej playce.
0: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

twierdzę mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

We Now Speak Americano, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 20 w Meloradio. U nas za chwilę The Best of Tomorrowland. Ja wracam po 15 jutro, a wam życzę dobrej nocki, bądźcie niegrzeczni, no i dobrej zabawy na dobrym Melo. Hej!

autopromocja. Sobotnie Dobre Melo. Zaczynamy o 20:00. To będzie najlepszy set. Prosto z Tomorrowland. To będą też najlepsi z najlepszych. Armin van Buuren,

Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy vibe. Melo to twoja energetyczna playlist.

0: Podkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama.
1: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
7: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
8: 3, 17, 41.
9: Co tak liczysz?
8: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
9: O, ja też umiem liczyć.
10: 8, 11, 15.
11: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie.

0: Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
1: 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11, 15.
4: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
0: Po reklamie. Meloradio i Ława na

0: autopromocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
2: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
3: Odlatujemy! Odlot!
2: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i

Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Melo Radio i Ława. Słuchaj.

dobry wieczór, moi drodzy. Witam was w This is SkyTech. To jest 91. odcinek. W tym tygodniu nowa muzyka od Davida Guetty, Armina Van Burena, Padre Guillerme i wiele, wiele więcej. A na początek nowy numer duetu Firebeats pod tytułem Voodoo. Gdziekolwiek jesteście, usiądźcie wygodnie,

Słuchajcie, this is Skytech. Polski remix słynnego Flight 643 od DJ-a Tiesto. Tutaj w wykonaniu Sanclera. Tuż przedtem Dominic Jardin i Flip the Fader. A już za chwilę Padre Guillerme wraz z Diego Mirando oraz Martą Alves i Rui Poso. Nada te perturbe. Dajcie głośniej. This is Skytech.

Słuchajcie, this is Skytek, legendarny David Guetta oraz Hypaton z nowym numerem You and I, Me and You. Tuż przedtem Andrea Oliva z numerem The Morning After, a już za chwilę nowa wersja Sandstorm od The Root, tym razem w wykonaniu Zans. Dajcie głośniej.

słuchacie, this is Skytek, profesorowie progresywnego house'u, czyli Quintet Halo z numerem Live Again. A już za moment propozycja z labelu Smash the House, James Carter, More Than a Feeling. Dajcie głośniej.

0: Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio.

0: Rádio UFA. Autopromocja.
1: Pan deszczek popaduje.
2: Odsuwam po Rzeszów, leje.
1: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem?
3: No, zdecydowanie nie.
1: Ale na weekendowe melo?
3: Jak najbardziej.
1: Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to?
3: No to umówieni.
1: Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To już